5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0000 dni do weekendu to oznacza. No to, że mamy piątek właśnie. 31 dzień lipca, ostatni dzień aferanek. W tym miesiącu Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat, Alfonsa. To im życzę dzisiaj wszystkiego najlepszego. Dzień skarbowości i dzień administratora. No a urzędowo się troszkę zrobiło, ale przeżyjemy, bo to piątek przecież. Alina Krużyńska, to ona dzisiaj realizuje aferanek. Zuzanna Powłocka-Bulczak odpowiada za serwisy informacyjne. No i ja jeszcze, Mikołaj Pogorzyński. Z wami do 10. Dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

A ja wam powiem na 6.41, co w programie czeka nas. 7.05, to tam zaglądamy do przeglądu prasy. Na początek Gazeta Wyborcza, później Rzeczpospolita, następnie Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i piątkowe wydanie poznańskie Gazety Wyborczej. Te dwa ostatnie to oczywiście lokalne prasy nasze tutaj wielkopolskie, poznańskie. 7.30 to czas na serwis komunikacyjny. Na 25 minut do godziny 8 zaglądamy do kalendarium historycznego i muzycznego. Dokładniej wgłębiamy się w dzień 31, dzień lipca. Później, tak na 15 minut do godziny 8, czas na serwis sportowy. 5 minut po godzinie 8 to płyta tygodnia. 8.20 to czas na trochę kultury, bo tam przynęta kulturalna dokładniej. 8.30 wtedy pijemy kawę z kulturowym espresso. 9.05 to czas na naszą rozmowę, a dzisiaj nie byle jaka, bo z mistrzami świata, jeśli chodzi o kadrę, rycerską kadrę Polski. Dzisiaj porozmawiamy z kapitanem jej, Bolesławem Sitkiem. No, oni zdobyli na Mistrzostwach Świata i to niedawno, bo dopiero co wracają z tej Danii, aż 16 medali, w tym 10 złotych. No to jak najbardziej będzie o czym pogadać, o tym sukcesie na pewno, ale też o tym wyjątkowym sporcie, bo mam wrażenie, że za dużo się o nim nie mówi. 9.30, wtedy sobie zjemy śniadanko. No już czas najwyższy będzie po 3 godzinach gadania. Dane English Breakfast nas czeka wtedy i tak spędzimy razem czas do godziny 10. A teraz Lisie i WW. Zobacz.

Ten tekst przyszedł do mnie w momencie, kiedy po długim czasie nakładania na siebie dużej presji w każdym aspekcie życia w końcu odpuściłam. Przez kilka miesięcy nie rozumiałam, dlaczego nie potrafię już funkcjonować. Ciągle na 100%, tak jak kiedyś. Trudno mi było zaakceptować taką zmianę. Skoro całe życie funkcjonowałam nawet na 200%, jak pisze Julie Fox, czyli nasza kolejna nowość na antenie. Możecie już ją znać, na pewno ci, którzy słuchają nas codziennie, jeśli chodzi o ten tydzień i zeszły, no ale nie zaszkodzi raz jeszcze przypomnieć. I jest mi dobrze. To właśnie najnowszy singiel Julie Fox.

Raporty pogodowe spadły na moje stoły, no ale nie spadła temperatura. Ona idzie tylko w górę. W tej chwili na termometrach mamy no 22 już stopni Celsjusza dzisiaj. Najwyżej ma być 30, no prawie 3 nawet stopni Celsjusza. To o godzinie 18. To odczuwalna może być nieco wyższa. Kilka stopni do 35, jak tak zerkam. No i Poznań mamy w drugim stopniu ostrzeżenia meteorologicznego, jeśli chodzi o burzę i upał w skali trójstopniowej. Oczywiście tutaj mówię. No i większość Polski tak w takim też jest. Południowo-zachodnia i południowo-wschodnia część Polski jest nawet w trzecim stopniu. Także uważajcie tam na siebie, jeśli ktoś nas stamtąd słucha. Jeśli chodzi o deszcz, on może ewentualnie spaść o godzinie 19, ale delikatny, większy znajdziemy o północy i tak może popadać no prawie, że do rana nawet, do godziny 5. Jeśli chodzi o ciśnienie, teraz 1007 hektopaskali, no i mniej więcej tak będzie wyglądać, lekko wzrośnie o godzinie 10-11 do 1009 hektopaskali. Jeśli chodzi o wiatr, to on zdecydowanie umiarkowany, porywy wiatru tak do 30 km maksymalnie na godzinę, no i tak to będzie mniej więcej wyglądać. Chmury powinny być większe wieczorem również. No tak zerkam jeszcze na weekend szybciutko. Tam ta pogoda 28 stopni, jutro 25 w niedzielę, no ale taka ulewa ma spaść jutro wieczorem, że ja nie wiem, a miałem grilla robić i co teraz? Chyba w domu będę siedział.

0: minuty do godziny 7, czas na serwis informacyjny.
1: Zuzanna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Wielkopolskie Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dofinansowanie. Mowa o środkach zapewnionych przez program Bezpieczny Strażak 2026. Lokalne jednostki wykorzystają fundusze przede wszystkim na uzupełnianie inwentarza.
2: Te środki, które przekazujemy, to są środki na podstawowe wyposażenie, czyli na ubrania, na podstawowy sprzęt, który ma służyć do tego, żeby prowadzić akcję. To są buty, kaski, odzież ochronna. Bez tego trudno sobie wyobrazić, żeby strażak skutecznie mógł realizować zadania.
1: Mówi Rafał Ratajczak, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, która to instytucja zarządza programem w regionie. Zapowiedziano również wykorzystanie dofinansowania na tworzenie młodzieżowych, edukacyjnych organizacji strażackich działających przy OSP. Środki w ramach akcji otrzymało 13 jednostek.
3: Korki, objazdy, remonty.
1: Od jutra obowiązywać będą kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Przede wszystkim część tramwajów wróci na swoje trasy sprzed prac na węźle Wierzbięcice.
4: W Wierzbięcicach warto przypomnieć, że była montowana sieć trakcyjna i tam przez 2 tygodnie tramwaje nie mogły kursować ulicą Wierzbięcice. Od 1 sierpnia znów 6, 10, 12 się pojawią na tej ulicy.
1: Mówi rzecznik prasowy ZTM Poznań Bartosz Trzebiatowski. Poza tym tramwaje 7, 12 i 13 wrócą na trasę ulicą Zamenhofa między rondem Rataje a rondem Starołęka, a 8 wróci na Kraszewskiego. Jednocześnie tu jutrzejszy dzień zapoczątkują remonty w innym miejscu. Na odcinku od rynku Jerzyckiego do skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z Żeromskiego i Przybyszewskiego naprawiane będzie torowisko, co wpłynie na linię 2818, 156 czy 164. Poznańscy naukowcy zabłyśli na niebie, a przynajmniej planetoidy nazwane na ich cześć. Wśród 200 nowo odkrytych ciał niebieskich znalazły się takie, którym nadano imiona badaczy związanych z Poznańskim Obserwatorium Astronomicznym.
5: Przy okazji konferencji asteroidsko-kosmetyczna odbywała się w Poznaniu na początku lipca. Zostało ogłoszone ponad 200 nowych nazw planetoid dla uczczenia naukowców z całego świata, którzy zajmują się, czy mają wkład w badania małych ciał Układu Słonecznego.
1: Mówi główny specjalista Obserwatorium Astronomicznego UAM Jakub Tokarek. Wśród imion i nazwisk, którymi opatrzono planetoidy, znalazły się takie jak dr Krzysztof Langer, dr Emil Wilawerczy czy magister Monika Kamińska. Łącznie prawie 30 małych ciał niebieskich otrzymało miana związane z Instytutem UAM.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: W sierpniu poznańskie kino postawi na seniorów. Cykl Senior w Muzie to 4 środowe spotkania adresowane do osób starszych. Co tydzień o godzinie 15 zainteresowani będą mogli skorzystać z promocyjnego biletu, wypić kawę lub herbatę i wziąć udział w seansie filmowym wraz z prelekcją. Filmy zaplanowane dla widowni tego cyklu to Wędrówka na północ,

0: Dzień dobry, Jezusiu, cześć.
1: Cześć.
0: Czy ty byś chciała nazwać gwiazdę swoim imieniem na przykład?
1: Chyba tak. Chyba bardziej gwiazdy niż planetoidy, bo gwiazdy się nie ruszają, a te planetoidy się ruszają, więc ja bym była w takim stałym miejscu na niebie, można by patrzeć.
0: I byś nie zniknęła
1: tak,
0: po prostu.
1: Nie zniknęłabym z widoku, no.
0: Dopóki byś nie wybuchnęła.
1: Aha.
0: A w sumie to nie wiadomo do końca.
1: Ale byłabym w jednej rodzinie ze Słońcem.
0: No proszę,
1: to
0: no
1: jest
0: tak.
1: W sumie fajny krewny, muszę przyznać.
0: Jeśli wolisz Słońce od planetoidy, to pewnie, że tak. Ale ogólnie, jak patrzymy w niebo, to niektóre, większość podobno tych gwiazd już nie istnieje.
1: No podobno.
0: No to po co je nazywać, jak ich już nie ma, prawda? No cóż, piątek mamy, słuchajcie, 31 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi chociażby Ignacy, chociażby Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. No wszystkich wymieniłem, najlepszego życzymy. Dzień Skarbowości i Dzień Administratora, więc urzędowo. No ale jakoś zaradzimy temu piąteczkiem. Dzisiaj mamy przegląd prasy już za 3 minuty. Tam Wyborcza, tam Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Głos Wielkopolski i poznańskie wydanie Gazety Wyborczej. To już niedługo.

Pani Łono, oczywiście, że to nie błąd, że chciałbyś poczytać. My zaglądamy w takim razie do przeglądu prasy i tam Wyborcza. Czytamy na jedynce. Rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. No to już wiadomość z wczoraj tak naprawdę. I o tym się rozpisała i Wyborcza, i Rzeczpospolita. A więc trochę o tym będzie. Tusk mówi, byliśmy gotowi do zestrzelenia. Nad ranem w czwartek w pobliżu wsi Tarnowa Kolonia w województwie lubelskim spadła rosyjska rakieta. Uderzyła z daleka od zabudowań. Nikomu nic się nie stało. I w tekście Katarzyny Rochowicz i Julii Panisz czy

czytamy właśnie, że policja dostała zgłoszenie, że w powiecie biłgorajskim pomiędzy Tarnową Kolonią i Biskupicami słychać było potężny huk. Strażacy i policjanci po godzinie 5 rano odnaleźli w lesie krater o średnicy około 10 metrów i głębokości około 5 metrów, a dookoła porozrzucone elementy niezidentyfikowanego obiektu. Jak się okazało, to była rosyjska rakieta, którą do końca granicy z Polską obserwowały śmigłowce ukraińskie. To też podkreśla Donald Tusk, że ta współpraca z naszymi sojusznikami jest bardzo ważna. Myśliwce i śmigłowce w akcji poderwano je i obserwowali, no ale jak się okazuje, nie było potrzeby zestrzelenia. Gdyby taka była potrzeba, no to tak by się też wydarzyło. O tym więcej za chwilę w Rzeczpospolitej, a w Wyborczej czytamy jeszcze o luksusach ekipy Orbana. Na Węgrzech trwają rozliczenia poprzedniej ekipy rządzącej. Na jaw wychodzą luksusowe wydatki Petera Szijjártó, który nie szczędził publicznych pieniędzy na prywatne samoloty i drogie delegacje. No raczej nie do podrywania ich, jeśli chodzi o zestrzeliwanie chociażby rosyjskich rakiet. To więcej przeczytacie na stronie 8. A o tym właśnie dokładniej. Czytamy też o tym, że zamachu nie było, jeśli chodzi o katastrofę smoleńską. O tym więcej na stronie 6. No dobrze, więc przechodzimy do Rzeczpospolitej. No i tam również, oczywiście, na jedynce czytamy o rosyjskiej rakiecie, która spadła na Polskę. System obrony powietrznej zadziałał i to mimo, że pocisku nie zestrzelono, wątpliwości może budzić za to sposób informowania o tym mieszkańców. To podkreśla właśnie Rzeczpospolita i Maciej Miłosz w swoim tekście. No jak się okazuje, nie zawsze się strzela. Dlaczego nie użyto systemu Patriot? Ponieważ w tym regionie nie stacjonuje żadna bateria. Chronione są okolice między innymi przez żołnierzy z Holandii Rzeszowa i Jasionki. No i okolice Warszawy. Obecnie mamy dwie takie baterie, a w latach 2027-2029 ma powstać takich, mamy otrzymać jeszcze takich 6. Wciąż brakuje procedur, również jak się okazuje, mimo że to już mija ponad 5 lat od konfliktu za naszą wschodnią granicą, chociażby te SMS-y powinny przyjść. Raz, że coś takiego w ogóle jak rakieta nad Polską ma miejsce, a dwa, że już alarm jest odwołany i nic nikomu nie grozi. To na pewno żyłoby nam się spokojniej, szczególnie tym na Lubelszczyźnie. Więcej o tym w Rzeczpospolitej na stronie 16. Na jedynce czytamy jeszcze o tym, że choć prezes Narodowego Banku Polskiego deklaruje, że we wrześniu można złożyć wniosek o obniżkę stóp procentowych, większość ekonomistów z panelu Rzeczpospolitej uważa, że nie należy ciąć ceny pieniądza w tym roku. O tym więcej w tekście Mikołaja Fizyńskiego właśnie na jedynce i rozwinięcie tego tekstu na stronie 17. Na jedynce Rzeczpospolitej czytam jeszcze o SOR-ze ze zdalnym personelem. Jak się okazuje, w Bielsku-Białej kieruje lekarz, który pracuje częściowo zdalnie, jak ustaliła Rzeczpospolita. No, wobec tych wszystkich afer ostatnich mogłoby się wydawać, że to jakieś fragmenty. Podobno nie mogli znaleźć tam żadnego kierownika, no i on przeszedł na pracę hybrydową. Więcej o tym na jedynce Rzeczpospolitej i rozwinięcie tego tekstu na stronie 3. Przechodzę ja zatem do dziennika Gazety Prawnej. Tam na jedynce Statua Wolności za fabryką się chowa, można by powiedzieć. Przychodzi biznes do rządu. Spółki nowe technologiczne same zabiegają o nowe o uwagę władz. Niektórzy prezesi przygryzują. Ciężko się czyta, bo trochę jakościowo, że tak powiem, ten tekst się rozmył. Do Waszyngtonu z propozycją współpracy. Rozumiem, że przychodzą. Tam analiza Artura Klimka, a na stronie 3 przeczytamy o europejskiej jeździe na oparach. To więcej możecie sprawdzić w dzienniku Gazecie Prawnej. Ja przechodzę w takim razie do prasy lokalnej, bo to piątek i tam się dzieje w Poznaniu. Głos Wielkopolski. Na jedynce czytamy: za komuny wcale nie było lepiej. A
a jednak tęsknimy. Zaczęło się od pasji, a skończyło prawdopodobnie największym w Polsce muzeum PRL. Dziś to Mekka dla tych, którym łezka wokół kręci się na wspomnienie i prawdziwe odkrycie dla dzieci. No dla dzieci na pewno odkrycie, no bo znają tylko z opowieści. Tam Głos Wielkopolski zachęca właśnie zdjęciem sympatycznego pana, który z lady bodajże kioskowej uśmiecha się do nas, a więcej o tym na stronie 12 i stronie 13. Czytamy również o nowej broni przeciw rakowi. Polki nadal zbyt rzadko się badają. Od 1 sierpnia NFZ zmienia profilaktykę raka szyjki macicy. Nowoczesne badania będą bezpłatne, ale Polki wciąż badają się zbyt rzadko. Proszę, Polki, badajmy się, wszystkie kobiety badajmy się jak najbardziej. Alina, będziesz się badać? Dała kciuki, że będzie się badać. Ja w takim razie po przeglądzie dzwonię do mamy, budzić ją, żeby się badała, i do siostry, i do dziewczyny też, i wy też tak zróbcie. Rzucał koktajlami Mołotowa. To już przechodzę do innego tematu. Oczywiście kontrterroryści ruszyli do akcji. No, o 62-latku, który się zabarykadował w domu i zaatakował no, koktajlami Mołotowa, możecie przeczytać w Głosie Wielkopolski na stronie 6. A ja jeszcze przechodzę do Gazety Wyborczej, tam Poznań, tygodnik Poznań. Poznaniacy są w większości za nocną prohibicją w mieście, jak się okazuje. To takie tradycyjne, jak mówi Przemysław Plewiński, rozmawiajmy, aż się rozmydli. Irytuje się on właśnie, że gadamy o tej prohibicji, gadamy, a nic z tego nie wynika. To ja się już nie rozgaduję o nocnej prohibicji, za którą jest większość poznaniaków. Przeczytacie w poznańskim tygodniku Wyborczy. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. 7:12 na naszych zegarach.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry. Ulotki.
4: O co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja @afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

sobotni leniwy poranek, dwoje zakochanych ludzi, on robi dla niej śniadanie, ona jeszcze leży w łóżku, w powietrzu unosi się zapach jedzenia, on pije kawę, ona bawi się jego włosami. Slow food, czyli o intymności, ale ze smakiem. No ja mam nadzieję, że ze smakiem, pani Renata Ślecicka i Jakub Magier, bo ja będę jadł śniadanie, to nasza nowość, slow food.

jesteś taka piękna. Zrobię wszystko, żeby włos ci choćby z głowy nie spadł. Dla ciebie bym zabił i poszedłbym do piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie bądź.

Dobrze jest tak, jak jest. Tak na pewno nie śpiewają kibice kolejorza. Na pewno nie. No ale dobra, już nie o piłce teraz. O piłce będzie za 20 minut. I z sukcesami polskimi. O, można i tak, jak się okazuje. No dobrze, przechodzimy do innego sportu. W takim razie do żużlu, bo ja zapraszam was na niedzielę na godzinę 13 na Goręcin. Tam zagra PSZ Poznań z ROW Rybnik. Wystarczy wysłać SMS na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, a dzisiaj mamy dzień administratora, więc ja zapytam was, jakie jest konto z najlepszym adminem wraz z uzasadnieniem. Jest parę takich, które się wyróżniają rzeczywiście i próbują trafiać, szczególnie w gusta Gen Z, czy nawet Gen Alpha, bym powiedział. Wyróżniają się. Powiedziałbym, że wyróżniają się też te konta polityków. One tam... No nie wiem, co o tym myśleć. Piszcie też na aferanek@afera.com.pl. Porozmawiajmy o tym, co o tym sądzicie. A jeśli chcecie zgarnąć właśnie bilet na mecz, i to podwójny, możecie zabrać kogoś ze sobą, jak się okazuje, na niedzielę na godzinę 13, no to piszcie na 7148. Jeszcze raz powtórzę, koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze, no a ja czekam jeszcze 2,5 godziny na wasze odpowiedzi.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Prawie 22 stopnie Celsjusza mamy na termometrach, ale jeszcze to urośnie, bo dziś dalej mamy ostrzeżenie o upale w Poznaniu i to ostrzeżenie drugiego stopnia. Zatem proszę, uważajcie na siebie, nie przegrzewajcie się w samochodach czy tramwajach, chrońcie się przed słońcem, ale z tą klimatyzacją to również rozsądnie. Na przykład tak jak kierowcy, którzy dziś się wzorowo zachowują w Poznaniu, żadnych niespodziewanych zdarzeń drogowych i w stolicy Wielkopolski i poza nią na drogach krajowych póki co nie widać, za to spodziewane są zmiany w transporcie zbiorowym i remonty. Zatem ogłaszamy. Dziś w nocy zakończono remont na wierzchni ulicy Browarnej, zatem ruch wahadłowy na niej zostaje zniesiony, a przystanki wracają do swoich stałych lokalizacji. Dodatkowo dziś i jutro z okazji odbywających się nad Jeziorem Strzeszyńskim koncertów w ramach festiwalu Na Falach zostanie wzmocniona komunikacja miejska. Mowa tu o liniach 105 i 170. 105 będzie miała też trochę zmienioną trasę. No i teraz jutro, czyli 1 sierpnia, dzień mnóstwa zmian, więc ostrzegam już teraz, przed weekendem. Zakończą się prace na weźle w Jerzmięcice i na ulicy Zamenhofa. W dalszym ciągu prowadzone będą prace w tunelu Franowo, na wjeździe na pętlę autobusową Franowo i na ulicy Kraszewskiego, ale tam od jutra zmiany będą obejmować tylko komunikację autobusową, więc tramwaj 8 wraca na tę ulicę. I oprócz tego jutro również prace torowe się rozpoczną na ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy węzłami Żeromskiego a Rynkiem Jerzyckim, no i prace kanalizacyjne na ulicy Kościelnej. Jak możecie się spodziewać, dla rozkładu jazdy komunikacji miejskiej to kolejna rewolucja, więc sprawdźcie koniecznie interesujące Was tramwaje, autobusy i przystanki na stronach ZTM i MPK Poznań. I jeśli macie dla nas informacje z ruch, to oczywiście dzwońcie pod 618750213.
0: Aferanek.

przechodząc do kalendarium historycznego i tego muzycznego, nie zapominamy, co znaczy data 31 dzień lipca. Ja przechodzę do XIX wieku na początek, 1853 dokładnie. Podczas pilnej operacji nocnej w szpitalu miejskim we Lwowie po raz pierwszy zastosowano w praktyce skonstruowane przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowe. 1932 rok to w Gdyni po raz pierwszy obchodzono Święto Morza. 1993 założono Polski Związek Golfa, no to i dzięki temu i Szczęsny sobie może pograć w tego golfa i Matykasz oczywiście, śmiejąc się trochę. 2004 rok otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. No to już 22 lata obchodzi w takim razie, a my zaglądamy do roku 1967. No, możecie już to czuć i słyszeć pomału. Wtedy urodziny obchodzi właśnie, czyli dzisiaj, Grzegorz Turnał, a my z tej racji gramy Cichosza.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
3: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
4: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
5: Herezji, szyderstwa i braku układu.
6: Najcięższa audycja w eterze.

0: liczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Organka Miłość płonie jak Mississippi w ogniu, a na naszych listach również płonie miłość. Tam BNDK znajdziemy. Znajdziemy też BNDK na liście aferzastej. Tam dzisiaj do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy. Ja w tej chwili właśnie oddałem swój, nie powiem, nie zdradzę na kogo. Możecie oddawać właśnie na nowości, chociażby na Mlecze Brak Tchu, na Sad Smiles Plastic World, na Michała Kisielewskiego Już Nie Będzie Takiego Lata, czy Julie Fox Jest Mi Dobrze, no ale również na tą nowość, którą usłyszycie już teraz. BNDK i Miłość na 7.43.

A ja czuję, że ktoś może zgarnąć dzisiaj wejściówkę, nawet podwójną, na niedzielę, na godzinę 13, na Golęcin, na mecz żużlowy. PSŻ Poznań, ROW Rybnik. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, jakie jest konto z najlepszym adminem. Wraz z uzasadnieniem proszę pisać odpowiedzi do godziny 10, a takie pytanie z racji dzisiaj Dnia Administratora. Oczywiście 7148, jeszcze raz przypomnę, numer, a złotówka i 23 grosze. To już z VAT-em koszt za SMS-a.

A my przechodzimy do serwisu sportowego. Tam piłka nożna na początek. No jak się okazuje, można wygrać, jeśli chodzi o kwalifikacje do rozgrywek europejskich. No może nie całe kwalifikacje, ale mecze chociażby. No bo w środę Ekstraklasa straciła dwa kluby w eliminacjach właśnie do Ligi Mistrzów dokładniej. Po raz pierwszy w historii wystawiła Ekstraklasa w ogóle duet. Ale nie zabawił on długo w rozgrywkach. Lech, jak wiemy, przegrał 4-1 w rzutach 4-1 w meczu. W dogrywce był taki wynik, acz w konkursie rzutów karnych już odpadł. Taki sam wynik był też również w pierwszym meczu Lecha z AGF Aarhus, a Górnik Zabrze odpadł po remisie 1-1. Pierwszy mecz to wynik 1-0 dla Fenerbahce, a więc w końcu odpadł również z eliminacji do Ligi Mistrzów, a wczoraj był lepszym dniem, czwartek, dla Ekstraklasy, ponieważ Raków Częstochowa wygrał 4-0, a w dwumeczu 7-1 z... już patrzę z kim, jak się nazywa? Valletta FC. Tak, z nimi wygrali i przechodzą dalej, a GKS wygrał z MSK Żlina 3-1. Wczoraj oba kluby więc wyeliminowały swoich przeciwników w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. No i będą grać dalej. Jeśli chodzi o właśnie GKS, no to on pierwszy raz w fazie pucharowej do rozgrywek europejskich od 1994 roku. No, wtedy uporał się z Bordeaux. A GKS o czwartą rundę eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z HPOEL-em Tel Awiwem. No, myślałem, że podobno kraje, które są gdzieś zamieszane i atakują inne kraje, no to nie grają w żadnych rozgrywkach wyższych, że tak powiem, no ale cóż, Izrael to nie obowiązuje, jak się okazuje. No, Raków Częstochowa wygrał wysoko i przechodzi dalej, będzie grał z Hamabari w takim razie, jeśli chodzi o Ligę Konferencji. Hamabari odpadło z Anderlechtem, jeśli chodzi o Ligę Europy. No dobrze, a więc pierwszy mecz Górnika czeka już go w czwartek, 6 sierpnia. Jeśli chodzi o Raków, to też 6 sierpnia, a GKS czekamy na niego z HPL-em też również 6 sierpnia. Wszystkie rozgrywki tego samego dnia, drugie rundy 13 sierpnia. Przechodzimy do Lecha. On jutro gra z Wieczystą. To druga runda piłkarskiej Ekstraklasy. A jeśli chodzi o Wartę Poznań, ona gra już dzisiaj z Lechią Gdańsk o godzinie 20:30. To tyle, jeśli chodzi o piłkę. My przechodzimy jeszcze do tenisa. Zanosiło się na sensację bolesny koniec meczu Fręch z Gwiazdą. Magdalena Fręch niestety odpadła w drugiej rundzie turnieju rangi WTA 500 w Waszyngtonie. Nasza tenisistka zmierzyła się z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą i choć zwyciężyła w premierowej odsłonie, to później trzecia rakieta świata była bezlitosna. Magdalena Fręch odpadła, przegrywając 4-0, ale nie, zwyciężyła na początku 6-3, ale później przegrała 3-6 i 0-6. No cóż, to tyle, jeśli chodzi o tenis. My przechodzimy jeszcze do piłki siatkowej. Nie zagrali wybitnie, ale mają sukces. Tak piszą sportowe fakty WP.pl, jeśli chodzi o naszą reprezentację Polski w siatkówce. Wygrali 3-1 z Ukrainą, no ale niektórzy kibice i eksperci skrytykowali kadrę i trenera. Niesłusznie. Podobno wszystko przypomina sytuację z piłkarskiego mundialu. No, chodzi o to, że no okej, może nie grali najładniej, najlepiej, no ale podobno zwycięzców się już nie osądza. No, warto zrozumieć, że Ukraina to nie jest jakiś outsider, który do ćwierćfinału Ligi Mistrzów awansował przypadkiem. Po drodze ograli chociażby Włochy czy Brazylię, także przypadków tu na pewno nie było i mają światową gwiazdę Ołecha Płotnickiego. Chociażby, bo takich gwiazd można znaleźć chociażby więcej, też
Tupcija. Mają Wasylego oczywiście. To przecież drużyna, która w formie może się nawet bić o medal Mistrzostw Europy. No i co? W takim razie Polska przechodzi do półfinałów. Tam zagra ze Słowenią i to tyle, jeśli chodzi o serwis informacyjny. To na 5 minut do godziny 8:00.

0: Anna Pobłocka-Bulczak, zapraszam. Pojawiają się kolejne zarzuty wobec poznańskiego szpitala. POSUM, czyli Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, mierzy się w ostatnim czasie z kryzysem wizerunkowym i problemami prawnymi, po tym jak do opinii publicznej dotarły informacje o przyjmowaniu pacjentów na specjalnych zasadach i o wycieku poufnych danych. Teraz do ataku na placówkę dołączyła OZZ Inicjatywa Pracownicza, której reprezentantem jest Patryk Szynkowski.
1: Pacjenci nie mają zapewnionych konkretnych terminów nadchodzących wizyt. Pomimo tego, że placówka medyczna ma w obowiązku wskazać konkretną datę świadczenia, zamiast tego pacjenci są wpisywani jedynie do kolejki prowadzonej w formie papierowej. Taki termin wizyty ma charakter wyłącznie szacunkowy, jest wielokrotnie przekładany, niekiedy o wiele miesięcy, bez żadnych konsekwencji.
0: To tylko jeden z zarzutów. Poza rzekomą listą pacjentów VIP-ów kolejny to dostęp do informacji medycznych rejestratorek nie będących pielęgniarkami. Placówka nie odniosła się do oskarżeń, ale wydała oświadczenie, w którym potępiła wtargnięcie przedstawicieli inicjatywy pracowniczej na teren POSUM.
2: Tematy, które nas łączą.
0: Zbliża się 31. Święto Bamberskie. To coroczna impreza upamiętniająca migrację do Wielkopolski i Poznania niemieckich osadników, którzy związani są z tym regionem już ponad 300 lat.
3: Na początku XVIII wieku należące do miasta wsie zostały zniszczone w trakcie wojny, a później wyludnione na skutek zaraz. Władze miasta szukały osadników, którzy zechcieliby się tutaj osiedlić i odnieść z tego zniszczenia wsie, które do tego miasta należały. Jedna z takich odezw trafiła do Bambergu, który znajdował się we Frankonii. Stamtąd do Poznania przybyli ci pierwsi ogrodnicy, których mieszkańcy Poznania zaczęli nazywać Bambrami.
0: Mówiła w hurtowni Radia Afera Dominika Marciniak z Towarzystwa Bambrów Poznańskich. W tym roku ich święto odbędzie się 2 sierpnia i będzie finałem trwającego Festiwalu Tradycji Poznańskich. Choć program wydarzenia jest bardzo bogaty, towarzystwo zachęca do zgłębiania tematu ich tradycji i kultury również na co dzień, chociażby w prowadzonym przez organizację wolontaryjnie Muzeum Bambrów Poznańskich przy ulicy Mostowej.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
0: Odnowiono kolejną zabytkową kamienicę. Tym razem Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych zrewitalizował budynek przy ulicy Wawrzyniaka 41.
4: To budynek, w którym mieszka 16 rodzin. Ta kamienica powstała w 1900 roku. Ona jest historycznym elementem układu urbanistycznego Jeżyc, objęty ochroną konserwatorską. On razem z sąsiednimi budynkami tworzy zwartą pierzeję ulicy Wawrzyniaka.
0: Mówi rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiek. W kamienicy zajęto się przede wszystkim instalacjami grzewczymi, elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi i wentylacyjnymi. Budynek dostosowano także do wymogów przeciwpożarowych. Odnowiono również dach, klatki schodowe i elewacje. Jest to już kolejny zrewitalizowany przez miasto budynek. Wcześniejsze prace objęły kamienice przy Jeżyckiej, Świętego Wawrzyńca czy Szamarzewskiego. Przyznano stypendia twórcze miasta Poznania. Łączna kwota 400 tysięcy złotych została rozdzielona między 48 wniosków złożonych przez osoby związane z poznańskim środowiskiem kulturalnym i tworzące w nim. Stypendyści zostali wyłonieni na drodze analizy 287 zgłoszeń. Fundusz ma wesprzeć finansowo artystów i animatorów kultury, jak też stanowić symboliczny wyraz współpracy miasta z twórcami. Najwięcej nagrodzonych wniosków reprezentuje obszar sztuk wizualnych. Następna w liczebności stypendystów jest muzyka, a najmniej, bo tylko jedną osobę, doceniono w medium filmu. I tą informacją kończę ten serwis informacyjny, a na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
2: Aferanek, najlepsza pobudka.

21 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir. Wszystkiego najlepszego życzymy. Dzień Skarbowości dzisiaj, który został ustanowiony dnia 31 lipca oczywiście 1919 roku, upamiętnia uchwalenie ustawy o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych. Oprócz tego jeszcze Dzień Administratora dzisiaj, a oprócz tego oczywiście przysłowie na dziś. Jeśli upały, wsianokosy i żniwa, to zima ostra i dokuczliwa. A jeżeli słota, to w zimie dużo błota. Czyli rozumiemy, jak lato ciepłe, to zima zimna, a jeśli lato takie średnie, to zima też średnia.

A ja wiem, że to 8:05 i czas na ten segment. A tam znajdujemy Sunbird i album świetnie, on wygląda świetnie, można powiedzieć, brzmi świetnie i nazywa się świetnie. Sunbird to jest ich drugi album, no ale coś dziwnego, no bo jak czytamy, no to w okresie 2020-2026 wydali dwie płyty. No nie wydali, ale przygotowali i wszystko praktycznie wyrzucili do kosza. 95% z tego materiału trafiło do kosza.

piszą. Czy to dobrze? Nie wiadomo, ale pewne jest to, że teraz to, co my słyszymy, to, co nam podają na tacy, to są właśnie ich obecne emocje, przemyślenia i tego czasu piszą też o tym czasie, który upłynął. My zaglądamy pod numer 8, tam gdzieś nad Wisłą. Może wybrałem go dlatego, że dzisiaj nad Wisłę też zaglądam, a może dlatego, że po prostu świetnie brzmi. Sprawdźcie sami.

0: Autopromozja.
1: Buongiorno a tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? I za co włoski kelner może nas wyrzucić z restauracji? Zabieram Was na kulturowe espresso, gdzie razem w każdy piątek o 8.30 odkryjemy tajemnice Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
5: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Nie wiem, czy wasze babcie, wasi dziadkowie tak mówili, ale moja babcia na przykład, którą dzisiaj też odwiedzę, więc tak w ogóle sentymentalnie jakoś podróżuję już tym piątkiem i tym popołudniem, tym powrotem do domu, czy mówili takie słowa jak na przykład łona, albo niegdyś, albo ino, to znaczy tylko. Powiedz, Alina, czy przytakujesz, tak, znasz wszystkie, czy tylko niektóre? Niektóre, chyba tylko. No właśnie, to są tylko niektóre z tych słów. Ino pary wymieniłem, tak by powiedziała właśnie moja babcia. I bardzo mi się one podobają. Mimo, że one brzmią może tak trochę wiejsko jakoś, ale myślę, że oddają fantastyczny charakter, jak ten język wyglądał kiedyś. No i taką samą propozycję przynosi do nas Kamil Piwot i jego najnowszy singiel Nasza Nowość. Bo tam latoś, czyli w tym roku, lipiec w nawiasie. Posłuchajmy.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: ciągle wołam, latoś.
1: Wspaniała jest to nowość. Dziękuję, Kamil Piwot, ci za to. Ja tak jeszcze zerkam pamięcią i Alina mi przypomniała też przecież, bo ona jest z Włocławka w ogóle. Ja jestem z okolic Torunia, więc to podobne jakieś tam słówka, ale piszcie na aferanek@afera.com.pl. Czy w Poznaniu też się tak mówiło? Albo skąd jesteście i jakie takie słowa właśnie jeszcze staropolskie gdzieś możecie znaleźć? Ale my toć znaleźliśmy właśnie toć. Czyli przecież takie można powiedzieć. Czyli jakbym chciał złożyć takie fajne zdanie, to na przykład toć ino teraz godzina 8:19. Jeszcze mam czas, żeby się obudzić na przykład. Dziadku Barzeń na przykład. O, to mi się przypomniało jeszcze. Tak do dziadka mówiłem za maleńkości, że jak szedł gdzieś tam, nie wiem, do lasu, na grzyby, czy nie wiem, do sklepu, cokolwiek, to mówiłem, dziadku Barzeń, żeby uważał. No i to tak wypominają mi do dzisiaj, ale bardzo sentymentalnie ja z uśmiechem to przyjmuję. No bo co, dbałem o dziadka, no to chyba bardzo ważne. Piszcie w takim razie na aferanek@afera.com.pl, jak to u was było. I no, czekam.

0: Bo stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko moment i oficjalnie znowu weekend. Jeśli jeszcze nie macie planów, to słuchajcie uważnie. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i mam dla was kilka wydarzeń, które mogą was zainteresować.
0: Przynęta kulturalna.
2: Macie w zanadrzu żart, który zawsze rozbawia waszych znajomych? A może po prostu chcecie sprawdzić, jak się rodzi stand-up na żywo, plenerowy? Stand-up na wolności to okazja, by wejść na scenę albo usiąść na widowni i zobaczyć komików w akcji. W formule open mic wystąpią zarówno doświadczeni stand-uperzy, jak i osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki z mikrofonem. To właśnie tutaj testowane są zupełnie nowe materiały, więc publiczność jako pierwsza usłyszy żarty, które być może już niedługo trafią do pełnowymiarowych programów. Organizatorzy zapowiadają dużo śmiechu, swobodną atmosferę i występy bez cenzury. Dlatego wydarzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych. Plac Wolności, kawę pod Minogą, godzina 19. Bałkańskie rytmy, folk i współczesne brzmienie. Takiego połączenia nie spodziewacie się na co dzień. Jeśli macie ochotę na muzyczną podróż bez wyjeżdżania z Poznania, warto zajrzeć na koncert zespołu Jeżyce w ramach Lata z Estradą. Zespół ten to międzynarodowa grupa, która powstała z polsko-węgiersko-greckiej współpracy. Artyści łączą tradycyjne melodie Bałkanów i Europy Wschodniej z nowoczesnymi, miejskimi brzmieniami, tworząc pełną energii mieszankę folku i muzyki świata. Ich koncerty słyną z żywiołowej atmosfery, a autorskie interpretacje folku potrafią porwać nawet tych, którzy na co dzień nie słuchają tego gatunku. Park Rodziny Stablewskich, godzina 19. Jedni kochają ją za bezkompromisowe teksty, inni za sceniczną energię, a jeszcze inni za to, że trudno ją porównać z kimkolwiek na polskiej scenie muzycznej. Jedno jest pewne, koncert Mary z Polski trudno pomylić z jakimkolwiek innym. W ramach Lata z Estradą artystka zagra nad Jeziorem Strzeszyńskim. Mary z Polski od lat konsekwentnie idzie własną drogą, łącząc pop z elektroniką i charakterystycznym poczuciem humoru. Jej koncerty to nie tylko muzyka, ale także pełne energii widowiska, w których liczy się kontakt z publicznością i dobra zabawa. Tym razem zaprezentuję materiał z najnowszego albumu Kocham Polskę, który ukazał się pod koniec 2025 roku. Fani mogą liczyć również na dobrze znane utwory, które na stałe wpisały się już w repertuar artystki. Scena przy plaży nad Jeziorem Strzeszyńskim, godzina 20.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: O czekoladzie można pisać poematy, wiersze, nagrywać filmy, no robić rozmaite desery. Ostatnio nawet widziałem, że ktoś zrobił rower z czekolady. W sensie normalnie zrobił łańcuch, który działał, koła i tak dalej. Także wszelakie rzeczy można robić. No, jeśli chodzi o 8:29 na naszych zegarach, już za 5 sekund 30 nawet, no to Kinga Szymczak, no to kulturowe espresso i tam o napoju bogów więcej posłuchacie. No właśnie, kulturowe espresso, a gdzie moja kawa?
1: Buongiorno tutti. Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? Co ubierają Włosi na wieczorne passeggiate? I w której więziennej restauracji zjemy posiłki na miarę gwiazdki Michelin? Nazywam się Kinga Szymczak i zabieram Was na szybkie kulturowe espresso, gdzie odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
2: Chrapowata, lekko ziarnista, pełna aromatu historii. To nie opis kolejnego miasteczka włoskiego, choć wszystko by się zgadzało. To Cioccolato di Modica, jeden z najstarszych i najbardziej niezwykłych wyrobów cukierniczych we Włoszech, a może i w całej Europie. Jej receptura sięga czasów hiszpańskich, a sposób produkcji, tradycyjny i niemal rytualny, pozostaje niezmienny od kilkuset lat. Ale żeby w pełni zrozumieć, dlaczego ta czekolada jest tak wyjątkowa, trzeba zacząć od początku. Od podróży w czasie, gdy czekolada była jeszcze napojem bogów. Historia czekolady w Modica zaczyna się nie na Sycylii, lecz w dalekim Meksyku. To właśnie Aztekowie i Majowie pierwsi odkryli niezwykłe właściwości ziaren kakaowca. Przygotowywali z nich gorzki napój zwany chocolatl, mieszając kakao z wodą, chili i miodem. Czekolada była wówczas napojem rytualnym, zarezerwowanym dla wojowników i arystokracji. W XVI wieku hiszpański konkwistador Hernán Cortés przywiózł ziarna kakaowca do Europy. Hiszpanie zakochali się w tym egzotycznym smaku i zaczęli go adaptować do swoich gustów, dodając cukier zamiast chili. Wkrótce czekolada stała się symbolem luksusu i zmysłowości. Ale jak trafiła na Sycylię? Właśnie przez Hiszpanię. W XVI i XVII wieku wyspa znajdowała się pod panowaniem hiszpańskim, a wraz z żołnierzami i urzędnikami Półwyspu Iberyjskiego na Sycylię przybyły również ich smaki, zwyczaje i przepisy. Jednym z nich była właśnie metoda przygotowywania czekolady. Stara, jeszcze aztecko-hiszpańska technika, która w Europie z czasem wyszła z użycia, ale nie na Sycylii. W czasie, gdy reszta Europy zaczęła przetwarzać kakao w nowoczesnych fabrykach, dodając mleko, masło kakaowe i stosując wysoką temperaturę, mieszkańcy Modiki pozostali wierni dawnej tradycji. Produkcja czekolady modikańskiej odbywa się na zimno, bez topienia cukru i bez dodatku tłuszczów roślinnych czy mleka. Ziarna kakaowca są miażdżone i podgrzewane jedynie do około 40-45 stopni Celsjusza, dzięki czemu kryształki cukru się nie rozpuszczają. Efektem jest czekolada o ziarnistej, niemal chrupiącej strukturze, intensywnym smaku kakao i surowym aromacie. Tradycyjnie używa się wyłącznie trzech składników – masy kakaowej, cukru trzcinowego oraz naturalnych aromatów, takich jak wanilia, cynamon, chili czy skórka pomarańczy. Niektóre z najstarszych wytwórni w mieście, takich jak Antica Dolceria Monaiuto, działają nieprzerwanie od XIX wieku i dziś są ikonami miasta. Bonaiuto to zresztą nie tylko marka, to część historii, to tu zachowała się niezmieniona metoda wytwarzania czekolady, przekazywana z ojca na syna. I jak to często bywa na Sycylii, historia przeplata się tu z legendą. Jedna z nich mówi, że w XVII wieku to zakonnicy z Modiki pierwsi nauczyli się przyrządzać czekoladę według hiszpańskiego przepisu. Mieli ponoć własne kakao przywożone z Ameryki przez kupców do Palermo i trzymali recepturę tajemnicy przed świeckimi mieszkańcami. Czekolada była wówczas traktowana niemal jak lekarstwo. Miała wzmacniać ciało i ducha, dodawać energii i poprawiać nastrój. Dopiero później, gdy zakonne kuchnie otworzyły się na lokalnych cukierników, słodki sekret wyszedł poza klasztorne mury. Niektórzy mówią też, że w Modice czekoladę uważano za tak boską, że spożywano ją z czystymi myślami, by nie była grzechem łakomstwa. Ale czy można nie skusić się, widząc te matowe tabliczki o zapachu cynamonu i pomarańczy? W przeciwieństwie do czekolad produkowanych przemysłowo, ta nie jest emulgowana, nie zawiera mleka ani dodatków tłuszczowych. Stąd też jej bardziej surowy smak kakao, lekko cierpki i intensywny. Ponadto nie błyszczy, nie topi się w palcach, a po przełamaniu wydaje suchy trzask. Przez wiele lat czekolada z Modiki była lokalnym sekretem, znana głównie na Sycylii. Dopiero w XXI wieku zaczęła zdobywać szerszą sławę, stając się symbolem regionalnego dziedzictwa kulinarnego Włoch. W 2018 roku Cioccolato di Modica otrzymało europejskie oznaczenie IGP – Indicazione Geografica Protetta, czyli chronione oznaczenie geograficzne. To ogromne wyróżnienie, które stawiają w jednym rzędzie z takimi produktami jak parmezan, prosciutto di Parma czy oliwa z Toskanii. Oznacza to zatem, że prawdziwa czekolada z Modiki może być wytwarzana tylko w określony sposób i wyłącznie na terenie gminy Modica. Każdej jesieni w Modice odbywa się Choco Modica, festiwal poświęcony czekoladzie. Ulice miasta wypełniają się zapachem kakao, a cukiernicy rywalizują w pomysłowości. Od klasycznych tabliczek po lody, likiery, kremy, a nawet makaron z dodatkiem czekolady. Podczas festiwalu można spróbować dziesiątek smaków. Od bardziej tradycyjnych, jak cynamon, wanilia czy chili, po bardziej współczesne, jak bergamotka, sól morska, wino nerodavola czy konopia. Sekret tkwi również w filozofii produkcji. W Modice czekolada to produkt rzemieślniczy, przygotowywany w małych partiach z dbałością o detale. Każda tabliczka jest trochę inna, jedna nieco bardziej ziarnista od drugiej. Niektórzy porównują ją do wina. Trzeba ją zrozumieć, aby w pełni docenić. Jeśli planujecie podróż na Sycylię, wstąpcie na chwilę do Modiki. Spacerując po barokowych uliczkach miasteczka, przegryzając co jakiś czas czekoladę, przeniesiecie się do dawnych czasów, od Azteków przez Hiszpanów, aż po współczesną Sycylię. Ale jeśli do Modiki Wam nie po drodze, nie martwcie się. Czekoladę dostaniecie na całej wyspie. To było Kulturowe Espresso, a my słyszymy się już za tydzień o 8:30 w Radio Afera.
1: Buongiorno a tutti! Kto wrobił Michała Anioła w malowanie sklepienia Kaplicy Sykstyńskiej? Gdzie znajduje się wejście do piekła? Co ubierają Włosi na wieczorne passeggiate? I w której więziennej restauracji zjemy posiłki na miarę gwiazdki Michelin? Nazywam się Kinga Szymczak i zabieram Was na szybkie kulturowe espresso, gdzie odkryjemy tajemnicę Półwyspu Apenińskiego. Andiamo!
3: Autopromocja.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice, the musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial, guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays, hooray.
6: Hey, ty! Wyskakuj z rzeczy.
7: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
6: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
7: Sobota, godzina 19.
6: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Nie idziemy spać.
9: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na Falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Mary z Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może Cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Zaglądam, a więc na skrzynkę aferanek@afera.com.pl. Tam Oliwia pisze: ojcy, tak podobno się mówiło kiedyś na rodziców. I ja to też pamiętam, tak się mówi, kiedy ojcy wrócą na przykład. I to chodziło i o mamę, i o tatę, w razie czego. Agnieszka z kolei pisze: wszak i przecie. No, przecie latoś, i no raz nad morzem byłem, wszak ojcy mnie do roboty zagonili. Takie zdanie wymyśliłem ładne, prawda? Może być, tak myślę. Już nie będzie takiego lata, to na pewno, tak powiedział Michał Kisielewski i zaśpiewał. A jak ładnie? No sprawdźcie. W naszej nowości to 8:43.
1: Słońce w kieszeniach nosiliśmy, zapach traw na skórze wciąż tkwi.

To właśnie nasza nowość, już nie będzie takiego lata, a ja was zapraszam na niedzielę. Tam gra na Golęcinie Żużel, uwaga, PSŻ Poznań, ROW Rybnik o godzinie 13. Wystarczy wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć z racji dnia administratora, kto jest najlepszym adminem jakiego konta. Wraz z uzasadnieniem proszę wysyłać SMS-y do godziny 10, a konkurs się rozstrzygnie. Można oczywiście pisać, że konta, wszelkie socialowe afery. No, zobaczymy, jeśli będzie dobre uzasadnienie, to i tak odpowiedź wygra. Oczywiście. Nic nie sugeruję. Złotówka i 23 grosze to na pewno już z VAT-em. Siódma, 13 minut do godziny 8. O tak.

0: Zuzanna Powłocka-Bulczak jest już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry znowu.
0: Ty prowadziłaś hurtownię, więc na pewno wiesz, co mam na myśli. Mm-hmm. Kamil Piwot wypuścił taką nowość Latoś. Tak się nazywa. I to znaczy, że w tym roku coś się dzieje. Chociażby ty pochodzisz, przynajmniej twoi dziadkowie, z tego co wiem, pochodzą z Kaszub. Na pewno znasz jakieś takie regionalizmy lub staropolskie słowa jak ino, jak wszak, jak przecie, jak ojcy dla rodziców.
1: Myślę, że akurat te słowa, które wymieniłeś, to większość Polaków zna, która bardzo przeczytała możliwe. Pana Tadeusza na przykład.
0: O, to myślisz, że większość Polaków przeczytała pana Tadeusza?
1: No jakieś fragmenty chociaż, nie? W podręczniku były. No nawet jak nie całość.
0: Przynajmniej jedną linijkę.
1: No tak, dokładnie, pierwszą.
0: To bym się zgodził, tak. Ale co, nie znasz, nie zapuścisz żadnego, czy nie przypominasz sobie na ten moment?
1: Nie, za dużo nie znam, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakieś takie pojedyncze typu hecz, strąd, albo nie wiem, miłota.
0: Jeszcze raz te drugie, proszę.
1: Strąd? Mhm. To jest plaża, wybrzeże bardziej.
0: No, proszę, no to widzisz, tego nie znałem.
1: No, tak, albo na przykład merk, to był taki znak stary rybaków. Miłota to jest miłość, ale mówię, to są bardziej takie ciekawostkowe trivia rzeczy, niż jakaś taka znajomość języka, ale zamierzam to kiedyś nadrobić, zatem...
0: Jak najbardziej, no. To na pewno warto. Takie tutaj regionalizmy nam przyszły z północy, słuchajcie. A na 8.57 przychodzi serwis informacyjny.
1: Zuzanna Powłocka-Bulczak, zapraszam. Dziś w nocy na Jeżycach przeprowadzono dużą akcję gaśniczą. Jak podaje Radio Poznań, z kamienicy przy ulicy Żurawiej ewakuowano 30 osób, ponieważ na czwartym piętrze palił się lokal. Zgłoszenie o niebezpieczeństwie wpłynęło do służb 23 minuty po północy. Ostatecznie 7 zastępów straży pożarnej zakończyło gaszenie mieszkania o 3.30. Nikt nie ucierpiał, mieszkańcy zdążyli już wrócić do budynku, ale ugaszony lokal jest doszczętnie spalony.
2: Urzędowe wiadomości w nieurzędowym stylu.
1: W Poznaniu trwa kontrola i reklam. Zarząd Dróg Miejskich sprawdza, czy przedsiębiorcy montujący semafory reklamowe i inne formy promocji wizualnej przestrzegają wytycznych z uchwały krajobrazowej.
3: Zabronione jest ustawianie potykaczy na chodnikach. Wyjątek stanowią potykacze prezentujące menu przy lokalach gastronomicznych. Nie można w pasie drogowym także ustawiać flag reklamowych, ani samowolnie wieszać reklam na rusztowaniach czy słupach. Niedozwolone jest również malowanie treści reklamowych na chodnikach i jezdniach oraz wyświetlanie reklam w formie hologramu.
1: Wymienia Bartosz Jankowski z ZDM. Instytucja zachęca do interesowania się powszechnie dostępną uchwałą krajobrazową, gdyż kary za jej łamanie mogą być bardzo dotkliwe. Przykładowo grzywna za nielegalne zajęcie pasa drogowego może być 10-krotnie wyższa niż standardowa opłata za zgodę na reklamę. W celu uniknięcia takich scenariuszy miasto przygotowało przewodnik po zasadach marketingu w mieście pod nazwą Szyldownik. Rusza druga w tym roku edycja programu Mieszkanie do remontu. Tym razem poznaniacy i poznanianki mogą ubiegać się o 22 zróżnicowane pod kątem metrażu i liczby pokoi lokale. Akcja adresowana jest do osób, które nie mogą dostać kredytu, kupić własnego lokum lub otrzymać mieszkania komunalnego.
4: Zasady programu są proste i niezmienne od wielu lat. Lokale, które są przekazywane przez ZKZL, należy wyremontować w terminie nie dłuższym niż pół roku. W tym czasie osoby nie płacą czynszu, a po wykonaniu wszystkich prac remontowych podpisywana jest umowa najmu na czas nieokreślony, a stawka czynszu to czynsz komunalny.
1: Tłumaczy rzecznik prasowy Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Łukasz Kubiak. Do oglądania mieszkań można zgłaszać się do 12 sierpnia, zaś oficjalnie wziąć udział w programie do 19 sierpnia.
2: O sporcie na 98,6.
1: A skoro jutro rozpoczyna się sierpień, to przypomnijmy, że zostało już tylko kilka dni do POSIR Open Lato 2026. To organizowana przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji impreza dla fanów sportów rakietowych. Pierwszego dnia, czyli 7 sierpnia, możemy się spodziewać turnieju padla, który jest tegoroczną nowością w programie wydarzenia. Drugi i trzeci dzień przeznaczono na rywalizację tenisistów i tenisistek. Zawody są adresowane do pasjonatów, zatem niezależnie od stopnia zaawansowania wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział w rozgrywkach do najbliższej środy. Szczegóły na stronie organizatorów. A kolejne szczegóły tego, co się dzieje w Poznaniu i w okolicy w ostatnim aferankowym serwisie, czyli o 9.57.
2: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No proszę, to może nawet dofinansowanie na jakiś kurnik by się znalazło. Co myślisz o tym, kurro?

Mamy piątek, 31 dzień lipca, a imieniny dzisiaj obchodzi Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat i Alfonsa. Wszystkiego najlepszego im życzymy oczywiście jak najbardziej. Dzień Skarbowości dzisiaj również obchodzimy oraz Dzień Administratora. A jeśli chodzi o to, co po piosence następnej, no to nasza rozmowa, nie byle jaka, bo z kapitanem rycerskiej kadry Polski, Bolesław Sitek, będzie moim gościem i porozmawiamy o historycznym sukcesie na Mistrzostwach Świata.

0: dla mnie, czy to już koniec?
1: 9:04, przechodzimy do naszej rozmowy. Historyczny sukces na Mistrzostwach Świata IMCF 2026. W Danii polska kadra rycerska zdobyła aż 16 medali, w tym 10 złotych, a z nami jest kapitan rycerskiej kadry Polski, Bolesław Sitek. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry.
1: Przede wszystkim gratulacje, panie kapitanie.
2: Dziękuję serdecznie w imieniu całej kadry.
1: Czy jechaliście do Danii z myślą o takim rozbiciu banku, czy sami jesteście poniekąd zaskoczeni skalą sukcesu? Bo do tej pory chyba najwięcej 10 medali udało wam się uzyskać.
2: Tak, mniej więcej w okolicach 10 medali, jak przywoziliśmy, to już był gigantyczny sukces. No, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest potężna impreza, w tym sensie, że bierze udział w niej cały świat. To nie jest tylko tak, że współcześnie rycerzy mamy w Europie, ale mamy też ekipę ze Stanów Zjednoczonych, Chiny były w tym roku. Zdarza się, że przyjeżdża Australia, także no, faktycznie bijemy się z całym światem, także 16 medali to jest niesamowity wynik, historyczny i każdy jest super zadowolony.
1: To zdecydowanie. Zaskoczyłeś mnie też tymi Stanami Zjednoczonymi. W sumie wiedziałem, że tam odbyły się Mistrzostwa Świata, ale no oni biorą udział, no przecież właśnie. A jak wyglądał ich strój chociażby rycerski w takim razie?
2: Jeśli chodzi o strój, to każda taka federacja organizująca Mistrzostwa Świata ma swoje regulaminy i w tych regulaminach są również wymagania dotyczące tego, jak ten rycerz ma wyglądać. I chodzi o, powiedzmy, taką oprawę wizualną, żeby te zbroje na tyle, na ile mogą, przypominały to, co rycerz w XV wieku, czyli mniej więcej okolice bitwy pod Grunwaldem, plus minus 70 lat, wyglądały. I w ten sposób staramy się trzymać to nasze uzbrojenie. To jest pełna zbroja płytowa, zapewniająca nam bezpieczeństwo w tych całych walkach, a jednocześnie jest na tyle mobilna, na tyle wygodna, na tyle dobrze zrobiona, że jesteśmy w stanie w tym biegać, kopać, uderzać i robić cały wachlarz różnego rodzaju technik.
1: Czyli rozumiem, że takie Stany się inspirują tą europejskim wystrojem, że tak powiem.
2: Jak najbardziej tak. Jak mamy reprezentację Chin, to ona jest mieszana w tym sensie, że część panów Chińczyków biega w takim europejskim uzbrojeniu. Część wygląda jak tacy późno-średniowieczni Mongołowie. Mm-hmm.

0: późno średniowieczni Rusini, więc trochę już bardziej w swoją stronę, ale że tak powiem, to nie jest tak, że samurajowie nagle biją się na rycerzy.
1: No okej, ale jednak miks jakiś tam jest mimo wszystko, jeśli chodzi o tą kadrę Chin. No to ciekawe, chciałbym zobaczyć coś takiego i zaciekawiliście mnie bardzo tym. Chętnie zobaczę. Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów na pewno było złoto w walce drużynowej 10-10 po finale z Francją. A co decyduje o zwycięstwie, powiedz mi proszę, w takim starciu? Czy to stawiacie na siłę, taktykę, czy bardziej może chodzi o zgranie zespołowe?
0: To jeśli chodzi o walki drużynowe, to żebyśmy mieli wyrównaną wiedzę, wygrywa drużyna, która stoi. To znaczy, że przeciwnik musi mieć 3 punkty podparcia, czyli kolanem się podeprzeć, dłonią po prostu przewrócić. No i takiego rycerza możemy albo po prostu popchnąć, żeby upadł, wykonać na nim pewnego rodzaju rzut, albo bić go na tyle mocno, że sam zrezygnuje ze stania na nogach. I to są jakby 3 podstawowe filary technik w walkach drużynowych. Bardzo dużą rolę w starciach 10 czy też 16-16 ma już taktyka. My, szykując się do tych Mistrzostw Świata, mieliśmy zgrupowania, gdzie specjalnie mówiliśmy ludziom, gdzie będą stali w tej linii, w tym szeregu. Więc ktoś był w środku, ktoś był bliżej szranek, bliżej krawędzi tej areny, na której walczymy. I ci ludzie mają troszeczkę inne zadania, czasami troszeczkę inne wyposażenie. I tu jak najbardziej już wchodzi taktyka i takie porozumiewanie się z rycerzem obok siebie albo granie właśnie na 2-3 osoby, żeby wykonać pewne techniki.
1: Rozumiem, czyli w tych większych zespołach już wchodzi też większa taktyka. No ciekawie to musi wyglądać zdecydowanie. Porozmawialiśmy o tych walkach 10-10, 16-16, ale tych konkurencji jest więcej. Proszę powiedz, na czym polega profight, broń drzewcowa, miecz i tarcza? No tutaj się można domyślić, czy miecz i puklerz. No właśnie, i triatlon jeszcze znajdziemy.
0: Tak, to jeśli chodzi o pro fight, to jest kategoria indywidualna, którą najprościej można opisać średniowieczne MMA, bo to jest starcie 1-1 dzielone na rundy. Na Mistrzostwach Świata to są 2 rundy po 2 minuty i tu poza uderzeniami mieczem sędziowie liczą kopnięcia, ciosy pięścią, tak zwane ranty, czyli uderzenia tarczą, krawędzią tarczy. Liczą się również obalenia i zawodnicy mają 10 sekund walki w parterze. 10-15 sekund, to znaczy, że też można zaznaczyć te ciosy. No i tu jest już pełna gama uderzeń i technik. A jeśli chodzi o kategorie indywidualne, no to tutaj liczą się tylko i wyłącznie punkty zadane bronią i tak jak się te konkurencje nazywają, na taką broń się bijemy, czyli w broni drzewcowej to będą halabardy, coś na zasadzie włóczni, glewie, czyli te bronie, które były w średniowieczu. Oczywiście one są odpowiednio zaoblone i zatępione, żeby broń sama z siebie nie sprawiała nam krzywdy. Miecz i puklerz. Puklerz to jest na przykład taka mała, okrągła tarcza, tak 2-3 razy większa od dłoni. A jeśli chodzi o rycerski triatlon, to jest połączenie 3 dyscyplin w jednej, bo są 3 rundy, każda po minucie. I najpierw zawodnicy walczą na miecz i tarczę, potem miecz i puklerz, potem miecz długi. I suma punktów z tych 3 rund decyduje o tym, kto zostaje zwycięzcą.
1: Serdecznie się dziękuję za to rozjaśnienie. To na pewno więcej już mówi też o samym waszym sporcie. Ale medale w ogóle przywożą u was także kobiety. W tym złoto w długim, w mieczu długim. Czy zainteresowanie tym sportem wśród kobiet rośnie z roku na rok?
0: Tak, coraz więcej chętnych dziewczyn się odzywa. Ta przygoda jest również dla dziewczyn. Właśnie Kateryna, która trenuje na co dzień w Krakowie, zdobyła Mistrzostwo Świata w mieczu długim, ale też walki grupowe są dostępne dla pań. Wystawialiśmy drużynę grupową i mogę też powiedzieć, że w 10-10 mieliśmy sojusz Polska-Ukraina i ten sojusz zdobył brązowy medal. Także nawet nasze panie w walkach grupowych osiągają sukcesy na Mistrzostwach Świata. Oczywiście panowie są liczniejszą kadrą, tu jest większe zainteresowanie, ale jak najbardziej zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Czyli rozumiem, że takie drużyny można też łączyć, że na przykład 6 kobiet powiedzmy z Polski, 4 z Ukrainy.
0: Tak, w przypadku kategorii kobiecych jest łatwiej, jeśli chodzi o łączenie się, bo w tych mniejszych kategoriach typu 5x5 też można tworzyć sojusze między dwoma krajami, no ze względu na to, że nie tylko u nas więcej jest chętnych panów, ale panowie do tych starć typu 16x16 też mogą zawierać sojusze między dwoma państwami.
1: Rozumiem. To też musi być interesujące jak najbardziej. A powiedz mi proszę, jak trenuje współczesny polski reprezentant rycerz? Czy to głównie siłownia, podnoszenie ciężarów i nie wiem, ćwiczenie właśnie sztuk walki, o których wspomniałeś, tak jak MMA? Czy spędzacie setki godzin, nie wiem, w pełnym rynsztuku?
0: Warto mieć chociaż jeden trening w tygodniu w zbroi, żeby po pierwsze przyzwyczaić się do tego, że całe nasze ciało jest zakryte zbroją i to ciało zupełnie inaczej się porusza. Jesteśmy obciążeni i gorzej się oddycha, gorzej się widzi, szczególnie w hełmie. Więc jak najbardziej trening siłowy, kondycyjny czy związany ze sztukami walk się przydaje, no ale jeśli chcemy walczyć w zbroi, to nic nie zastąpi treningu w zbroi. Na szczęście coraz częściej w dużych miastach w Polsce mamy ośrodki treningowe, kluby, które oferują najpierw walkę na broń miękką, takie bronie piankowe, żeby w ogóle wprowadzić się w klimat i sprawdzić, czy to jest dla nas. I później jesteśmy w stanie skompletować zbroję albo pożyczyć od kogoś i samemu się przekonać, czy walka w zbroi również jest dla nas.
1: No, warunki, o których wspomniałeś, na pewno nie należą do łatwych. Sama zbroja może ważyć kilkadziesiąt kilo. 30? Nie mylę się?
0: Mniej więcej tak. Najlżejsze będą zbroje pojedynkowe, ponieważ nie musimy aż tak dbać o plecy, bo przeciwnik zawsze jest przed nami. Ale jeśli chcemy mieć pełną ochronę i wychodzimy do walk grupowych, gdzie cios może nadejść z każdej strony, waga nam wzrasta. Oczywiście jak ktoś jest wyższy, to jego zbroja też będzie ważyła więcej, no bo po prostu ma więcej blachy na sobie, ale powiedzmy, że tak między te 20 a 35 kilo to jest taki przedział, gdzie każda zbroja się znajduje.
1: No do tego ciosy zadawane z pełną siłą. Jak w praktyce radzicie sobie z upałem czy brakiem tchu właśnie w zamkniętym hełmie? Czy to tylko i wyłącznie chodzi o ćwiczenie i przystosowanie swojego ciała, czy jest na to jakiś haczyk może? Może to wszystko siedzi w głowie?
0: Dużo zależy od głowy, to prawda. Na pewno kwestia przyzwyczajenia jest bardzo istotna. Natomiast warto właśnie robić treningi i my tak też trenujemy, że na przykład po starciu jeszcze zostajemy minutę, dwie w hełmie do uspokojenia oddechu, żeby wyłączyć ten element paniki z tyłu głowy, że mam mało powietrza, że jest mi mega ciężko. Właśnie po to, żeby przyzwyczaić się do ograniczonej ilości tlenu i zrozumieć, że to nas nie odetnie, nie zemdlejemy. To jakby cały czas jest wszystko w bezpiecznych granicach i no to też w ten sposób trenujemy.
1: Super, rozumiem. A powiedz proszę, co jest gorsze w zbroi? Upał 30 stopni czy mróz?
0: Upał 30 stopni. Jakby mróz aż tak nie przeszkadza, bo ciepło z nami zostaje, a zimny wiaterek zawsze jest przyjemny, natomiast upał 30 stopni bardzo rozwala. W ciągu całego dnia, jeśli mamy turniej, który w ciągu trwania ma te 30 stopni, to możemy z siebie 3-4 kilo wody wypocić bez żadnego problemu.
1: No to jest sporo, to na pewno. No jeśli chodzi o te warunki ciężkie, z którymi wy się musicie borykać w takim razie, chociażby na Mistrzostwach Świata, proszę powiedz, jak bardzo kontuzjogenny jest to sport?
0: Wbrew pozorom nie bardziej niż jakikolwiek inny sport. W tym sensie, że po to mamy te zbroje, po to one są wykonane najlepiej jak się da, żeby ograniczać urazy. Najczęstsze urazy związane są z brakiem rozciągania albo nieodpowiednią rozgrzewką typu naciągnięte stawy czy powiedzmy mocniejsze stłuczenia. Ale naciągnięcie stawów wynika z tego, że nagle człowiek, który ma 100 kilo i 20 parę kilo zbroi na sobie, próbuje rozciągnąć innego człowieka, który waży podobnie. I te siły na stawy robią się dużo cięższe niż normalnie.
1: Rozumiem.
0: Ale to też nie jest tak, że co starcie jeździ karetka, czy potrzebni są medycy, te zbroje są bezpieczne.
1: Rozumiem. Ewentualnie jakieś siniaki pewnie po wotyczkach.
0: Tak, zdarza się, że po mocniejszych ciosach czasami pojawiają się siniaki. Niemniej, no po to mamy zbroję, nie wiem, w piłce nożnej, jak ktoś nam wjedzie ślizgiem w nogę, no to oczywiście, tak naprawdę atakuje gołą nogę, a tutaj atakuje pełen pancerz.
1: Powiedz proszę, jeśli mogę spytać, kiedy zdejmujecie zbroję i wracacie do domu, kim jesteś na co dzień? Kim jest kapitan reprezentacji? Kim są pozostali kadrowicze?
0: O, to jest w sumie przekrój całego społeczeństwa. Ja osobiście pracuję w korporacji jako analityk, ale mamy wśród siebie prawników, mamy lekarzy, żołnierzy, magazynierów, właśnie pracowników kierowców zawodowych, mamy właśnie pracowników biurowych, więc można sobie wybierać dowoli. Tutaj nie ma żadnego schematu.
1: To powiedz proszę w takim razie, jak reagują znajomi z pracy, gdy przychodzicie w poniedziałek z siniakami, a do tego z medalami złotymi?
0: No, bardzo często spotykamy się z zaskoczeniem, że to nie jest udawane, bo dużo osób kojarzy rycerzy z takich walk na festynach i turniejach, które dzieją się po kraju.
1: Na
0: one bardzo często działają według ustalonego scenariusza, tak, że tam opowiadamy historię, jedna strona wiadomo, że wygra, druga, że przegra, ale kiedy bijemy się na sportowo i bijemy się o najwyższe tytuły, no to każdy cios jest na poważnie i każdy chce wygrać. Stąd inna skala i inna moc tych wszystkich ciosów.
1: Rozumiem. W takim na samym koniec pozostało mi spytać, jak się do was dostać, jeśli ktoś jest zainteresowany po wysłuchaniu naszej rozmowy? Gdzie was szukać, jak i gdzie stawiać pierwsze kroki w tym sporcie?
0: Najlepiej wejść na naszą stronę internetową albo na nasze social media. Tam mamy odnośnik do mapki, gdzie mamy zaznaczone kluby po całej Polsce i to, czy one oferują właśnie treningi na miękko, do sportów indywidualnych czy walk grupowych. Znaleźć klub najbliżej siebie, napisać, przyjść na pierwszy trening i zobaczyć, jak to czujemy.
1: Polska kadra rycerska zdobyła 16 medali, w tym 10 złotych w historycznym sukcesie na Mistrzostwach Świata w Danii. Kapitan rycerskiej kadry Polski był moim i waszym gościem, Bolesław Sitek. Dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.

9:27 na naszych zegarach. My zaglądamy na listę aferowych nowości, a tam dziwna wiosna i strzęp. Takich strzępów to my poprosimy jak najwięcej. Co ciekawe, dla tych, którzy słuchają nas z Poland Rocka, a wiem, że i tacy są, i wysyłacie zdjęcia i pozdrawiacie, też was cieplutko pozdrawiam. Oni i ich dziwną wiosnę możecie posłuchać na dużej scenie właśnie na Poland Rocku dziś o godzinie 16:30. No jak to pięknie się składa i to będzie ich debiut też.

0: That's the Bug Club. And as we bug our way into the weekend, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Monday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a great weekend and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: No, to na trzy. Raz.
4: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja.

Słuchaczka Zuzia do nas pisze, bowiem i wprawdzie, to są jeszcze takie słowa, które ona gdzieś kojarzy od swoich dziadków, od swoich babci, no bowiem mamy godzinę 9:43, wprawdzie to czas na naszą kolejną nowość, tam przeczucie od Marcina Szczurskiego, on też zagląda wstecz, bo to retro.

Halo, halo, pani Żużla, to do was wiadomość. W niedzielę o godzinie 13 na Golęcinie gra PSŻ Poznań z ROW Rybnika. My mamy podwójną wejściówkę do rozdania. Wystarczy wziąć telefon w dłoń, wysłać SMS-a na numer 7148 o treści afera, podać swoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie z racji dnia administratora. Jakie jest konto z najlepszym adminem? Wraz z uzasadnieniem możecie pisać jeszcze 15 minut, złotówka i 23 grosze. To z VAT-em. Koszt za taki SMS, a teraz łuski i łuski krokodyla. Tak, na 14 minut do godziny 10.

A jeśli słuchacie nas będąc w górach, to uważajcie na własne kijki trekkingowe. Amerykański turysta upadł w czasie próby wejścia na najwyższy szczyt Montany tak niefortunnie, że przebił się na wylot własnym kijkiem trekkingowym. A nie chcąc płacić za ewakuację, uwaga, drogą lotniczą, zszedł z góry o własnych siłach, pokonując około 16 kilometrów drogi. Ostatecznie po 9 godzinach od upadku kijek trekkingowy został wyciągnięty z jego tułowia w szpitalu, gdzie sam poszkodowany pracuje jako pielęgniarz specjalizujący się w opatrywaniu ran. No ja znam też takie historie z naszych Tatr chociażby, gdzie turyści, no nie chcąc płacić srogo za słowacką pomoc, gdzieś idą szybko na polską granicę. Uważajcie na siebie w takim razie. 9:50 na naszych zegarach.

0: Anna Pobocka-Bolczak w naszym studiu, a ja już wiem, co będzie w serwisie. Haha, wy jeszcze nie wiecie. Tam widziałem, że coś o kąpieliskach w Wielkopolsce.
1: Tak, o kąpieliskach, a raczej o braku kąpielisk.
0: Dlaczego?
1: No ponieważ w coraz... A kurczę, no nie chcę mówić, ale no generalnie są problematyczne te kąpieliska, stają się coraz bardziej.
0: Niedobrze.
1: Odskakują nam.
0: Odskakują i nie można się pluskać. To smutne, to na pewno, no ale bezpieczeństwo przede wszystkim. 9.57 to ostatni serwis informacyjny dzisiaj.
1: Zuzanna Pobocka-Bulczak, zapraszam. Wielkopolska stopniowo kolekcjonuje zakazy kąpieli. Na początku tygodnia informowałam o tym, że z powodu wykwitu sinic czerwona flaga zawisła nad Jeziorem Raczyńskim. Jednak wyniki badań mikrobiologicznych w kolejnych dniach przyczyniły się do zamknięcia kąpielisk z Korzęcin, Ustronie w Karpicku, w Wolsztynie, a także Poznańskiej Rusałki. Zakazy wchodzenia do jezior obowiązują do odwołania, a decyzję w tej kwestii wydaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Bieżący stan wód możecie sprawdzać w dedykowanym rządowym serwisie kąpieliskowym, na który naprawdę warto zaglądać, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia. Kamienic na Starym Rynku odkryto cenne znaleziska. Podczas remontu dwóch kamienic odnaleziono m.in. kasetonowy strop, bogate w postaci polichromie czy gotycki piec. Te zdobienia i artefakty datuje się na XV wiek, mają stać się częścią nowej poznańskiej instytucji.
2: W kamienicy 42 i 43 powstaje nowe muzeum. Muzeum Poznania, Muzeum Mieszkańców. Otwarte ono zostanie w 29 roku, w połowie, w czerwcu. Na razie trwa remont od 2 lat.
1: Mówi rzeczniczka projektu Muzeum Poznania Aleksandra Sobocińska. Nowa instytucja przybliży nam codzienność poznaniaków i poznanianek żyjących w stolicy Wielkopolski na przestrzeni wieków.
3: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
1: W poniedziałek rozpoczną się prace remontowe na ulicy Szelongowskiej. Mówimy o odcinku około 100 metrów za ulicą Winogrady w kierunku południowym. Ograniczenia w ruchu na tym obszarze będą obowiązywały przez najbliższe 2 tygodnie.
4: Podczas prowadzenia prac ulica będzie zwężona do jednego pasa ruchu i wprowadzony zostanie ruch wahadłowy na odcinku około 100 metrów od skrzyżowania z ulicą Winogrady. Istniejąca sygnalizacja na skrzyżowaniu z ulicą Winogrady zostanie wyłączona, a prędkość pojazdu w rejonie prac będzie ograniczona do 40 km na godzinę.
1: Mówi Bartosz Jankowski z Zarządu Dróg Miejskich. Remont obejmie frezowanie zniszczonej nawierzchni jezdni oraz ułożenie jej nowych warstw, wiążącej i ścieralnej. Główne prace mają potrwać do 14 sierpnia, a do końca miesiąca wykańczanie projektu.
3: Zdrowie pod lupą.
1: A na koniec informacja w sam raz na letni weekend, bo właśnie jutro będzie można się przebadać na działkach. W rodzinnym ogrodzie działkowym imienia Józefa Chociszewskiego zorganizowana zostanie Biała Sobota. W ramach akcji będzie można w godzinach 11-16 wykonać bezpłatne m.in. badania wzroku, słuchu czy gęstości kości. Zresztą zdrowie pojmowane jest przez organizatorów bardzo szeroko. Poza wykonaniem USG brzucha czy odbyciem konsultacji z podologiem, poznaniacy i poznanianki mają szansę nauczyć się pierwszej pomocy, porozmawiać o cyberbezpieczeństwie i dezinformacji, a nawet zasięgnąć wiedzy z obszaru ochrony środowiska. Wśród zabaw i konkursów pojawią się również symulatory doświadczeń seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Szczegóły akcji znajdziecie na stronie poznań.pl, a w tym serwisie i w tym aferanku to już wszystko. Kolejne wydanie wiadomości już w poniedziałek.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

212 dzień w roku, 31 tydzień roku i 31 dzień lipca, piątek, gdyby ktoś nie słyszał, a imieniny dzisiaj obchodzi Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir. Wszystkiego najlepszego wam życzymy. Dzień skarbowości oraz dzień administratora. Na pytanie, jakie konto ma najlepszego administratora i jeśli chodzi o nagrodę, kto się wybierze na Golęcin w niedzielę, no to muszę jeszcze przejrzeć odpowiedzi, bo było ich sporo i sporo dobrych. Wyślę oczywiście SMS-a. Zuzanna Powłocka-Bulczak to serwisy informacyjne. Alina Krużyńska realizowała Aferanek, a z wami był Mikołaj Pokorzyński. Ja zaglądam do kartki z kalendarza. 31 dzień lipca 1963 rok urodził się Norman Cook, wtedy znany.

0: Autopromocja.
1: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
3: Nie idziemy spać, nie się buja.
4: Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Meryz Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Trashing Madness. Metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
5: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
6: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
7: Herezji, szyderstwa i braku układu.
8: Najcięższa audycja w eterze.
9: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
10: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
2: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radiu Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Radio Afera 98,6.

0: stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko moment i oficjalnie znowu weekend. Jeśli jeszcze nie macie planów, to słuchajcie uważnie. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i mam dla was kilka wydarzeń, które mogą was zainteresować.
0: Przynęta kulturalna.
2: Macie w zanadrzu żart, który zawsze rozbawia waszych znajomych? A może po prostu chcecie sprawdzić, jak się rodzi stand-up na żywo, plenerowy? Stand-up na wolności to okazja, by wejść na scenę albo usiąść na widowni i zobaczyć komików w akcji. W formule open mic wystąpią zarówno doświadczeni stand-uperzy, jak i osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki z mikrofonem. To właśnie tutaj testowane są zupełnie nowe materiały, więc publiczność jako pierwsza usłyszy żarty, które być może już niedługo trafią do pełnowymiarowych programów. Organizatorzy zapowiadają dużo śmiechu, swobodną atmosferę i występy bez cenzury. Dlatego wydarzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych. Plac Wolności, kawę pod Minogą, godzina 19. Bałkańskie rytmy, folk i współczesne brzmienie. Takiego połączenia nie spodziewacie się na co dzień. Jeśli macie ochotę na muzyczną podróż bez wyjeżdżania z Poznania, warto zajrzeć na koncert zespołu Jeżyce w ramach Lata z Estradą. Zespół ten to międzynarodowa grupa, która powstała z polsko-węgiersko-greckiej współpracy. Artyści łączą tradycyjne melodie Bałkanów i Europy Wschodniej z nowoczesnymi, miejskimi brzmieniami, tworząc pełną energii mieszankę folku i muzyki świata. Ich koncerty słyną z żywiołowej atmosfery, a autorskie interpretacje folku potrafią porwać nawet tych, którzy na co dzień nie słuchają tego gatunku. Park Rodziny Stablewskich, godzina 19. Jedni kochają ją za bezkompromisowe teksty, inni za sceniczną energię, a jeszcze inni za to, że trudno ją porównać z kimkolwiek na polskiej scenie muzycznej. Jedno jest pewne, koncert Mary z Polski trudno pomylić z jakimkolwiek innym. W ramach Lata z Estradą artystka zagra nad Jeziorem Strzeszyńskim. Mary z Polski od lat konsekwentnie idzie własną drogą, łącząc pop z elektroniką i charakterystycznym poczuciem humoru. Jej koncerty to nie tylko muzyka, ale także pełne energii widowiska, w których liczy się kontakt z publicznością i dobra zabawa. Tym razem zaprezentuję materiał z najnowszego albumu Kocham Polskę, który ukazał się pod koniec 2025 roku. Fani mogą liczyć również na dobrze znane utwory, które na stałe wpisały się już w repertuar artystki. Scena przy plaży nad Jeziorem Strzeszyńskim, godzina 20.

butelka to dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
3: Cień Silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
0: Autopromocja.
4: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: Nigdy więcej nie chcę miewać kompleksów, wpadać w dziury głębokie jak piekło.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki każdą sobotę o 18:00.
0: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt mózgu mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra jazzowy temat?

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98,6.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama. Nie idziemy spać,
2: się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Meryz Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie może cię zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
2: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
1: Mam się kąpać w korytarzu?
2: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
3: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
4: Normalnie o tej porze.
5: W każdą sobotę od 21:00.

Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Radio

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Jeszcze tylko moment i oficjalnie znowu weekend. Jeśli jeszcze nie macie planów, to słuchajcie uważnie. Nazywam się Mikołaj Nalewajko i mam dla was kilka wydarzeń, które mogą was zainteresować.
0: Przynęta kulturalna.
2: Macie w zanadrzu żart, który zawsze rozbawia waszych znajomych? A może po prostu chcecie sprawdzić, jak się rodzi stand-up na żywo? Plenerowy. Stand-up na wolności to okazja, by wejść na scenę albo usiąść na widowni i zobaczyć komików w akcji. W formule open mic wystąpią zarówno doświadczeni stand-uperzy, jak i osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki z mikrofonem. To właśnie tutaj testowane są zupełnie nowe materiały, więc publiczność jako pierwsza usłyszy żarty, które być może już niedługo trafią do pełnowymiarowych programów. Organizatorzy zapowiadają dużo śmiechu, swobodną atmosferę i występy bez cenzury. Dlatego wydarzenie przeznaczone jest dla osób dorosłych. Plac Wolności, kawę pod Minogą, godzina 19. Bałkańskie rytmy, folk i współczesne brzmienie. Takiego połączenia nie spodziewacie się na co dzień. Jeśli macie ochotę na muzyczną podróż bez wyjeżdżania z Poznania, warto zajrzeć na koncert zespołu Jeżyce w ramach Lata z Estradą. Zespół ten to międzynarodowa grupa, która powstała z polsko-węgiersko-greckiej współpracy. Artyści łączą tradycyjne melodie Bałkanów i Europy Wschodniej z nowoczesnymi, miejskimi brzmieniami, tworząc pełną energii mieszankę folku i muzyki świata. Ich koncerty słyną z żywiołowej atmosfery, a autorskie interpretacje folku potrafią porwać nawet tych, którzy na co dzień nie słuchają tego gatunku. Park Rodziny Stablewskich, godzina 19. Jedni kochają ją za bezkompromisowe teksty, inni za sceniczną energię, a jeszcze inni za to, że trudno ją porównać z kimkolwiek na polskiej scenie muzycznej. Jedno jest pewne, koncert Mary z Polski trudno pomylić z jakimkolwiek innym. W ramach Lata z Estradą artystka zagra nad Jeziorem Strzesińskim. Mary z Polski od lat konsekwentnie idzie własną drogą, łącząc pop z elektroniką i charakterystycznym poczuciem humoru. Jej koncerty to nie tylko muzyka, ale także pełne energii widowiska, w których liczy się kontakt z publicznością i dobra zabawa. Tym razem zaprezentuję materiał z najnowszego albumu Kocham Polskę, który ukazał się pod koniec 2025 roku. Fani mogą liczyć również na dobrze znane utwory, które na stałe wpisały się już w repertuar artystki. Scena przy plaży nad Jeziorem Strzeszyńskim, godzina 20.
3: Alter Mixer. Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo est?

0: Jesteś?
1: FOMO! Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na teraz z widokiem na 8000. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy

udział, weź udział, weź udział, bo jeszcze umienicie melanż. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, jest tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Godzina 16 wybiła, a więc czas na pasmo popołudniowe.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
2: Ale jaka to godzina 16? Zobacz, ostatnia godzina 16 w tym miesiącu. Możemy odliczać.
0: Tak, jest lipiec, już się dzisiaj kończy, jutro będziemy witać sierpień.
2: Jakbyś jeszcze chodził do szkoły, a już nie był studentem, to byłbyś właściwie w połowie wakacji. I już mama by cię goniła, trzeba iść do sklepu po zeszyty.
0: No prawda, już bym się martwił gazetkami dyskontowymi, że już jest back to school tam.
2: No właśnie.
0: Już bym się oburzał.
2: Ale my na szczęście jesteśmy w studenckim Radiu Afera, tu hurtownia, która z wami do godziny 18 jeszcze końcem wakacji się nie przejmuje. Kuba Jamrus też się nie przejmuje, już szkołę skończył, tak, potwierdza. Że tak, on będzie nas dzisiaj realizował.
0: A za mikrofonami?
2: Marcel Kujawa.
0: I Michał Rogoziński.
2: Powiedzieliśmy 31 lipca, to jeszcze dodajmy, Ignacy Helena dzisiaj obchodzą swoje imieniny.
0: Tak jest, Adam, Iga, Jan, Emilian, Lubomir, Justyn, German, Ernesta, Fabia, Beat, Alfonsa, to też do tego dzisiaj imieniny obchodzą, więc wszystkiego najlepszego.
2: Ja jeszcze święta dodaję, Dzień Skarbowości i Dzień Administratora to obchodzimy, a oprócz tego jeszcze Dzień Flagi Hawajów, może coś o niej później powiemy. Mamy czas, bo będziemy z wami do 18.00.

0: to ja wrócę do tej flagi stanowej Hawajów. Ona wygląda tak, że łączy w sobie Union Jacka, którego ma w lewym górnym rogu, i takich 8 pasów: biały, czerwony, niebieski, biały, czerwony, niebieski, i na końcu jest biały, czerwony, i to ma oznaczać 8 głównych wysp archipelagu Hawajów.
1: Ona mi w ogóle

0: mogli zabrać ze sobą osobę towarzyszącą i co trzeba zrobić, no to standardowo trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 i w treści tego SMS-a napisać afera, następnie imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi...
1: Jaką stroną w internecie byście chcieli administrować, skoro już dzień administratora dzisiaj mamy? Złotówkę i 23 to koszt takiego SMS-a. Czekamy na wasze zgłoszenia.

0: Autopromocja.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
0: Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Może gnamy lipiec i tak tematycznie w naszych nowościach teraz będzie.
1: No tak wychodzi, że co miesiąc mniej więcej u nas pojawia się taka nowość, która z danym miesiącem jest związana. To jest koncepcja albumu Kamila Piwota. Albumu, którego jeszcze nie ma, ale wiemy, że będzie się składał z 12 kawałków. Ten jest 7 i nazywa się Lipiec, to znaczy nazywa się Latoś, ale w nawiasie ma lipiec.
0: A to 8 to będzie sierpień?
1: 8 będzie miał w nawiasie sierpień, później wrzesień i tak dalej, i tak dalej.
0: Kalendarzowo, okay.
1: I to będzie później album, który się złoży na całą historię życia dziadka Kamila Piwota, który był takim człowiekiem ze wsi, żył tak tradycyjnie według takiego wiejskiego rytmu rocznego życia. No to posłuchajmy tego utworu lipcowego Latoś.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: Hola Boga.
1: No właśnie tak by dziadek Kamila Piwota powiedział, jakby zobaczył, jakie nowoczesne tramwaje po Poznaniu czasami jeżdżą.
2: A no będą jeździć jeszcze nowsze, bo to nie są tramwaje z Bonn, tylko to będą nowiutkie Modern Transy Gamma 10 takich Poznań kupi.
1: Ja myślę, że taki dziadek ze wsi to inny tramwaj z Bonn by powiedział, hola Boga, ale
2: no, może tak być, wiesz co, może tak być niestety. No mogłoby tak być,
1: ale,
2: to prawda.
1: Ale rzeczywiście 10 nowych tramwajów się w Poznaniu pojawi. Umowa została podpisana dzisiaj pomiędzy MPK Poznań a firmą Modern Trans, czyli tak naprawdę też pod spółką jakby MPK Poznań, czyli tak naprawdę wszystko zostaje w rodzinie. 10 jednokierunkowych modelusów Gamma, czyli pojazdów, które już na pewno z poznańskich torowisk znacie, tylko to nie są te takie, co na przykład do Pętli Błażeja dojeżdżają, mają dwie kabiny, tylko takie z jedną.
2: Tak jest. Tam jeszcze umowa zakłada, że będzie można dokupić kolejnych nowych 20, więc to już jest w ogóle rozszerzenie.
1: To prawda, no pytanie tylko za co, bo tramwaje nowe to jednak dosyć droga zabawa teraz jest. Całość tych 10 sztuk to mniej więcej 200 milionów w tym momencie wychodzi. Co prawda 175 milionów z tego to dofinansowanie, no ale cóż, na tych 20 też trzeba jakieś dofinansowanie
2: znaleźć. To są potężne kwoty. Te nowe Gammy, to one kursować dopiero po mieście mają za 2 lata, bo w 2028 roku.
1: No, by się tylko nie spóźniały.

0: Keep talking na antenie Radia Afera to taki chyba rozkaz dla nas i wskazówka, co mamy dalej robić, czyli gadać. Michale, gadaj.
1: Tak jest, będziemy gadać o tym, co się działo 31 lipca w latach poprzednich. Zaglądamy bowiem do kalendarium. I tak na przykład data z roku 1498 na początek ode mnie. Wówczas Krzysztof Kolumb jako pierwszy Europejczyk zobaczył wyspę Trinidad.
0: Trinidad, tak, ale nie Tobago.
1: No właśnie nie, on zobaczył Trinidad, okay. Tobago to jest inna wyspa, nawet jeśli teraz je połączyliśmy w jeden wspólny byt.
0: W jeden wspólny byt, tak jest. To może a propos sportowo, bo Trinidad i Tobago bodajże w 2006 na mundialu grało, nie?
1: Kiedyś grało.
0: To Leo Benhaker chyba trenował Trinidad i Tobago wówczas.
1: Nie, 2006 to chyba był u nas. No ale trudne, się miesza, jak już człowiek za długo żyje.
0: Zaraz to do sprawdzenia, A ja mówię o mundialu, bo dzisiaj 31 lipca, no widzisz, 60 lat temu w 1966 roku odbył się finał właśnie mundialu w 66. To Anglia-Niemcy było. I był wynik bodajże 4-2, 3 bramki Jeffa Hersa. Anglicy wygrali. Futbol wrócił tam wtedy do domu, teraz od 60 lat już do domu nie może wrócić. Bobby Moore wtedy puchar odbierał od Elżbiety II.
1: Ale to zawsze Anglia ma jedno trofeum więcej niż Pogoń Szczecin. Ja zaglądam do roku 1971. Wówczas w ramach misji Apollo 15 David Scott i James Irwin odbyli pierwszy spacer po powierzchni Księżyca, wykorzystując do tego pojazd kołowy Lunar Roving Vehicle, czy Vehicle, się tak bardziej
0: powinno. Chyba tak
1: się powinno mówić, nie? No, ale ja po prostu jestem uczony po angielsku. W każdym razie chodzi o to, że po raz pierwszy człowiek jechał samochodem po Księżycu.
0: A widzisz, to takie na Księżycu mają różne rozrywki, bo w golfa też na przykład lubili sobie tam pograć swego czasu.
1: Ja jestem ciekaw, co wymyślą na te misje, które teraz współcześnie mają na Księżyc wrócić, bo to trzeba, wiesz, przebić. A teraz jeszcze są social media, to już w ogóle trzeba.
0: To już w ogóle trzeba przebić, musi być viralowo przecież. No ale dobra, teraz już czas na kartkę muzyczną, bo 31 lipca 1958 roku urodził się Bill Berry. To jest amerykański perkusista zespołu R.E.M. No i teraz poleci sobie na naszej antenie jeden chyba z ich bardziej znanych utworów, Shiny Happy People.
1: To posłuchajmy, już powoli ten klimat słychać. 23 minuty po 16.

0: Shiny i Happy to są jedynie ci ludzie, którzy są w klimatyzowanym pojeździe dzisiaj przy tej temperaturze. 32 stopnie w tym momencie w Poznaniu i tak to się utrzyma do godziny 22. Później to tak dosyć gwałtownie spadnie, bo około pierwszej możliwa jest burza. Zresztą dotrzymaliście zapewne alert RCB, no i Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej także wydał ostrzeżenie przed tą burzą.
1: Ja tam czytałem nawet, że jeszcze burze z gradem mogą być dzisiaj.
0: No rzeczywiście w tym SMS-ie, który do mnie przyszedł, też coś o gradzie było.
1: No widzisz, no takie SMS-y się człowiek w Polsce dostaje. Dobrze, teraz sprawdzałem poznańskie drogi. No na poznańskich drogach specjalnie nic się nie dzieje, dosyć spokojnie. No kto by się spodziewał, że w środku wakacji korków nie będzie. Jedynie na odcinku pewnym Królowej Jadwigi w stronę AWF-u, tam możecie trochę postać. Jeszcze Głogowska do skrzyżowania z Krzywą, tam też stoi. Rondo Obornickie oczywiście, ale tam chyba jakieś trwają prace, więc tam no już od paru dni dosyć gęsto jest. I zasadniczo to tyle. Jeszcze tutaj widzę, że Świętego Wawrzyńca na skrzyżowaniu z... To jest ulica Stefana Żeromskiego, tutaj też możecie postać trochę i to zasadniczo tyle.
0: Dlaczego nie ma korków, jak jest prawie już weekend i jest środek wakacji? Ja nie rozumiem, o co
1: chodzi. Wniosek formalny o to, żeby były korki, żeby było o czym mówić na hurtowni po południu w wakacje.
0: Proszę cię gdzieś ustawić, drodzy słuchacze, i potem nam zadzwonić, że te korki są. 618750213.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym. Tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
0: Autopromocja.

0: 16.35 dochodzi, ta hurtownia dosyć szybko leci, chyba no, na skuterze nie jedzie, chyba na jakimś dzisiaj bolidem F1, ale dobra, nie o tym, bo my teraz o konkursie.
1: No właśnie, bo tak szybko leci, przed chwilą była 16, już jest 16.35 właściwie, a zaraz będzie jutrzejszy wieczór i tak to wszystko zleci, a jutrzejszy wieczór to z kolei Silent Disco na Placu Wolności. Taka impreza, gdzie dostajecie słuchawki, możecie sobie wybrać muzę, jaką chcecie, bo kilka kanałów jest do wyboru, kilku DJ-ów proponuje różne rytmy, no i się po prostu bawicie.
0: Dla każdego coś dobrego. Co trzeba zrobić, żeby wygrać tam wejściówkę? No to trzeba wysłać SMS-a na numer 7148 w treści SMS-a afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi...
1: Jaką stroną w internecie byście chcieli administrować? A pytamy was o to oczywiście dlatego, że dzisiaj dzień administratora jest. Nie powiedzieliśmy jeszcze dwóch ważnych rzeczy. Jedna jest taka, że wejściówka jest podwójna.
0: Tak, czyli można zabrać osobę towarzyszącą i koszt tego SMS-a wynosi złotówkę i 23 grosze. Czekamy do godziny 18.

0: jakby taki tramwaj albo autobus się pojawił na chodniku, albo nawet 30 centymetrów nad chodnikiem, to chyba nie byłaby najlepsza sytuacja.
1: No nie, nie byłaby na pewno najlepsza, no to niewskazane.
0: Ani dla pasażerów, ani dla kierowcy, tudzież motorniczego, tudzież motorniczej, tudzież jakiejkolwiek innej osoby prowadzącej ten pojazd. I my właśnie o takim zdrowiu takich osób sobie porozmawiamy.
1: Tak, porozmawiamy o zdrowiu takich osób, to za chwilę na naszej hurtowni. Naszym gościem będzie doktor habilitowana Ewelina Hawłowska z Uniwersytetu Medycznego, która jest jedną z koordynatorek projektu Jacardi, który właśnie w ten projekt weszło nasze MPK Poznań i o tym sobie porozmawiamy, dowiemy się, co to jest za program, na czym on dokładnie polega i jakie cele sobie stawia.
0: Zostańcie w takim razie z nami, a póki co jeszcze Melakoteluk.

0: 16:44 już na naszych zegarkach, a to znaczy, że czas na rozmowę w naszej hurtowni. Moim gościem dzisiaj jest kierownik Katedry i Zakłady Profilaktyki Zdrowotnej oraz europejska koordynator pakietu badań w ramach projektu Jacardi, pani doktor habilitowana Ewelina Hawłowska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Zapowiadaliśmy już w wcześniejszym wejściu, że będziemy rozmawiać o programie Jacardi, o programie Kierowcy Zdrowia, które MPK realizuje wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu. Pani profesor, co to jest za program? Na czym on polega?
1: Program Jacardi to jest jeden z największych programów Unii Europejskiej. Zaangażowanych w niego jest 21 krajów wspólnoty europejskiej, no w tym właśnie Polska. I z Polski reprezentujemy tutaj ten program my, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Jesteśmy też koordynatorem takiego pakietu roboczego, na to mówimy po angielsku work package, który dotyczy właśnie profilaktyki chorób niezakaźnych w populacji osób pracujących, czyli aktywnych zawodowo. I jednym z tych właśnie 15 programów, który w ramach tego pakietu jest realizowany w całej Europie, jest program Kierowcy Zdrowia, który realizujemy w Poznaniu wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym.
0: I co zasadniczo obejmuje ten program? Kto może w nim wziąć udział? Bo rozumiem, że to jest program przeznaczony dla motorniczych i kierowców autobusów tutaj w Poznaniu.
1: Dokładnie tak. Jest to program dedykowany właśnie kierowcom autobusów i motorniczym Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego i bierze w nim udział, no, mieliśmy już pierwszy nabór, czyli taką pierwszą interwencję, która trwała 12 tygodni, czyli w ciągu tych 12 tygodni wzięło udział w tym projekcie 50 osób, które przez 12 tygodni z nami zmieniało swój styl życia. I będziemy mieć też, właściwie kończymy teraz, dzisiaj kończy się drugi nabór i w tej chwili mamy około 90 osób w drugiej, jakby takim w drugim naborze i również przez te 12 tygodni będą oni uczestniczyć w kolejnym takiej interwencji, która dotyczy zmiany stylu życia. W ogóle cały program, te 12 tygodni rozpoczyna się od takich badań wstępnych, które obejmują taki screening zdrowotny, różne pomiary, na przykład pomiar ciśnienia tętniczego, czy takie szybkie testy dotyczące hemoglobiny glikowanej, czy profilu lipidowego oraz pomiary antropometryczne, też wywiad. Także to jest takie badanie wstępne. Potem 12 tygodni interwencji, podczas których odbywają się tak zwane tygodnie tematyczne, czyli jakby profesjonaliści medyczni różnoracy, bo na przykład mamy fizjoterapeutów, dietetyków, profilaktyków czy pielęgniarki, przygotowują specjalne treści dla naszych uczestników i podczas tych tygodni tematycznych uczestnicy otrzymują treści różnego rodzaju, zadania do wykonania, mają możliwość zadawania profesjonalistom, mają też możliwość umówienia się na prywatną konsultację, taką indywidualną konsultację z profesjonalistą medycznym. W związku z tym po tych 12 tygodniach dokonujemy znowu pomiarów, no i wtedy uczestnicy mogą zobaczyć, czy w ciągu tych 12 tygodni ich styl życia, ich różne zachowania zdrowotne, ich czynniki ryzyka uległy na przykład poprawie.
0: No właśnie, co ci uczestnicy po tych 12 tygodniach ujrzeli? Ich wyniki uległy poprawie?
1: Zdecydowanie tak. Jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie oczywiście liczenia. Jakby pierwszym taką informacją pewnie będą pewne raporty i doniesienia naukowe, ale jesteśmy bardzo pozytywnie tutaj zaskoczeni, że rzeczywiście mieliśmy świetny odzew, chęć uczestnictwa i zresztą tutaj mogę powiedzieć tylko tyle, że w pierwszym naborze mieliśmy 50 uczestników, a teraz mamy 90, więc oznacza to, że też pozostałe osoby zostały zachęcone pierwszymi 12 tygodniami interwencji na tyle, że zapisały się na kolejną tutaj, na kolejny nabór. Także no myślę, że będziemy mieć czym się pochwalić, też tak skwantyfikować te korzyści zdrowotne. Jeszcze dodam, że uczestnicy też mają możliwość noszenia tak zwanych opasek aktywnościowych, takich zegarków elektronicznych, które no, zbierają ich różne parametry zdrowotne.
0: A ten drugi etap to po prostu będzie powtórzenie tego, co było wcześniej, czy na przykład będą jakieś nowe elementy, czy to jest jakaś kontynuacja pierwszego etapu, jak to wygląda?
1: Będzie to mniej więcej to samo, co było w pierwszej edycji, także zastanawialiśmy się, czy jest potrzeba jakichś większych zmian. No i te zmiany będą raczej kosmetyczne, także no, można powiedzieć tylko tyle, że projekt się udał w pierwszej edycji, ale to też nie było przypadkowe, ponieważ projektując już tą interwencję i tą ofertę, która no, do tych kierowców autobusów i motorniczych została skierowana, oni już brali udział przy projektowaniu tego. Także oni mówili, czego potrzebują, czego chcą, w tym oczywiście też byliśmy otwarci na głosy i związków zawodowych, i też zarządu MPK, także wszyscy już na etapie projektowania brali w tym udział. Stąd też być może ta interwencja rzeczywiście tak była dobrze przyjęta i też nie wymaga jakichś radykalnych zmian na tym drugim etapie.
0: Może pomówmy teraz jeszcze słówko o obciążeniach w pracy motorniczego bądź kierowcy autobusów. One są spore. Z czym muszą się tacy pracownicy mierzyć w swojej pracy?
1: Tak, z tego co wiemy, to rzeczywiście obciążenia zdrowotne kierowców jako takich, bo też chciałabym nadmienić, że badań w populacji kierowców autobusów miejskich czy motorniczych nie ma zbyt dużo. Najwięcej doniesień literaturowych dotyczy kierowców tirów, samochodów ciężarowych, także można powiedzieć, że jest to też takie, ma to też takie działanie, takie zadanie, to nasze badanie, zbadanie tej sytuacji zdrowotnej z bliska, precyzyjnie określenie tych czynników ryzyka. Także to jest taki dodatkowy cel, który realizujemy, robiąc to badanie. Natomiast rzeczywiście te ryzyka są duże, to znaczy jest to pozycja siedząca, nie zawsze taka ergonomiczna, jest to bardzo nieregularny sposób przyjmowania posiłków, są to często obciążenia stresowe, jest to praca zmianowa, także te wszystkie czynniki powodują, że rzeczywiście ten stan zdrowia w populacji kierowców jest widocznie gorszy niż na przykład w populacji ogólnej.
0: Ja jeszcze może dopytam o ten projekt Jacardi, bo pani profesor już wspomniała, że jest to projekt rangi międzynarodowej. W ilu krajach on jest realizowany i czy tylko koncentruje się na pracownikach komunikacji miejskiej?
1: Tak, jest realizowany w 21 krajach, ponad 80 partnerów z całej Europy realizuje ten projekt. Projekt, sama nazwa Jacardi to jest skrót od Joint Action on Cardiovascular Diseases and Diabetes, czyli jest to takie wspólne działanie na rzecz prewencji chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. I to jest jakby taki najważniejszy cel tego projektu. Jakby osób pracujących, do kierowców skierowany jest tylko ten projekt, który jest realizowany w Poznaniu. Natomiast pozostałe działania w pozostałych krajach dotyczą na przykład badań przesiewowych, zbierania danych o chorobach właśnie takich jak choroby sercowo-naczyniowe czy cukrzycy. Także tych różnych działań jest wiele. Wszystkie są nakierowane właśnie na tą szeroko pojętą profilaktykę, zapobieganie czy niwelowanie tych negatywnych skutków chorób właśnie tych dwóch grup chorób cywilizacyjnych.
0: Gościem dzisiejszej rozmowy w naszej hurtowni była kierowniczka Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej oraz europejska koordynator pakietu badań w ramach projektu Jacardi, pani doktor habilitowana Ewelina Hawłowska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panu, dziękuję państwu, życzę miłego dnia.

0: Jedyni porządni przyjaciele na takie popołudnie to klimatyzacja i dobre radio.
1: Hurtownia Radia Afera.
2: Za realizację dzisiaj odpowiedzialny jest Jakub Jamrus, a przy mikrofonach
0: Marcel Kujawa,
2: Michał Rogoziński. Mamy dzisiaj 31 dzień lipca, piątek, więc dzisiaj żegnamy lipiec. Jutro będziemy witać sierpień. Imieniny dzisiaj obchodzą Ignacy, Helena, Adam, Iga, Jan.
0: Tak jest. Oprócz tego mamy Dzień Skarbowości i Dzień Administratora.
2: To był drugi mój wniosek formalny na dzisiaj, żeby 31 lipca był jeszcze Dzień Administracji Skarbowej.
0: Ale on kiedyś przypada, ja kojarzę takie święto, także...
2: A to widzisz, to fiskus ma dwa święta, tak? Ma Dzień Skarbowości i Dzień Administracji Skarbowej.
0: No zaraz się dowiemy, poczekaj. 21 września, tak mi podpowiada internet, że Dzień Krajowej Administracji Skarbowej i ten internet to jest nawet strona rządowa. O stronach rządowych jeszcze sobie porozmawiamy w tej godzinie, ale tak, że jest rzeczywiście takie święto i ono jest...
2: To ciekawe, fiskus dwa razy świętuje. Raz wakacje i raz już jak w sezonie jesiennym.
0: Ciekawe, czy dwa razy odprowadza od tego podatek.

0: dostajecie słuchawki, możecie sobie wybrać, jaką muzykę włączycie, bo jest kilku DJ-ów, którzy różne formaty, formy proponują, no i tańczycie.
1: A co trzeba zrobić, żeby zasmakować tych różności? No to trzeba wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie imię i nazwisko swoje oraz odpowiedź na pytanie, a pytanie brzmi dzisiaj, jaką stronę byście chętniej administrowali w internecie? To z okazji Dnia Administratora.
0: Tak jest, złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. No i czekamy jeszcze przez niespełna godzinę na wasze zgłoszenia. Przypominamy jeszcze raz, na jutro was zapraszamy, nie na dzisiaj. Dzisiaj salient na wolności ze względu na możliwe opady deszczu odwołane. Nie wiem, czy fasolki będą do odsłuchania, gdzieś posłuchania jutro, ale na pewno są na naszej antenie razem z Sokołem. Jak urosnę.

bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr taka autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4.0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę,

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz się

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.
4: Radio Afera.

0: Zaglądamy sobie niby na listę aferowych nowości, bo mamy kwadrans po godzinie 17, a tu się okazuje, że jak patrzę na tytuł, to nagle mi się kojarzy przełom XX i XXI wieku. No i czego stoisz na torach?
1: Nie wiem. No a to było z miodowych lat?
0: To oczywiście, że to ale są miodowe lata.
1: To już nie moje czasy w ogóle.
0: Karol Krawczyk był motorniczym. A kim myślałeś, że był?
1: Ja nie wiem, co się dzieje w miodowych latach, więc ja tylko znam tytuł.
0: A, bo ty za młody jesteś. Do nadrobienia masz to wszystko. To, nie wiem, ja tam było odcinków 100 coś.
1: Ale to widzę, że jesteś obeznany, oglądałeś?
0: No ja to oglądałem, wiesz, to za bardzo nie było wyboru, nie było internetów. To się oglądało, te seriale, które wtedy leciały. No ale to okazuje się, że to nie te miodowe lata, które przed chwilą wam zaprezentowaliśmy, są naszą nowością muzyczną, tylko utwór, który rzeczywiście jest nowy i też jest o miodowych latach, ale innych.
1: No... muzycznych, życiowych, miodowych latach, na pewno nie serialowych.
0: Tak jest, Zuta to autorka, miodowe lata to tytuł.

0: Teraz będzie o remontach, ale nie takich, jakich byście myśleli. O tym dopiero będzie. To będzie nasz ulubiona, oczywiście ulubiona część programu, bo to remonty na przykład tramwajowe to jest to, co nas kręci, ale teraz będą remonty w kamienicach numer 42 i 43, które są na Starym Rynku naprzeciwko ratusza.
1: Tak jest. I tam wykopano co? Tory tramwajowe? Że o tym mówimy?
0: Nie, torów tramwajowych tam nie wykopano. Różne znaleziska sięgające gdzieś czasów renesansowych. Takie tam rzeczy znaleziono.
1: A, czyli po prostu mieszkańcy porzucili swoje rzeczy i teraz po 600 latach ktoś się dokopał, tak krótko
0: tak,
1: mówiąc.
0: Tak, ekipa remontowa się do tego dokopała dokładnie.
1: Okej, okay. I co tam na przykład odnaleziono?
0: A tam na przykład kasetonowy strop znaleziono.
2: Pierwszym, który należy wymienić, było odkrycie ozdób kasetonowego stropu. Jedną z sal, podobnie jak w jednej z sali zamku na Wawelu, zdobił renesansowy kasetonowy strop wypełniony tondami, czyli okrągłymi płaskorzeźbami z wizerunkami kobiet i mężczyzn w strojach renesansowych.
1: No, czyli pewnie tak jak ktoś za 600 lat dokopie się do naszych na przykład zdjęć w telefonie i będzie widział, jak ludzie się w XXI wieku ubierali. No to
0: dopiero
1: tak.
0: Będzie ubiór. To dopiero będzie ubiór.
1: Zwłaszcza,
0: wiesz?
1: Że u nas chyba moda się dynamiczniej zmienia w tych czasach niż to było w XV wieku.
0: No prawda, no.
1: Szybciej się to niesie.
0: Ale obawiam się, że się dynamicznie zmienia i trochę jednak ubożeje wskutek tego, ale co zrobić.
1: A, ale to trzeba by na tych stropach sobie porównać tak naprawdę.
0: To prawda, to
1: co
0: prawda.
1: Co tam jeszcze mamy?
0: No też mamy fryzy polichromowane.
2: Niektóre sale zdobiły fryzy właściwie dekoracyjne, polichromowane, czarno-białe, z wizerunkami twarzy ludzkich. Zachowały się one w sumie bardzo niewielkim stopniu. Te wszystkie ocalone fragmenty polichromii konserwatorzy obecnie zabezpieczają i przywracają im urodę.
1: Czyli wniosek jest taki, że w XV wieku jeszcze nie mieli kolorowej kliszy, skoro robili to czarno-białe.
0: No tak, to prawda, ale lubili twarze, jak widać.
1: No tak, ciuchy, twarze, czyli no mówię, wracamy
0: lubili siebie,
1: Znowu wracamy do tego, że ktoś odkopie nasze selwiaki, nie? Za 600 lat. Ale mam nadzieję, że są jeszcze jakieś inne rzeczy.
0: Są jeszcze inne rzeczy. Jest gotycki piec, który dopiero był zdobiony.
2: Piec uległ zniszczeniu, natomiast mieszkańcy tych kafli nie wyrzucili, tylko umieścili w piwnicy jako wzmocnienie fundamentu. Piece zostały zabezpieczone, te kafle są zielono-glazurowane, na ich licach widać fragmenty scen rodzajowych, portrety, herby.
0: Piec użyty do tego, by wzmocnić fundamenty swojej kamienicy, to dopiero prawdziwi mieszczanie, praktyczni do bólu.
1: Ale też zobacz, no zepsuło się, to kitramy to w piwnicy i może się kiedyś przyda.
0: No, praktycznie mieszanie.
1: Myślę, mieszanie. Że teraz też tak się robi, że piwnicę mamy zawaloną gratami, które nie wiemy, do czego służą i w ogóle kiedy to działało i w jaki sposób. No dobrze, mamy piec, jeszcze...
0: Mamy jeszcze płytę z inskrypcją.
2: Odkryciem ostatnich kilku miesięcy jest również płyta kamienna z łacińską inskrypcją, której treść stanowi sentencję nawołującą do zachowania umiaru. Sentencja zdobiona jest dodatkowo herbami.
1: No to jeszcze powiedzmy jedną rzecz, że Aleksandra Sobocińska była tym głosem, który się wypowiadał. To jest rzeczniczka projektu Muzeum Poznania. No i jeszcze jedna rzecz. Czemu właściwie ktoś grzebie w tej kamienicy i czemu te znaleziska zostały odkopane?
0: Właśnie, trwają tam przygotowania do tego, by powstało tam Muzeum Mieszkańców. Już z zapowiedzi wiemy, że te znaleziska tam posłużą jako eksponaty. Te muzeum, ono dopiero w takiej zapowiedzi są, że to około czerwca 2029 roku, więc no trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.
1: To muzeum tak naprawdę cały czas tam było. Takim jest mój wniosek, tylko nie do końca poukładane, nieskoordynowane.
0: Zakryte skarby jeszcze były, nieodkryty potencjał tam był.
1: Odkrywanie muzeum przez archeologów. No tego to jeszcze w Poznaniu nie mieliśmy.

0: Teraz zajrzymy sobie, drodzy słuchacze, do waszych telefonów i do tego, co zapewne u każdego z was się dzisiaj wydarzyło, bo myślę, że do każdego z nas napisał ten sam nadawca.
1: Ten sam nadawca, chodzi o Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, RCB. RCB działa, ale niekoniecznie linki z RCB.
0: No właśnie, o co chodzi? Możemy zacząć od wczoraj w ogóle, kiedy to nad ranem, przed godziną czwartą w Lublinie zawyły syreny. O co chodziło? O to chodziło, że spadła w okolicach rosyjska rakieta. No tyle, że alert został tam wysłany później, już po tym, jak rakieta spadła. To jest tak naprawdę, mieszkańcy zostali pozbawieni informacji, po prostu syreny sobie wyją w środku nocy, nie wiemy, o co chodzi. Zrobiła się burza, no i być może jakoś w konsekwencji tego, nie przesądzamy, bo nie wiemy. Dzisiaj rano każdy z nas otrzymał SMS-a.
1: SMS-a z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rządowego, który każdy z nas powinien mieć też już w formie fizycznej w swoich domach.
0: Tak jest, zimą takie książeczki przychodziły, teraz przyszedł SMS, ja go przeczytam, MSWiA, bądź przygotowany, pobierz poradnik bezpieczeństwa, no i tu jest link. I z tym linkiem tak naprawdę jest cała ta historia związana, o której chcemy powiedzieć, to znaczy, co zrobiło 40 milionów Polaków, jak dostało SMS-a z linkiem od rządu?
1: No kliknęło w ten link, no i strona nie dźwignęła tego ciężaru.
0: Tak jest, tak naprawdę serwery rządowe całe padły, no już nie mówiąc o tej konkretnej podstronie, na którą w ogóle się nie można było przez parę godzin dostać, no co jest dosyć naturalne, bo po prostu ruch się zrobił za duży. Oprócz tego tak naprawdę, jak ktoś jest, ktoś bardziej łączy fakty, to jeszcze może zwrócić uwagę na to, że 2 lata temu ten sam alert RCB wysłał taką informację, że jeśli przyjdzie do was SMS, który przypomina alert RCB, ale ma jakieś linki, to uważajcie, bo to może nie być alert RCB, tylko scam.
1: No i komu teraz ufać? RCB sprzed 2 lat, czy RCB teraz?
0: Nie no, mimo wszystko ten poradnik, który otrzymaliście, jest rzeczywiście ważny, jest potrzebny. Jeśli już nie wiecie, gdzie macie tę wersję papierową, to rzeczywiście zajrzyjcie, bo to są rzeczywiście sensowne porady na potencjalny trudny czas. Nie bagatelizujcie.

0: Dobre czasy na antenie Radia Afera, dobre czasy też chyba nadeszły dla Gdyni.
1: No właśnie, powiemy sobie, czy w zasadzie Max Wawrzyniak za chwilę powie o takim speedrunie swoistym, bo zaraz się dowiemy, jak szybko zostać zabytkiem.
0: Tak jest, taka platyna dla Gdyni wpłynęła za to, że udało się jej zrobić speedruna.
1: No właśnie, miasto stosunkowo nowe, a jednak już uznane. Dlaczego? O tym mikrokawalerka.
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17:30.
5: Cześć, z tej strony Maksymilian Wawrzyniak. Dziś zaczniemy od polskiego miasta, które zyskało światowe uznanie, a skończymy na typowej prowizorce. Fantastyczne wiadomości dla polskiej architektury. Po latach starań modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Decyzja ta, która zapadła na 48. sesji obrad południowo-koreańskim Busan, to ostateczne potwierdzenie tego, co wielu z nas wiedziało od dawna. Przedwojenna Gdynia to ewenement na skalę światową. Komisarze UNESCO docenili to spójne, wieloskalowe założenie urbanistyczne. Gdynia w kilkanaście lat przekształciła się z wioski rybackiej w miasto z prawdziwego zdarzenia. Architekci porzucili historyzm na rzecz funkcjonalizmu. Piękne wstęgowe okna i zaoblone narożniki to znak rozpoznawczy gdyńskich gmachów. Jest to po prostu czysty modernizm. Zespół mieszkaniowy Banku Gospodarstwa Krajowego czy budynek Poczty Głównej to tylko przykłady tego niezwykłego dziedzictwa. Co ciekawe, na tę samą listę trafił w tym roku dorobek słynnego Alvara Aalto. Gdynia znalazła się więc w naprawdę doborowym towarzystwie, a to wszystko w setne urodziny. Takiego prezentu to ja zazdroszczę. Z zazdrością przyglądam się także działce przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Od lat pasażerowie i kierowcy mijający Dworzec Zachodni obserwowali wyrwę w zabudowie. Teraz ten urbanistyczny brak ma w końcu zniknąć. Grupa PKP, a dokładniej spółka SPV Projekty Warszawskie, uzyskała właśnie decyzję o warunkach zabudowy dla tego terenu. W miejscu obecnego parkingu wyrośnie nowy 14-piętrowy biurowiec o wysokości 55 metrów. Zaprojektowany przez pracownię Atetektura obiekt dostarczy na rynek aż 47 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. To potężna inwestycja szacowana na 145 milionów euro. Droga do tej decyzji nie była łatwa. Zmiany koncepcji i dostosowywanie się do planów przedłużenia ulicy Grzymały-Sokołowskiego, co uszczupliło działkę, wydłużyły cały proces. Projektanci i urbaniści spędzili nad tym prawie 3 lata, ale wygląda na to, że ściana biurowca wzdłuż alei zostanie wreszcie domknięta. Etap projektowy inwestycji ma zakończyć się w 2027 roku. Wtedy też przyjdzie pora na wybór wykonawcy. Jest to dość odległy dystans czasowy. Inaczej jest we Wrocławiu. Lokalne lotnisko mierzy się z klęską urodzaju. W 2026 roku port ma obsłużyć rekordowe 6 milionów pasażerów. To świetny wynik, ale infrastruktura zaczyna trzeszczeć w szwach. Główny terminal czeka co prawda wielka rozbudowa za ponad miliard złotych, ale zanim to nastąpi, władze portu muszą ratować sytuację tu i teraz. Rozwiązaniem jest architektoniczny bypass. Port buduje właśnie terminal wspomagający, dedykowany strefie non-Schengen. To stalowa konstrukcja o powierzchni niemal 2800 m2, która będzie połączona ze starym budynkiem. Koszt? Nieco ponad 15 milionów złotych. Inwestycja ma rozwiązać kluczowy problem. Usprawnić obsługę pasażerów w świetle nowych unijnych przepisów o rejestracji biometrycznej dla obywateli państw trzecich. 6 automatycznych bramek i nowe punkty kontroli mają zapobiec kolejkom. Choć to rozwiązanie tymczasowe pokazuje, jak architektura musi błyskawicznie reagować na zmieniającą się rzeczywistość logistyczną. Mam tylko nadzieję, że budowany terminal faktycznie będzie tymczasowy, a jego miejsce zastąpi kiedyś taki z prawdziwego zdarzenia. Dziękuję wam za wspólnie spędzony czas. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Słyszymy się już jutro o godzinie 11 w planie zagospodarowania eteru i oczywiście oczywiście za tydzień o 17.30. Siema i cześć!
2: Panie, te drzwi się ledwo otwierają. Ile ten korytarz ma metrów?
3: Proszę pana, to nie korytarz. To wielofunkcyjna strefa wejściowa zintegrowana z przestronnym salonem kąpielowym.
2: Mam się kąpać w korytarzu?
3: To bardzo praktyczne. Może pan brać prysznic i rozmawiać z żoną w tym samym czasie.
4: Mikrokawalerka. 5 metrów kwadratowych newsów ze świata architektury. Każdy piątek o 17.30.
6: Autopromocja.
7: Aferzasta. Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Słyszymy się o 20 na 98.6.
8: Crushing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek od 23.
9: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
10: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
11: Herezji, szyderstwa i braku układu.
12: Najcięższa audycja w eterze.
6: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
13: Hurtownia na 98.6.

0: Block Party i Bankiet na 21 minut przed godziną 18. Na żaden bankiet was nie wyślemy, ale na taką taneczną imprezę, która będzie na Placu Wolności już możemy.
1: Zobacz, że piosenka tematyczna do tego, co teraz będziemy zapowiadali.
0: No widzisz, no bo to jest, wiesz, żywe radio, tu zawsze można dopasować. Nie, bo nas się przyczepią, że grzebiemy w playliście. No tak naprawdę nie grzebaliśmy.
1: Nie grzebaliśmy
0: tak
1: w playliście, tak po prostu wyszło. Rozdajemy wejściówki na Silent na Wolności, to w sobotę 1 sierpnia na Placu Wolności właśnie tam. I co trzeba zrobić, żeby dostać wejściówkę? Trzeba wysłać SMS-y, a SMS-y to na numer 7148 i tam w treści tej wiadomości afera, wasze imię, nazwisko i odpowiedź na pytanie.
0: Tak jest, a pytamy was dzisiaj, w związku z tym, że Dzień Administratora obchodzimy, jaką stroną w internecie chcielibyście administrować? Złotówka i 23 to koszt takiego SMS-a. Kilkanaście minut macie jeszcze, żeby do nas napisać. Wejściówka jest podwójna, także możecie razem z osobą towarzyszącą dobrze zacząć sierpień.

0: Moi drodzy, nadeszła ta chwila długo wyczekiwana, czyli punkt gwóźdź programu piątkowej hurtowni, wręcz creme de la creme tego programu w piątek, bo będzie o remontach.
1: Tak jest, zaglądamy do tego, jak w tym tygodniu, w najbliższym tygodniu będą jeździć tramwaje w Poznaniu i uwaga, niespodzianka, będą jeździć inaczej niż w tym tygodniu.
0: No kto by się tego spodziewał?
1: Teraz mamy upgrade, bo to jeszcze będzie zależało od dnia w tego tygodnia, tak. Bo jeszcze to się będzie zmieniało.
0: Tak, bo to będą takie weekendy sierpnia pod znakiem remontów.
1: Tak jest, bo na weekendy zamykany będzie tunel na Franowie, w związku z czym nie będzie przejazdu między osiedlem Lecha a osiedlem Czecha, między tymi przystankami, takim łukiem, który nachodzi, jakby jest, wchodzi delikatnie w ten tunel na Franowo, który już jest zamknięty i w związku z tym tramwaj pojedzie tylko do osiedla Tysiąclecia i to będzie linia wahadłowa 93, oprócz tego przez całe Żegrze nie pojadą tramwaje, będzie za to jeździła linia T1, która i tak już jeździ do Bobrzańskiej, ona będzie jeździła dłuższą trasą do Unii Lubelskiej, ale najlepsze jest to, że ona będzie miała trzy wersje w zależności od dnia tygodnia, bo wyobraź sobie właśnie w dni robocze, tak jak powiedziałem, do Bobrzańskiej od Szwajcarskiej. W weekendy będzie wydłużona do Unii Lubelskiej, ale w soboty będzie jeszcze robiła podjazd na przystanek Szwedzka do takiego sklepu, który sprzedaje meble i klopsiki. I on działa w soboty, w niedzielę nie, bo niedziele są niehandlowe.
0: Wiesz co, ja mam taką refleksję, że ZTM chyba pokłada duże nadzieje w orientacji poznaniaków co do komunikacji miejskiej.
1: No właśnie, bo my omówiliśmy jeden remont tak naprawdę, a zmiany są w pięciu miejscach. I to jest chyba najgorsza, nie wiem, tak, czy najlepsza, albo najgorsza część tego wszystkiego.
0: Tak, bo jeszcze tramwaje wracają na Zamenhofa Kraszewskiego i na Wierzbięcice. Mm-hmm. Takie to są zmiany.
1: Ale za to znikają z Dąbrowskiego pomiędzy Żaromskiego a Rynkiem Jeżyckim. Do Rynku Jeżyckiego tylko ósemka teraz dojedzie i ona w ogóle będzie robiła taką objazdówkę most teatralny, Rynek Jeżycki, Kraszewskiego, Stare Zoo, a z kolei do ogrodów tylko dwójka i siódemka. Pomiędzy nimi autobusy i to takie autobusy, które z reguły tam nie jeżdżą, to znaczy 156, 164, 186.
0: Ale słuchaj, to jeszcze osiemnastka zostanie zawieszona tam na czas prac.
1: No właśnie, bo ona będzie połączona z ósemką, chociaż nie wiem, czy tu jeszcze coś jest do łączenia tak naprawdę w sytuacji, w której tu zamknięte, tam zamknięte.
0: No Poznań w pigułce.
1: Tak, sprawdźcie naprawdę rozkład jazdy przed tym, jak wsiądziecie, bo te zmiany od jutra wchodzą, a niektóre od niedzieli, a niektóre to jeszcze inaczej.
0: No i dużo koncentracji.
1: Tak, od jutra inaczej.

0: A jak już ogarniecie, jak kursują tramwaje, to możecie uznać, że gdzieś warto się wybrać i na przykład wpadniecie na to, że przy tym upale to warto sobie w weekend nad jezioro pojechać. I właśnie dla takich osób, które mają takie plany, mamy ostrzeżenie, mamy komunikat.
1: Mamy ostrzeżenie, jak to jest Poznań, tu wszystko jest skomplikowane i no jest takie ostrzeżenie, że na Rusałce nie wolno się kąpać. Tam wykryto enterokoki, czyli bakterie żyjące w jelitach ludzi i zwierząt.
0: Czyli nastąpił incydent, krótko mówiąc, tak, rzeczywiście do odwołania nie wolno do Rusałki wchodzić. Do wyboru macie inne jeziora, inne kąpieliska, Kierskie i Strzeszyńskie, tam zdaje się wszystko ok.
1: Te jeziora się polecają na tę pogodę.
0: Tak jest, chociaż no jutro ma być gorzej, ale może rzeczywiście w niedzielę. Nad Rusałką na razie nie, do odwołania, to znaczy w weekend raczej nic się nie wydarzy, kolejne badania w przyszłym tygodniu, a w ten weekend nad Rusałkę, na Golęcin, to chyba jedynie na żużel można się wybrać.

0: upały nie tylko w Polsce, upały także między innymi w Hiszpanii, gdzie no, trwa dramatyczna walka z pożarami od już kilku dobrych dni.
1: Tak jest i ona jest na tyle dramatyczna, że Hiszpanie poprosili o wsparcie i to wsparcie będzie też udzielone przez Polaków, przez poznaniaków. Rzeczywiście poznańscy strażacy wybierają się do Hiszpanii pomóc w gaszeniu tych pożarów. One tak mniej więcej w rejonie Madrytu. Castilla La Mancha to no, taka środkowa, południowo-środkowa Hiszpania. No i tam pierwsza grupa jutro się uda. Dzisiaj ta grupa startuje do Krakowa. Tam jest takie miejsce zbiórki. No, a w sobotę, czyli jutro, strażacy wylatują wojskowym samolotem.
0: Poznań wystawił 8 strażaków, a łącznie z Polski to jest 35-osobowa zmiana, bo to będzie taki tryb rotacyjny do końca sierpnia.
1: No właśnie, 3 zmiany w pierwszej, takie 6 plus 2 tak naprawdę powiedziałeś, 8, ale 6 osób tam poleci plus 2 są jakby taki, w takiej rezerwie, oczekują. No cóż, mamy nadzieję, że te nasze upały do takiego etapu nie dojdą, zwłaszcza jeśli jezioro mamy wyłączone z użytku.
0: No oby nie, ale to chyba nam nie grozi, nie ta strefa klimatyczna. No jednak.
1: A 40 stopni już było.
0: Bywało, ale rzadko.
1: Za chwilę może będziemy mieć Real Madrid zamiast Lecha Poznań.

0: Pani Katarzyna Nosowska z erą retuszera na 4 minuty przed godziną 18, a skoro taka pora jest, to znaczy, że era hurtowni powoli dobiega końca.
1: Dobiega końca też nasz konkurs. Do zwycięzcy odezwiemy się za chwileczkę.
0: Ale to żaden problem, bo za chwilę kolejny konkurs w kolejnej audycji. Sporting Club Afera, Kuba, Kokotkiewicz, Olek Szwarc już czekają za szybą, żeby wam powiedzieć, nie, no w sumie nie mają z dobrych informacji, nie, potem dzisiaj w środę wydarzyło, ale spokojnie, będzie konkurs, także to tak na pocieszenie, może nie na Lecha, ale spokojnie, gdzieś was chłopaki na jakiś mecz wyślą. No właśnie, my już tego nie zrobimy, bo my się już żegnamy.
1: Za realizację odpowiedzialny był Jakub Jamrus, a przy mikrofonach
0: Marcel Kujawa
1: i Michał Rogoziński.
0: No i jeszcze Hospital na koniec dzisiejszej hurtowni. To ostatni utwór, który w tej audycji wybrzmi. My się już rzeczywiście żegnamy. Do usłyszenia. Siema.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Na N głosów. Muzyka churalna, wielogłosowa, a cappella. Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Autopromocja. Radio Afera.

0: inna niż wszystkie, grająca w innej lidze. Drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
1: Turniej po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
2: Witamy Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie. Wybiła godzina 18, a to oznacza tylko jedno, że czas na godzinę dla sportu w eterze. Dzisiaj realizuje nas Jakub Jamrus, a mówią do Was
3: Jakub Kokotkiewicz
2: i Aleksander Szwarc. No cóż, będzie piłkarsko, już chyba wszyscy tutaj w Poznaniu wiedzą, o czym będziemy rozmawiali. Będzie też koszykarsko, będzie hokejowo, będzie tenisowo, no będzie ogólnie bardzo sportowo, jak to w Sportingu bywa. Także na chwilę Was jeszcze zostawiamy z muzyką i za chwilę do Was wracamy.
4: Faul!
5: Jaki faul? Przecież nie dotknęła nawet.
6: Dobra.
5: Paulina, jak ty definiujesz faul?
6: Dobra.
7: Ej, chodź, gramy.

0: Tak jak Paulina Przybysz z piosenką o tytule Toxic, to tak my trochę toksycznie podejdziemy do tego, co wydarzyło się w ostatnim meczu Lecha Poznań, bo toksycznie na pewno było na trybunach po samym meczu i w social mediach, co na pewno nie można ukrywać, w szczególności do trenera Lecha Poznań. Ale z mojej perspektywy bym powiedział, że ten mecz nie był najgorszym, który Lech zagrał w historii. Najlepszy też nie był, ale na pewno zakończenie nie było happy endem.
1: Nie, nie było happy endem. No tak właśnie na początku, tuż po meczu, miałem same takie podejście, że no zagraliśmy, mówiąc krótko, padakę, natomiast teraz sobie przed audycją odświeżaliśmy trochę ten mecz i właśnie paradoksalnie nie był on najgorszy. To był naprawdę wyrównany, dobry mecz i mało tego, jakby ktoś mi przed samym dwumeczem powiedział, że starcie z Aarhus się skończy dogrywką i rzutami karnymi, to powiedziałbym, że to jest realistyczny scenariusz, że mistrz Danii, mistrz Polski, dwie w miarę równe sobie ligi, dwaj mistrzowie, że jakby remis w dwumeczu i dogrywka czy karne są całkiem prawdopodobne. Natomiast wiadomo, pierwszy mecz rozbudził bardzo apetyty w Poznaniu. No i cóż, te apetyty zostały rozbudzone, ale później na... zostały

0: powietrza, mało toksyny. Natomiast Niels Fredriksen, tak naprawdę on sam mówi o przyczynach porażki tego meczu.
1: Kiedy po pierwszym meczu prowadzisz 4-1, to oczywiście nie powinieneś tej przewagi tracić w rewanżu. W pierwszym meczu to my byliśmy bardzo skuteczni, wykorzystywaliśmy nasze szanse w odpowiednich momentach. Dzisiaj to Aarhus było skuteczne. Nie uważam, żeby mieli dziś więcej sytuacji niż my, natomiast wykorzystali to, co mieli.
2: No właśnie, wykorzystali. Przede wszystkim chyba ta skuteczność w wykorzystywaniu okazji tutaj zawiodła, bo tych okazji było dosyć dużo dla Lecha i nie zostały one wykorzystane, a po przeciwnej stronie no dosyć mała ilość sytuacji podbramkowych, ale za to z bardzo, bardzo wysoką skutecznością. Wspomniałem przed chwilą o tym, że Liga Duńska, Liga Polska są dosyć równe poziomem, no i też można było się spodziewać równego meczu. No i właśnie Niels Fredriksen mówi, że Lech Poznań zagrał w końcu z dobrym rywalem.
1: Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z poziomu naszej gry dzisiaj. Mieliśmy większe oczekiwania, szczególnie w grze z piłką. Mówiłem to już wiele razy i powiem to ponownie. Graliśmy z bardzo dobrym zespołem. Nawet gdy w pierwszym meczu graliśmy w przewadze, potrafili nas cisnąć. Dzisiaj robili to jeszcze lepiej.
0: I ja tam całem takie małe uscypnięcie ze strony trenera Lecha Poznań do tego, że poziom naszej ligi nie jest najwyższy i ja to czuję. Ja wiem, że patrząc na to, że ten pierwszy mecz ligowy nie był najlepszy, jeśli chodzi o samą ligę, to może kolejne będą lepsze, natomiast no ten był taki średni. Nazwijmy to, było średnio, ale stabilnie, żeby użyć bardziej przyjemnych określeń. Natomiast no tak naprawdę Lech Poznań wraz z zespołem zdaniem mierzy się jak równy z równym, bo oba zespoły miały swoje sytuacje, w których bramka powinna paść, a były sytuacje, w których bramka nigdy w życiu nie powinna paść, bo obrońca powinien na przykład się przesunąć, albo bramkarz powinien trochę bardziej się wyciągnąć, albo po prostu rękę trochę inaczej ułożyć. No cóż, jest jak jest. Miejmy nadzieję, że Lech Poznań będzie szedł dalej w tym kierunku, no bo niestety my żegnamy się z marzeniami o Lidze Mistrzów, po raz kolejny. To trochę takie już powoli klasyczne, mam wrażenie.
2: Cała polska piłka się żegna, tak. Bo też trzeba przypomnieć, że od tego roku mamy dwie drużyny w eliminacjach Ligi Mistrzów. Górnik również przegrał, chociaż tam w trochę lepszym stylu przegrał i też trochę mocniejszym rywalem od siebie, ale no my tutaj rozmawiamy o poznańskim sporcie, nie ma co na Zabrze patrzeć. No cóż, miał być wyjazd do Azerbejdżanu, a będzie wyjazd do Wysp Owczych. Dwa zupełnie różne krańce Europy. No i trzeba będzie się przygotować na to starcie z drużyną z Wysp Owczych, między innymi taktycznie. No i właśnie o taktyce sobie trochę posłuchajmy, bo Niels Fredriksen powiedział, jaki był w ogóle plan taktyczny na mecz z Aarhus.
1: Myślę, że nasz plan zakładał mądrą grę. Mieliśmy atakować wysoko, kiedy była szansa, ale też mieliśmy się bronić nisko. Powinniśmy byli grać szybciej piłką. Byliśmy też z nią zbyt nerwowi. Tu rzeczywiście mogliśmy coś pozmieniać w założeniach taktycznych.
0: No nic, taktyka mogła być trochę do poprawy, obrona trochę też, bo głównie w tej obronie było widać niedociągnięcia. No ale miejmy nadzieję, że tak naprawdę jest to dobra rozgrzewka przed Ligą Europy, tak to nazwijmy, że eliminacje do Ligi Mistrzów mogą być dobrą rozgrzewką na Ligę Europy. Natomiast
2: o, jak to brzmi brutalnie.
0: Brzmi to tragicznie. Natomiast trochę jadu trzeba trochę dalej ponarzucać. Natomiast no, Niels Fredriksen mówi, że no, są ambitni. Miejmy nadzieję, że to nie będą ambicje tylko na Puchar Polski.
1: Jesteśmy ambitni i jest to zawód, że nie zagramy w Lidze Mistrzów. Wciąż jednak toczy się rywalizacja w Ekstraklasie, ale też w Lidze Europy, która także będzie dla nas krokiem naprzód w porównaniu z zeszłym sezonem. Spodziewam się, że dzisiejszą porażkę przekujemy w sportową złość i w taką ambicję pokazania, że potrafimy wygrywać mecze, które rozgrywamy.
2: No właśnie, wygrywać mecze, które rozgrywamy. Ja bym powiedział, że to nie ambicja była tutaj kluczem do tego, że Lech przegrał, tylko bardziej bym powiedział, że taki brak pewności siebie, co było widać szczególnie przy rzutach karnych, gdzie tutaj Duńczycy strzelali pewnie pod całą poprzeczkę mocno, niemalże strzały nie do obrony, a Poznaniacy tak po ziemi, blisko słupka, te strzały takie trochę lekkie, no i tak raz bramkarz wyciągnął, raz nie wyciągnął, a No właśnie, chyba przy takich meczach, gdzie jest właśnie są mecze wyrównane, to chyba ta pewność siebie mimo wszystko decyduje, czy wynik pójdzie.

0: jedną czy w drugą stronę.
1: No tak naprawdę o wyniku decydują wszystkie zmienne, kondycja zawodników, przygotowanie taktyczne, przygotowanie techniczne. Natomiast no, Nils Fredriksen mówi no, o samym lekceważeniu meczu, no a raczej podejściu do niego prawidłowo.
2: Mówiąc szczerze, nie widziałem tego na boisku. Widziałem zawodników, którzy dużo zainwestowali w ten mecz i naprawdę ciężko pracowali na murawie. Nie mam wrażenia, że lekceważyliśmy dzisiejszy mecz. Uważam, że zawodnicy mieli świadomość, że będzie to trudne spotkanie.
1: No, wiedzieli, że będzie to trudne spotkanie. No, Nils Fredriksen mówił, że tak na punkt, no lekko, że poziom naszej ligi też taki, że to był równy rywal. No, miejmy nadzieję, że te słowa się nie zemszczą, no bo nasz rywal wyjazdowy, jeśli chodzi o Ligę Europy, no to Wyspy Owcze. Zespół, który wywalczył 22 tytuły, jeśli chodzi o Wyspy Owcze w historii. No, a w ubiegłym sezonie, no, Wyspiarze dotarli aż do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. No i tam odbędli z meczu z Niemnem Grodno, więc no powiedzmy, możemy się czegoś bać, natomiast na pewno będziemy się bać trochę tego bardziej, bo większa stawka niż najbliższy mecz z Wieczystą Kraków na pewno.
3: Tak, mecz z Wieczystą Kraków, no cóż, no nie ma co porównywać eliminacji czy pucharów, gdzie po jednym, dwóch meczów możesz odpaść z ligą, gdzie nawet jak jeden czy drugi mecz ci nie wyjdzie, to możesz nadrobić punkty. No właśnie też takie podejście, bardzo dużo się pojawiało głosów, czy na pewno Nils Fredriksen jest dobrym trenerem pod europejskie puchary. Ja wiem, że to jest pytanie niewygodne, ale właśnie co ty o tym sądzisz?
1: Powiem tak, legendarny czarodziej przy grach komputerowych zawsze mówi, że skalujemy, no i kiedyś doskalujemy do tych pucharów europejskich. Jeśli nie puchary europejskie, to chociaż możemy trochę tych mistrzostw Polski sobie, tak? Zebrać.
3: No, to też jest bardzo, bardzo dobra nagroda. Chciałem powiedzieć nagroda pocieszenia, ale to by brzmiało bardzo brutalnie. Tak, no w każdym razie mecz z Wieczystą, miejmy nadzieję, że pójdzie lepiej, że pójdzie dobrze i być może trochę napędzi też Lech Poznań przed meczem z Klaksvikiem. A my też, oprócz piłki, mamy też inne sportowe tematy.
1: Tak, między innymi Zuzel, o który pojawi się nieco później. Natomiast mamy dla was konkurs, jeśli chodzi o tą kwestię, na bilety na mecz. Nie najbliższy, natomiast na następny. PSŻ Poznań, Wilki Krosno, ten mecz w niedzielę. No i mamy do rozdania tak naprawdę jedną podwójną wejściówkę. Jeśli chodzi o tą kwestię, no to należy wysłać SMS-y na numery 7148, dodać słowo jako prefiks afera, następnie podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. Natomiast jeśli chodzi o pytanie konkursowe, no to dokładnie będzie dotyczyło tego. Obecnie Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała ogłoszeni zawodnikami na przyszły rok PSŻ Poznań. No i pytaniem jest, jak sądzicie i jak uważacie, na którym miejscu, znając te dwie karty, Lech Poznań, PSŻ Poznań zakończy przyszły sezon? No i uzasadnienie, dlaczego akurat, znając te dwie karty, Lech Poznań będzie mistrzem.
3: PSŻ.
1: Dokładnie tak.
3: Najlepsze, najciekawsze, być może najbardziej merytoryczne uzasadnienie. Czekamy. A my myślę, że możemy was na chwilę zatrzymać z muzyką i pozostać przy tematach piłkarskich, ale tym razem po zielonej stronie Poznania.
4: Nie będziesz pamiętać i myśli kudłate, ostre opuszki palców, łyżki kawczu, batę, pod i szybkie spojrzenia, znowu muszę zapomnieć, portfel, klucze, telefon, wyjdź i idź sobie.

będę pamiętać, choć te myśli żarłoczne mówią tylko, że jutro jest dzisiaj mroczne. Portfel, klucze, telefon, zostaw mi swoje zdjęcie pod rezjem i pod

0: stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcany do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony. Stale zaspany, stale wyrwany, stale wybrany z emocji, zachęcony do torsji o 6 nad ranem. Stale wyrwany z tamtu zastany, stale wyrwany z rzeczywistości, którą łatam sferany. Stale wspominany, ten letni upalny, ten balkon i uśmiech, te słowa jak wiatr halny. Stale stęskniony, tobą odurzony, tak bardzo wyśniony.
1: Na twarzy palor mortis.

0: To był Kamil Wrona z utworem Palor Mortis. Byliśmy przy niebieskiej części Poznania piłkarsko, to czas zająć się tą zieloną częścią Poznania. Zresztą zielony ogólnie będzie mecz i Warta Poznań zielone barwy, i Lech Gdańsk zielone barwy. No i właśnie, trochę sobie zapowiedzmy to spotkanie.
1: No właśnie, bo tak naprawdę jest to kwestia tego, kto zdobędzie te pierwsze punkty, bo Warta, tak jak wspomniałaś, na wyjeździe zmierzy się z Lechią Gdańsk. No jest to wyjazdowe spotkanie w ramach drugiej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi, no i oba zespoły na ten moment mają po jednej porażce, no i trochę zwariowaną organizację, tak?
0: Tak, lekko powiedziawszy. Zwariowaną. Jeżeli ktoś nie wie, dlaczego mówimy o Lechii Gdańskim kontekście, polecam sobie zobaczyć. Naprawdę nie zawiedziecie się. No ale właśnie, my musimy patrzeć tutaj na siebie, na Wartę. Warta, która też ma swoje przybudowania, przede wszystkim kadrowe. Warta, która rozpoczęła tegoroczny sezon szalonym, przegranym 3-4 meczom z Polonią Bytom. No i dlatego dla Warty jest ważne, żeby te punkty zdobyć, żeby wejść w tą pierwszą ligę po awansie.
1: No tak, ale Warta też pokazała się w stylu, który nam niekoniecznie był aż tak znany, bo Warta, która jest cały czas ofensywna i trochę bardziej mniej defensywna, to nie jest coś, do czego nas przyzwyczaiła. Bardzo często Warta grała tak rozważnie i w ataku, tak, i w defensywie. Natomiast w meczu z Polonią Bytom, no, odkręcili kompletnie wrotki, no i polecieli do ofensywy. Natomiast jeśli chodzi o samo przebudowę, no to poza przebudową składu trochę, no to jest oczywiście klasyczna przebudowa stadionu przy ulicy Drogi Dębińskiej. No i Warta musi rozpocząć sezon od 4 spotkań wyjazdowych. No i w międzyczasie, no, gospodarzem spotkania rundy wstępnej Pucharu Polski z Resowią, no to spotkanie odbędzie się 5 sierpnia, no i niestety w Środzie Wielkopolskiej, a nie na ogródku.
0: Może i nie jest to aż tak super daleko, ale mimo wszystko to nie jest Poznań. To jest też powtórka z poprzedniego roku, bo w poprzednim roku też był taki maraton serii wyjazdowych. Trener warciarzy Maciej Tokarczyk powiedział o tym, że mimo tego, że to jest seria wyjazdów, to on nie robi z tego aż tak dużego problemu.
2: Jest to sytuacja tożsama z poprzednim sezonem, gdzie pierwszych kilka meczów rozegraliśmy na wyjeździe i oczywiście jest to pewne wyzwanie, natomiast nie jest to jakiś duży problem. Już też mamy to doświadczenie, w jaki sposób tym zarządzić i jesteśmy na to gotowi.
1: No poprzednio te wyjazdowe mecze wyszły tak naprawdę bardziej na zdrowe, tak bym to określił. No bo wówczas tak naprawdę były to cięższe mecze wyjazdowe, natomiast w momencie, w którym Warta wróciła i zaczęła grać na swoim terenie, no to stała się jedną z najtrudniejszych do pokonania drużyn, jeśli chodzi o swoje boisko. No i udało się dzięki temu wyawansować do tej pierwszej ligi. No tegoroczną kampanię, tak jak wspomniałeś, no Warta rozpocznie dokładnie w ten sam sposób. No niestety porażka na start może napawać lekkim nepotyzmem, natomiast no Maciek Tokarczy mówi, że no problemy organizacyjne Lechi, bo tam też są problemy, o czym zaraz wspomnimy, to nie jest jego sprawa.
2: Oczywiste jest to, że w Lechii się bardzo dużo dzieje i dochodzą różne informacje. My natomiast powiedzieliśmy sobie na początku tygodnia, że nie chcemy w tym uczestniczyć, zaprzątać sobie głowy tym, co się dzieje u przeciwnika. Skupiamy się tylko i wyłącznie na sobie i tak naprawdę nieistotne jest dla nas, kto wystąpi w drużynie przeciwnika. Chcemy być gotowi na ten mecz w 100%, skupiamy się w 100% na sobie.
0: Oba zespoły mają swoje zawirowania organizacyjne. Oba zespoły też mają jakby pierwszy sezon pierwszej ligi, no bo Lechia Gdańsk sezon temu grała w Ekstraklasie, skąd spadła. Warta Poznań awansowała z drugiej ligi. No i właśnie ten spadek Lechii Gdańsk jest dosyć ciekawy, no bo ten klub przez długi czas nie mógł się z tym pogodzić, że oni spadli. Tam była sprawa tego, że dostali na start sezonu karę 5 punktów. Tych właśnie 5 punktów zabrakło im do utrzymania. Przez długi czas nie mogli się pogodzić z tą decyzją. Polecam sobie przejrzeć archiwalne komunikaty klubu na stronie internetowej. No i ostatecznie sprawa trafiła nawet do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozannie, który odrzucił skargę gdańszczan.
1: No w międzyczasie długi w samym Gdańsku narastały, a w IFE efekcie FIFA nałożyła na nich tak naprawdę zakaz transferowy. No skutkiem finalnie było to, że Lechia w pierwszym meczu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki zagrała bardzo kombinowanym składem, bo w pierwszej jedenastce wystąpiło 5 zawodników poniżej 18 roku życia, w tym 15-letni napastnik Martin Szczerbiński. No i wyraźnie uległa 0-3. No i w środę klub poinformował o tym, że uregulował wszystkie zaległości, a w czwartek zakaz transferowy został im już zdjęty. No i to umożliwi im tak naprawdę zarejestrowanie nowych piłkarzy jeszcze przed meczem. Tak naprawdę im to pozwoliło. Natomiast pierwszy gwizdek tego meczu między Lechią a Wartą, no o 20:30 dzisiaj. No i ciekawe, jak to się będzie wszystko toczyło.
0: Tak, także mniej więcej jeszcze dwie godziny do spotkania. Zobaczymy, czy Warta faktycznie wyjdzie tak defensywnie jak w poprzednim sezonie, czy też ofensywnie jak w pierwszym spotkaniu tego sezonu. Zresztą o tym również mówi trener warciarzy Maciej Tokarczyk.
2: My jesteśmy drużyną, która zawsze chce kreować sytuacje, zdobywać bramki, dawać emocje kibicom. Myślę, że w poprzednim sezonie też było wiele takich spotkań, gdzie tworzyliśmy bardzo dużo szans. Tutaj rzeczywiście był taki bardzo zwariowany mecz. Oprócz pięknych sytuacji też występowały błędy w obu stronach i wynik tego jest taki, że padło aż 7 goli. Oczywiście nie zawsze też jest to możliwe i czasami trzeba się dostosować do sytuacji i być takim zespołem mądrym.
1: No trzeba być zespołem mądrym, trzeba wykorzystywać, bo jeśli tutaj też w taką pełną ofensywę wjedziemy, to może się zakończyć w dwie strony i na dwoje babka wróżyła, natomiast my na dwoje babkę nie wyróżymy, no bo Amba i amerykańscy naukowcy właśnie polecą teraz.

0: udowodnić.
1: No udowodni mi to miasto Poznań, w szczególności na starcie, że dalej pozostajemy w tematach trochę finansowych, tak jak przy Lechii. Natomiast nie będziemy tym razem mówić o tych negatywach, a bardziej o tych pozytywach, ze względu na to, że no rozstrzygnięto konkurs na udział czołowych zespołów poznańskich w grach zespołowych w rozrywkach ligowych w sezonie 26-27. No i wiadomo, na jakie drużyny i w jakim budżecie zostały te finanse podzielone. Łącznie do rozdania było ponad 12,5 miliona złotych. No i największe dotacje otrzymały m.in. koszykarki na ZSU Politechniki Poznańskiej. No i jest aż to 3 miliony złotych. Natomiast łącznie takich beneficjentów jest 25. No i patrząc sobie na te wszystkie zespoły, patrząc na te kwoty, no i tak naprawdę jest to skok z roku na rok i tak naprawdę z sezonu na sezon, bo zaczęliśmy od 2023-2024 roku i to było 4,2 miliona złotych, na obecnie jest ponad 12,5. Więc tak naprawdę no, poznańskie zespoły widać, że się rozwijają, wyniki również to pokazują, natomiast no możemy, tak jak chwilkę wcześniej wspomniałem, no tak naprawdę rekordowy też wynik i sezon zaliczył zaliczyły dziewczyny na ZSU Politechniki Poznańskiej. No tutaj ekstraklasa koszykówki kobiet. Poprzednio 2,3 miliona, w tym sezonie to będzie 3 miliony złotych. No ale patrząc, że panie zrobiły srebrny medal, będą grały na rozgrywkach europejskich, w tym Eurobaskecie i w meczach ligowych, no to nie ma co ukrywać. No jest to coś, gdzie dodatkowe pieniądze się przydadzą. No ale możemy też wspomnieć o kilku innych zespołach, w których też te finanse jak najbardziej przyjemne są.
2: Tak, chociażby pozostając w temacie koszykówki, Enea Basket Poznań, które dostało kwotę 1 170 000 złotych. O 70 tysięcy mniej dostała Warta Poznań piłkarska, ale tam też jest to zrozumiałe, awans do pierwszej ligi, różnego rodzaju sprawy ze stadionem, nie stadionem, też dofinansowanie się przyda. WKS Grunwald w piłce ręcznej dostał 900 tysięcy, tyle samo dostali futsaliści Wiary Lecha Poznań. Tam też jest to zrozumiałe, też awans. No generalnie, jeżeli klub zaliczył dobry wynik, to dostał też więcej pieniędzy i to jest całkowicie naturalne i normalne.
1: Tak, dokładnie tak. No, natomiast jeśli chodzi o tą kwestię, to wśród pierwszego koszyka, który był rozlosowany, to chyba największym zaskoczeniem wśród wszystkich będzie nowy zespół na mapie Poznania, o którym też za chwilę więcej powiem. Fort UAM Poznań, pierwsza liga siatkarzy męskich, którzy będą rozgrywać swoje mecze na Morasku, otrzymali od miasta aż 750 tysięcy złotych i jako taki benefit na start, między innymi, aby rozbudować się trochę, no i faktycznie powalczyć na tej scenie pierwszoligowej. No jeśli chodzi o drugi koszyk, no to my mamy tutaj między innymi inne zespoły siatkarskie, jak Enea Energetyk Poznań, tutaj panie z drugiej ligi siatkówki, panowie również z drugiej ligi siatkówki otrzymali takie dofinansowanie. No natomiast z takich rzeczy i kwestii to najmniej była zadowolona Bogna Sobiech, czyli dyrektor sportowa Enea Piłki Ręcznej Poznań, no bo w tym roku piłkarki ręczne otrzymały 650 tysięcy złotych, a w ubiegłym sezonie było to 670. No i Bogna Sobiech nie jest tym trochę pocieszona, no bo faktycznie piłka ręczna kobiet dobry wynik zrobiła, no natomiast nie jest tym pocieszona i o tym udzielała też gdzieś informacje publiczne. Natomiast z takim chyba największym zaskoczeniem, kto dostał sporo środków, to chyba jestem zaskoczony tymi paniami Black Rose z Poznania, no bo one całkiem sporo tych środków, no i tutaj oczywiście mówimy o rugby siódemek,
2: 110 tysięcy złotych, więcej niż hokeistki na lodzie kobiet z Kozic, czy hokej na trawie kobiet za ZSU Politechniki Poznańskiej, ale to myślę, że też nie ma co porównywać zespołów ze sobą, że też nie ma co mówić, że ten został więcej, ten dostał mniej, no bo to nie o to tym wszystkim chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu wspierać ten poznański sport i wiadomo, że te środki będą różne, no bo też różne są dyscypliny, różne są potrzeby, ale takie porównywanie jeden do jednego jest moim zdaniem chyba trochę niesprawiedliwe.
1: Tak, zawsze to będzie niesprawiedliwe, natomiast zawsze w Poznaniu porównujemy ze sobą zespoły z różnych dyscyplin. Prawie mamy to w naturze, no nie porównując oczywiście do Lecha, bo Lech jest największy, ma, jest operatorem stadionu. Natomiast no, operatorem stadionu nie jest Fort Poznań, o którym możemy trochę wspomnieć, bo zespół Fortu Poznań już trochę składu tak naprawdę poogłaszał, patrząc na to, że jest to zespół nowy, który ma ambicje, o których było już wspomniane, że chcą awansować w przyszłości do Plus Ligi. No i mecze będą rozgrywane tak naprawdę, tak jak wspomniałem, na hali na Morasku. Natomiast ogłosili już pierwsze nazwiska w swoim głównym składzie i możemy je teraz przytoczyć.
2: Tak, pierwszym ogłoszonym nazwiskiem z tego, co widzę, był Michał Szczechowicz. Jest to siatkarz urodzony z Bąszyniu, gdzie zaczynał swoją karierę. Potem grał w młodzieżowych zespołach Kanguru Nowy Tomyśl, w Chemiku i Łuczniczance w Bydgoszcz. Następnie seniorsko zadebiutował w Tychach, potem grał w Strzelcach Opolskich, znowu w Bydgoszczy, w Jaworznie. No i teraz 28-latek przenosi się do Fortu Poznań. Jest to rozgrywający. Kolejnym nazwiskiem jest środkowy Oskar Laskowski, który w zasadzie zaczynał w Poznaniu, bo po tym jak swoje juniorskie lata spędził w Turku i w Jastrzębskim Węglu, to przeniósł się do Energetyka Poznań, gdzie grał przez dwa sezony, potem grał we Wrześni, w Nowej Soli i teraz wraca do Poznania. I to są dwa na razie ogłoszone nazwiska.
1: No ten mierzący 201 cm wzrostu środkowy wraca do Poznania. No i to on jako jeden z tych pierwszych puzli ogłoszonych będzie stawał na świetności Fortu Poznań. No jego warunki fizyczne, doświadczenie, no i obecność na środku siatki mogą napawać strachem na pewno niektórych rywali. Natomiast zobaczymy, co przyniesie ten czas. Tak jak czas, mowa o tym, że już wspomnę, że cały czas do końca naszej audycji jest aktywny konkurs. No należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. No jeśli chodzi o pytanie konkursowe, no to jest pytanie. PSZ Poznań ogłosił dwóch zawodników na przyszły sezon, że pozostaną w ekipie. Jest to Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała. No kapitan zespołu oraz drugi świetny zawodnik, znając te dwie karty w kieszeni PSŻ-u Poznań, wytypuj, na jakim miejscu w przyszłym sezonie, znając te dwie karty, swoje miejsce będzie miał PSŻ Poznań i dlaczego? Czy zrobi to różnicę obecność Bartosza Smektały, Dimitri Berże, czy może te kolejne dodatkowe karty uzupełnią tych dwóch wybitnych żużlowców?
2: Tak, no o tym się przekonamy w najbliższych dniach, natomiast dzisiaj interesuje nas po prostu najlepsze uzasadnienie. Najlepsze, być może najciekawsze, być może najbardziej merytoryczne.
1: Albo najśmieszniejsze, ta opcja też jest.
2: Albo najśmieszniejsze. Czekamy na wasze wiadomości. Konkurs cały czas trwa jeszcze przez 25 minut. I myślę, że to jest dobry moment, żeby na chwilę posłuchać muzyki i za chwilę powrócić z kolejną dawką poznańskiego sportu.

0: trwasz, tak nie bój się. Za moment stracisz kontrolę, a wtedy to prostsze. Małe czarne skrzynki rejestrują koniec. Ostatnie w historii wyznania miłości.
1: No nikt z nas raczej wyznawać miłości tutaj nie będzie, tak jak było w utworze. Natomiast możemy wyrazić naszą ogromną sympatię do systemu i terminarza Basket League Kobiet, bo o paniach z koszykówki wspominaliśmy i dalej temat z nimi powiązany, bo znamy dokładnie harmonogram rozgrywek na obecny sezon, sezon 26-27. No i poznaliśmy też pierwszą parę, które będą się rozgrywać. Poznaliśmy, kiedy będą się odbywały faza playoffowa, drugiej rundy półfinałowej, sam finał i całą, wszystko naraz poznaliśmy.
2: Co poznaliśmy też zasady tych playoffów, chociaż tam się nic nie zmieniło. No playoffy jak playoffy, tutaj
1: wszystko nic nowego się
2: nie wymyśli.
1: Nie ukrywajmy tego.
2: Tak, mówiąc krótko, poznaliśmy wszystko, tak jak powiedziałeś.
1: Tak, poznaliśmy wszystko i poznaliśmy też kwestię tego, że jeśli chodzi o poznański zespół, no to można byłoby tak naprawdę trochę się uśmiechnąć, bo w teorii wicemistrz no, powinien grać w tej pierwszej kolejce, a to mistrz powinien mieć, powiedzmy, taki odpoczynek, czas na przygotowanie, zbadania rywala. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą kolejkę, która odbędzie się 26 i 27 września, no to NEAZS Politechnika Poznańska ma wolny los, ze względu na to, że w lidze o jedną drużynę mniej, zamiast 14 będzie drużyn 13, więc panie mają o tydzień więcej czasu na przygotowanie. Natomiast takie spotkania, które mogą być ciekawe, no to na pewno AZS UMCS Lublin, czyli Mistrz Polski, zmieni się z WIH8 Jelenia Kura. Takie ciekawe spotkanie, bo fanatycy koszykówki mogą na pewno kojarzyć ten zespół z gry naprzeciwko MUKS-u Poznań, bo taki zespół się pojawiał. No i taki zespół między innymi jak Mosir Bochnia też, i ten zespół Mohiru Bośnia będzie się mierzył na wyjeździe z zespołem Zagłębia Sosnowiec, Artego Bydgoszcz z Energą Toruń, Wisła Kraków z pierwszą KS Klęzą Wrocław. No tak jak wspominałem, Poznań, jaki wolny los. Widzew Łódź kontra Enea AJP Gorzów Wielkopolski. No i SKK Polonia Warszawa, MKS Pruszków. Tak wygląda ta pierwsza kolejka, jeśli chodzi o Basket Liga Kobiet.
2: Tak, a jeżeli chodzi o drugą kolejkę i pierwszego rywala poznanianek, to została nim ekipa właśnie Wisły Kraków. Więc będziemy mieli poznańsko-krakowskie starcie w drugiej kolejce. W drugiej kolejce to odbędzie się w weekend trzeciego, czyli w poniedziałek.
1: No tak, tak najbardziej może to być, natomiast to mówimy już o październiku tak naprawdę. Jest to bardzo odległy termin, więc może to minimalnie
2: nie,
1: się... To jest sobota, październik to jest sobota.
2: Sobota, tak, to źle spojrzałem, przepraszam.
1: Patrzyłeś pewnie na wrzecień. Natomiast jeśli chodzi o tę kwestię, no to wygląda następująco. Jeśli ktoś chce sobie już zaklepać terminarz i zobaczyć finał, nieważne kto w nim będzie grał, to ten będzie się odbywał odpowiednio 17 kwietnia, 18 kwietnia, 24 kwietnia, 25 kwietnia i może 28 kwietnia, ze względu na to, że będziemy grali w systemie oczywiście finał do trzech zwycięstw, jak to miało miejsce ostatnio. No i miejmy nadzieję, że dla fanów koszykówki będzie można cieszyć się tak naprawdę dobrą koszykówką. Panie też mają trochę więcej na przygotowanie czasu, bo nie zapomnimy o tym, że drugie miejsce, no i ten Eurobasket, te rozgrywki na scenie europejskiej też się będą u pań pojawiały.
2: Także miejmy nadzieję, że będzie to udany sezon, ale to już na przełomie września, października będzie trochę więcej szczegółów. No i cóż, zostajemy przy tematach poznańskich, ale idziemy trochę bardziej światowo, a w zasadzie europejsko, bo Mistrzostwa Europy w hokeju.
1: Tak, dokładnie tak, panowie, Mistrzostwa Europy w hokeju poniżej 21 lat, no i mecze panowie do tej pory rozgrywali we wtorek, w środę oraz dzisiaj. No i jeśli chodzi o tą kwestię, no to panowie, no niestety możemy już dzisiaj to powiedzieć, po tym dzisiejszym meczu trzecim z Irlandią, no raczej niestety na zwycięstwo i na pierwsze miejsce, na awans nie mają.
2: Tak, jak to Polacy lubią mówić, matematyczne szanse w teorii są, ale to jest, to by się musiało wydarzyć tak dużo zmiennych, że Irlandia, czyli zdecydowanie najlepszy zespół tego turnieju dotychczas, który gromi wszystkich rywali oprócz Polski. Jedynie Polska, o czym zaraz powiemy, przegrała tylko 1-0, a pozostali rywale zostali przez Irlandczyków zgromieni. Irlandia właśnie musiałaby przegrać z zespołem Ukrainy, a Polska musiałaby pokonać zespół Włochów i to by musiała pokonać ich bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wysoko.
1: No takim wynikiem 30-0 między innymi, tak. Więc...
2: A przypominam, że Włochy są jakby... są w tej czołowej trójce obok Polski i Irlandii.
1: Więc zamykamy się w takim trójkącie, natomiast jeśli chodzi o ten pierwszy mecz Polaków, który rozgrywali, to pierwszego dnia tych Mistrzostw Europy U21 Dywizji Drugiej mierzyli się z zespołem Litwy, zespół Litwy rozgromili, tak to można powiedzieć, nawet bez żadnego slangu, 11-0.
2: Zresztą jak patrzeć na wyniki tego tego dnia, to jest 11-1, 10-0, 11-0.
1: Tak, lubimy jedenastkę, widać po nas, tak? Lubimy jedenastu?
2: Tak, lubimy 10-11. Tak, dobre cyfry pierwszego dnia. I znowu, te same zespoły. Irlandia, Włochy, Polska. To już od pierwszego dnia był jakby wejście smoka.
1: Taki triplet, tak? Taki triplet klasyczny. Natomiast jeśli chodzi o kolejne mecze, no to w drugiego dnia, jeśli chodzi o te same Mistrzostwa Europy, to Polska dużo bardziej takim chwiejnym stylu, no wygrana z Ukrainą 2-1. Natomiast to był taki bardzo mocno chwiejny styl. Było trochę grozy, natomiast finalnie udało się ten mecz wygrać. Natomiast no, bezpośredni rywale Polski, czyli Włochy i Irlandia, no, też rozgromili swoich rywali. Nie tak pokaźnie jak w poprzedni dzień, bo tutaj strata między innymi u Włochów tej jednej bramki. No Irlandia rozgromiła Litwę 11-0.
2: 14-0.
1: No dokładnie tak. Natomiast no, idąc w kolejny dzień, no to rozgramianie rozgramianiem i jeszcze większym rozgramianiem.
2: Dalej Polska pokonała Chorwację 2-0. Tam też mieliśmy bezpośrednie starcie tego dnia Włochów właśnie z Irlandią. Tam Irlandczycy górą 4-1. No i właśnie nadszedł dzień dzisiejszy, jak mawia klasyk. Polska mierzy się z Irlandią. Starcie dwóch drużyn dotychczas niepokonanych. I starcie bardzo wyrównane.
1: Tak, bardzo wyrównane. Bardzo wyrównane. Miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy mecz kluczowy, czyli ten ostatni, może jakimś celem ta, może wygramy jakimś takim 40-bramkowym przewagą, może ta Irlandia przegra, może ja bym tak to widział.
2: No, my byśmy to widzieli, ale nie wiem, czy życie to widzi. Tak mówiąc szczerze. Wracając do dzisiejszego starcia z Irlandią, bardzo wyrównane, tam bramka stracona w 50 minucie.
1: Tak, ten mecz był bardzo wyrównany, to był ząb za ząb. Pewnie dużo emocji, jeśli chodzi o samo boisko, no ale niestety zespół tak naprawdę, no Polski musiał uznać wyższość irlandzkiego rywala. No trochę to serduszko boli, bo było to w zasięgu. Patrząc, że po trzeciej kolejce byliśmy na drugim miejscu, to ta wygrana byłaby tak naprawdę...
2: No to był dosłownie bezpośredni mecz o pierwsze miejsce.
1: Tak naprawdę. No jeszcze Włochy są w grze o drugie, no i teraz walczymy o to drugie z Włochami.
2: Tak, tak. Włochy gdzieś tam napierały, natomiast tak jak mówię, to Irlandia i Polska byli tymi zespołami niepokonanymi dotychczas.
1: No tak, no miejmy nadzieję, że ten jutrzejszy finałowy dzień tak naprawdę, no i te ostatnie trzy mecze, czyli tak naprawdę mecz na zakończenie, czyli Litwa-Chorwacja o 9:15, później Irlandia-Ukraina o 11:30, 13:45 Włochy-Polska, no i ceremonia zamknięcia i wręczenia nagród o godzinie 15:30. Trzymamy kciuki za Polaków, no żeby to drugie miejsce mieć, no chyba, że zespół z Ukrainy pokaże Irlandii, gdzie raki zimują. Wygrałem 40-0. Polska wygra ten mecz jutro z Włochami i będziemy wtedy awansować do pierwszej dywizji. Natomiast to jest życzenie życzeniowe. No i więcej pewnie w poniedziałkowej audycji, podsumowując wszystko, co się działo.
2: Tak jest. A my, myślę, was zostawimy na chwilę z muzyką, z boiska do hokeja na trawie. Przeniesiemy się najpierw na korty, potem na tor. I tak, za chwilę to będzie, a na chwilę czas na właśnie chwilę muzyczną.

0: No a my przechodzimy i dalej pozostajemy w tematach sportowych oczywiście, bo to Sporting Club Afera. Natomiast przechodzimy do tenisa i 50-lecie. I to jest jubileusz Grand Prix imienia Wojciecha Fibaka. No i oczywiście tutaj tenis to jest turniej juniorski, który jest turniejem międzynarodowym i oczywiście klasycznie jest zadanie na to, że to jest turniej, który odbywa się w Polsce. No to oczywiście Polacy brali w nim udział. No i to zmagania poza eliminacjami, w których łącznie, jeśli chodzi o bodajże panów, było tam ich aż 59, pani trochę mniej, natomiast wyniki jak najbardziej mogą usatysfakcjonować polskich kibiców, mimo że na ten moment jeszcze finały nie są rozstrzygnięte.
1: Finały nie są rozstrzygnięte, natomiast niestety w większości przypadków słowo byli Polacy jest niestety dobrym sformułowaniem, że byli, a nie są. W przypadku mężczyzn no, mieliśmy dwóch Polaków na etapie ćwierćfinałów. Mówimy tutaj o singlu chłopców. Natomiast no, obaj przegrali swoje dzisiejsze spotkania. No i ich na etapie półfinałów już nie zobaczymy. Jeżeli chodzi o turniej singlowy, jeżeli chodzi o dziewczęta, to tam mieliśmy niespodziankę. Tam mieliśmy niespodziankę po tym, jak
0: jedna z zawodniczek, Ida, już tutaj dokładnie przypomniał, żeby nie przekręcić tego nazwiska, ze względu na to, że ono było dosyć specyficzne. Ida Szewska no, pokonała rywalkę z kwalifikacji, dostając się do turnieju głównego, rozstawioną z numerem 1.
1: Tak, turniejową jedynkę pokonała, natomiast no, nie przełożyło się to na dalsze wyniki, bo też dosyć szybko w drugiej rundzie odpadła. No i wśród pani, no cóż, na etapie ćwierćfinałów już nie mieliśmy żadnej Polki. Trochę lepiej, jeżeli chodzi o polski tenis, wyglądają deble, bo tam mamy wśród chłopców mamy w półfinale polską parę. Także tutaj mamy nadzieję. Tak samo jeżeli chodzi o debel dziewcząt, tam też jest dobrze, bo na etapie ćwierćfinałów mamy starcie duetu polskiego z duetem kazachsko-polskim. Także tam na pewno w półfinale będzie polski akcent.
0: Tak, na pewno tak. Natomiast jeśli chodzi o sam i cały turniej, no to wygląda następująco, że Polakom idzie ok. Nie jest to najlepszy turniej, no bo mogłoby iść to lepiej. Natomiast tak, jeśli chodzi o debla dziewcząt, no to w półfinale na pewno zobaczymy co najmniej jedną Polkę, więc to jest ogromny plus. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą panów, no to tak jak wspomniałeś, no niestety nie wygląda to aż tak obiecująco, no bo tak naprawdę w pierwszej rundzie podpadało wiele polskich par, no i w półfinale zobaczymy tylko jedną polską parę, jeśli chodzi o panów. Kasperski, Plenkiewicz będą grać na parę belgijsko-włoską Face Maeci. Tak, tak. Po włosku. No i to będzie walka o finał, jeśli chodzi o panów. No trzymamy kciuki, miejmy nadzieję, że zakończenie Grand Prix imienia Wojciecha Fibaka w niedzielę i ten turniej finałowy, no będzie tak, że będziemy mogli mówić, że chociaż jedna polska ekipa stanie na finale i na tym pierwszym miejscu podium.
1: Miejmy taką nadzieję. Zresztą o tym będziemy już mówili zapewne w poniedziałkowym sportingu, już będzie podsumowanie turnieju. A jak wygląda sprawa tutaj z PSŻ-tem?
0: Dokładnie tak. Żurze PSŻ Poznań Improrow Rybnik. Ten mecz w najbliższą niedzielę o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie. No i tak jak wcześniej wspominaliśmy już kilkukrotnie, PSŻ Poznań ogłosił dzisiaj, że już jest skład praktycznie gotowy. Dwie pierwsze karty odkryte. Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała, czyli obecny kapitan zespołu, zostają wspólnie na przyszły sezon. No i możemy być ze względu tego radośni i ze względu na to, że są to dwa bardzo mocne ogniwa. Bartosz Smektała odbił się w porównaniu do ubiegłego sezonu. Dimitri Berże regularnie dokłada te dodatkowe punkty. Na ten najbliższy mecz będzie kluczowy, no bo utrzymujemy pozycję nie już wicelidera, bo to trochę nam utrudniło, no tam pewne sytuacje, nie, niektóre kontuzje, natomiast nie ma co narzekać. Trzecie miejsce na ten moment nikt nie zakładał. Impro Rybnik jest naszym bezpośrednim sąsiadem w tabeli, więc warto by było uciec. Będzie to walka o dodatkowe punkty w tabeli i punkt bonusowy, ale oczywiście mamy dalej dla was konkurs, który już dobiega końca. Oczywiście do zwycięstwa odezwiemy się po audycji, ale macie jeszcze chwilę. No i jeśli chodzi o tą kwestię do wygrania, jedna podwójna wejściówka na mecz PSŻ tu Poznań z Wilkami Krosno. Ten w niedzielę, 8 sierpnia o godzinie 13 na poznańskim Golęcinie. Co na Golęcinie, co należy zrobić? Wysłać SMS-a na numer 7148, dodać prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS to złotówka i 23 grosze wraz z VAT-em. No i jeśli chodzi o pytanie konkursowe, to jest pytanie dotyczące tego. Znając te dwie karty, Dimitri Berże oraz Bartosz Smektała, w jakim, na jakim miejscu widzicie PSŻ Poznań w przyszłym sezonie w tabeli ligowej? No i uzasadnienie dlaczego. Czy to będzie Bartosz Smektała, który będzie wybitny, czy może będzie to kwestia któregoś nowego na rybku, którego jeszcze nie znamy? Czy może ten duet zostanie liderami PSŻ Poznań? Czy może jednak PSŻ Poznań spadnie w jakiś komediowy sposób, to uzasadnicie?
1: Tak, czekamy na najlepsze, najciekawsze, najbardziej merytoryczne odpowiedzi. No i cóż, jak to lubię powtarzać, czas antenowy nie jest z gumy, się go nie rozciągnie. Już zbliżamy się do końca audycji Sporting Club Afera. To była godzina dla poznańskiego sportu w eterze. Realizował nas Jakub Jamrus, a mówili do was...
0: Dzień dobry, Jakub Kokotkiewicz.
1: Tak, w zasadzie do usłyszenia powinniśmy powiedzieć. Mówi tutaj Aleksander Szwarc. Właśnie, do usłyszenia w poniedziałkowym Sportingu.

0: Autopromocja.
1: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
2: Seks Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama. Nie idziemy spać,
3: się buja. Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak zaprasza na letnie koncerty na falach. Już 31 lipca nad Jeziorem Strzeszyńskim wystąpi Oskar Cyms, a 1 sierpnia Meryz Polski. Start koncertów o 20. Wstęp bezpłatny. Nie możecie zabraknąć. Szczegóły znajdziesz na nafalach.poznań.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz. Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 19:02:03. Za chwilę mamy lekki poślizg, ale witam w Aferytmie pod palmami. Muszę się wam przyznać, że dosłownie 2 godziny temu wróciłem z Poland Rocka tegorocznego, więc bardzo się cieszę, że w takich sytuacjach, że w radiu pracuje się głosem, a niekoniecznie wyglądem, czy jakąś taką innego rodzaju formą fizyczną, bo dzisiaj na pewno bym się nie popisał, chociaż tak boję się, że nie będę w formie, no bo moja elokwencja nie jest, powiedzmy, na zbyt wyśrubowanym poziomie, bo no nie ukrywajmy jednak niewielkiej ilości snu i podróży i w ogóle. Ale mam nadzieję, że mimo to jakoś się uda dowieść, jak to się mówi. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie, no to mam sporo elektroniki dla was. Co dziwne, w sumie przyjechałem z Poland Rocka, dosyć takiego mocno gitarowego wydarzenia, a przyjechałem z elektroniką. No powiedzmy, że to tak niezależnie od siebie te dwie rzeczy się zadziały. I zaczniemy od czegoś, co właściwie nawet elektroniką za bardzo nie jest, ale jest bardzo ciekawą propozycją. Jest to singiel grupy Interpol, czyli zespołu, który gdzieś jest bardzo blisko mojemu sercu. Zresztą byłem w Gliwicach na koncercie. Pamiętam, że to był koncert Smashing Pumpkins, ale Interpol tam byli na supporcie. Pojechałem bardziej na support niż na główny koncert. No trochę się zawiodłem, muszę przyznać, formą koncertową właśnie zespołu Interpol, ale tak czy tak teraz wydają świetne single, które myślę, że mogą sugerować, że ich zbliżający się album będzie naprawdę jednym z najciekawszych wydań tego roku. Posłuchajmy Interpol i Iron City.
5: Alone in Central Park when

Interpol Iron City to ich nowy singiel, który prezentuje, zapowiada tak naprawdę wydanie najnowsze, długo grające od nich. No ja nie mogę się doczekać. Myślę, że no chciałbym powiedzieć dokładnie, kiedy ono będzie, bo możliwe, że już jest zapowiedziane, ale niestety nie dysponuję na ten moment taką informacją, co nie zmienia faktu, że na pewno będzie to dobra płyta. No bo kurczę, te single, które ją zapowiadają, no to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie Interpol, przepraszam bardzo, robił od tak naprawdę dłuższego czasu. No tak, a jeżeli chodzi o dalsze rzeczy, które nas czekają w aferytmie, no to ja myślę, że nie zdziwi was to, że mamy dla was konkurs. To się zazwyczaj zdarza i muszę przyznać, że w tym tygodniu, właściwie dzisiaj, ten konkurs jest naprawdę interesujący, ponieważ dotyczy on grupy H2O, grupy, która jest, wydaje mi się, że dosyć znanym zespołem, założonym zresztą w latach 90., także swój staż już mają. Toby Morse, wokalista, frontman, dosyć znana osoba w świecie muzycznym. Jest to, sami siebie określają jako druga fala hardkoru. Czy to będzie hardkorowe? Myślę, że się przekonamy. Ja sam nie jestem zaznajomiony za bardzo z ich twórczością, więc także jestem ciekaw, jak to do końca będzie brzmiało. Natomiast może powiedzmy sobie dokładnie jeszcze o tym konkursie, czego on tak naprawdę dotyczy. No to będzie konkurs na wejściówkę, pojedynczą niestety tym razem, na koncert właśnie zespołu H2O. Poza nimi zagra także CF98 oraz Meatballs. Samo wydarzenie odbędzie się 4 sierpnia, czyli już we wtorek najbliższy, w dwóch progach. W poznańskim klubie Dwa Progi. Jeżeli chodzi o zasady, no to trzeba wysłać SMS-a na numer 7148. Na początku piszemy afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. A pytanie konkursowe dzisiaj brzmi: jaki jest wasz ulubiony zespół z lat 90. i dlaczego? I myślę, że bonusowe punkty będą, jeżeli to będzie taki troszkę mniej znany zespół, no bo kurczę, no dużo bardziej oczywista może być wypowiedź na temat, nie wiem, Nirwany, czy jakiegoś innego, nie wiem, System of a Down, czy innych zespołów, które są takie no na absolutnym topie, a co innego, jeżeli ktoś jest właśnie na przykład największym fanem zespołu H2O, oczywiście nie umniejszając im, po prostu jest to nieco mniej znana formacja. Także te zespoły z lat 90. z uzasadnieniem oczywiście, jaki jest wasz ulubiony, no i koszt wysłania SMS-a złoty 23. Jeżeli chodzi o to, kiedy konkurs zostanie rozstrzygnięty, no to tradycyjnie drogą SMS-ową odezwiemy się do zwycięzców już po audycji. Ja w ogóle się nie przedstawiłem, powiedziałem, odezwiemy się. No dzisiaj nie ma ze mną Kuby. Dzisiaj jestem tylko na realizacji i właśnie jako osoba mówiąca do mikrofonu, tylko Nikodem Prokopowicz. Kuba został jeszcze na Poland Rocku. Niech się bawi, tylko pozazdrościć, prawda? No to posłuchajmy, jak brzmi to H2O, jak brzmi muzyka, którą

króciutkie to było, trzeba przyznać. H2O, One Life, One Chance. Jest to jeden z najbardziej znanych utworów. Możecie go posłuchać na żywo już we wtorek w dwóch progach. Przypomnę jeszcze zasady konkursu. Wysyłamy SMS-y na 7148. Właśnie zasady, może najpierw czego dotyczy konkurs. Jeszcze raz, koncert H2O razem z dwoma supportami. Wtorek, 4 sierpnia, dwa progi. Jeżeli chodzi o zasady, jak zdobyć taką wejściówkę, no to wysyłamy SMS-a na 7148, piszemy afera, następnie swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. Jaki jest wasz ulubiony zespół z lat 90? Właściwie nie sprecyzowałem, że to musi być zespół rockowy, nie musi być absolutnie. Chociaż no absolutnie H2O należy do zespołów rockowych, wręcz myślę, że powiedziałbym, że takich punkowych, trochę pop-punkowych. Mi się to z Green Day'em kojarzyło. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie, chociaż Green Day to zespół, no, który jednak trzeba docenić ze względu na jakiś tam wpływ kulturowy, ale wierzę, że wielu słuchaczy lubi tego typu muzykę, lubi właśnie na przykład zespół H2O. Także zapraszam do brania udziału w konkursie. No i co? I myślę, że teraz znowuż nikogo nie zdziwi, że pora na kolejny stały punkt programu. A jeżeli chodzi o płytę tygodnia, no to mamy naprawdę ciekawą propozycję. Jest to drugi album zespołu Sunbird. Jest to polski zespół, nosi ten album tytuł Świetnie i jak sami o nim piszą, jest pełen świeżości, odwagi i nowej energii. Dlaczego tak? No bo ten album poprzedzały lata zmian. Oni tak naprawdę między 2020 a 2023 rokiem przygotowali te dwie płyty. No a 95% z materiału z tych nagrywek do płyt trafiło do kosza, tak sami mówią. Nie wiedzą, czy to dobrze, ale cieszą się, że w końcu odnaleźli swoje własne brzmienie, swój kierunek w sztuce, jaką jest także muzyka, i że po prostu tworzą teraz coś bardziej dopasowanego do siebie, coś mocno też takiego osobistego. I to też, jak sami piszą, też nie jest płyta właśnie o tym, jak jest świetnie, znaczy mimo, że tytuł może mylić, ale także właśnie o tej drodze i o tym, jak ciężkie może być czasami, czy to wkraczanie w dorosłość, czy jakieś takie różnego rodzaju inne okresy zmian, które dotyczą każdego z nas. No co mogę więcej mówić? Powiedziałem trochę o tym właśnie, o czym jest ta płyta, jaka ona jest, no to teraz może przekonajmy się, jak brzmi Sunbird i utwór Mija miłość, który zamyka ich drugi album.

Sunbird i utwór, który zamyka naszą płytę tygodnia, Mija miłość. Przyznam, że nie słuchałem tej płyty, zanim tutaj przyszedłem i jestem całkiem zaskoczony, bo to było naprawdę fajne i takie... No nie wiem, czy eklektyczne to jest dobre stwierdzenie, ale jeżeli chodzi o taki przekrój gatunkowy, jaki tutaj zespół Sunbird zaprezentował, to na pewno był on dosyć eklektyczny. Podobały mi się te sample, podobały mi się na końcu ta elektronika. Kawał dobrej roboty, także posłuchajcie. Sunbird i ich płyta Świetnie, to nasza propozycja na ten tydzień. Jeżeli mówię, jeżeli jeszcze wam się nie znudziła przez słuchanie Aferytmów, to zapraszam do przesłuchania całości, na pewno warto. No tak, a ja teraz z dosyć przykrą informacją, to znaczy domyślam się, że mogliście już gdzieś tam usłyszeć, może nawet w aferze, ale człowiek o pseudonimie Kawiński, czyli pewien dosyć znany, nawet bym powiedział, że bardzo znany francuski producent muzyczny, DJ, muzyk, aktor też, jeżeli się nie mylę, no człowiek związany ze sztuką na wielu płaszczyznach. Niestety w ostatnich dniach, jeżeli się nie mylę, to było przedwczoraj, stracił życie, zakończył swój żywot. Nie wiem, jak to powiedzieć, miało być dosyć delikatnie, ale nie. No niestety zmarł w wieku 50 lat. Przyczyną, z tego co wyczytałem, był udar. Także no... Nie, upały są, jakie są. Myślę, że to może być, jakkolwiek to zabrzmi, dla każdego także nauczka, no ale może powspominajmy w takim razie takie dziedzictwo muzyczne tego człowieka, konkretnie jedną piosenkę. I myślę, że nikogo nie zdziwi fakt, że Kawiński to jest człowiek, który swoje inspiracje muzyczne czerpał z filmów takich... bardzo charakterystycznych, trochę science fiction, których duża fala była w latach 80. i z tych filmów, i z ich klimatu, i z ich soundtracku. No i co? Co mogę jeszcze więcej powiedzieć poza tym, że wszyscy jesteśmy jak Ryan Gosling z filmu Drive.

Kawiński i jego wielki hit Nightcall, utwór, który oczywiście pojawił się w soundtracku filmu Drive z Ryanem Goslingiem właśnie w roli głównej. I jest to, muszę przyznać, że takie koło tego twórcy, no bo skoro on się inspirował filmami, soundtrackami, przepraszam, z filmów z lat 80., a film Drive, mimo że jest z tego, co pamiętam, z 2011 roku, to jest film, który także bardzo mocno inspiruje się właśnie latami 80. i tą estetyką. No i tam się właśnie znalazł jego największy hit właśnie Kawińskiego. No niestety nie ma już go z nami, ale myślę, że nie wiem, chciałem coś powiedzieć takiego mądrego i trochę uduchowionego, no nie wiem, co mogę powiedzieć, no nie ma go z nami po prostu. Natomiast jego muzyka pozostaje. Tak, to jest, myślę, że najlepszy sposób, w jaki mogę zakończyć ten wywód. No a co? No i zaczęliśmy trochę od tej elektroniki już. To znaczy mieliśmy właśnie Kawińskiego. No ewidentnie była to muzyka dość mocno elektroniczna, taka synth-popowa. No to teraz pora na coś, co myślę, że może przywodzić na myśl na przykład Crystal Castles, ponieważ pewna australijska artystka, Tioid, taki jest jej pseudonim, którą właściwie poznałem głównie przez media społecznościowe. No to już nieraz mówiłem na tej audycji, że współczesna muzyka, jeżeli chodzi o takie zespoły, które dopiero, czy tam wykonawców, którzy dopiero się gdzieś wybijają, no to najlepiej jest właśnie szukać ich na mediach społecznościowych, ponieważ aktualnie no jest to w dużej mierze niestety albo stety centrum naszego życia i naszych jakichś takich relacji też, i platformy przede wszystkim te społecznościowe również umożliwiają pokazanie się ze swoją sztuką, ze swoimi talentami, no i tak właśnie też robią współcześnie młodzi muzycy. No i właśnie Tioid w ten sposób promuje swoją muzykę chociażby na Instagramie. No a co mnie bardzo zdziwiło, to najnowszy jej singiel jest razem, w wydaniu razem z polskim duetem Sensacja. Właściwie jest to Sensacja przez Y, więc może powinienem powiedzieć Sensacja. W każdym razie jest to polski duet, który myślę, że mocno wzoruje się na Crystal Castles, co zresztą zaraz usłyszycie. I no jest to dla mnie naprawdę bardzo duży zbieg okoliczności i taki kolab, którego bym się nigdy nie spodziewał, bo zespół Sensacja gdzieś tam kojarzyłem już z przeszłości. Tioid to jest moje w miarę nowe odkrycie. No i połączenie takich muzyków tak naprawdę z dwóch końców oddzielnych świata to jest zawsze coś. Posłuchajmy. Ich wspólny utwór nosi tytuł Angels Heavencore.

Sensacja oraz Theoid. To moja propozycja na dziś, jeżeli chodzi o muzykę dosyć mocno elektroniczną. Tak jak mówiłem, jest to kolaboracja Australii i Polski. No coś, co się nie zdarza zbyt często. Także tym bardziej jest to naprawdę ciekawe wydanie dla mnie. No estetyka dosyć mocno właśnie jeżeli chodzi o inspirację, no dosyć mocno słychać to Crystal Castles, ale ja nie narzekam, jest to duet, który bardzo, bardzo lubię i uważam, że wcale ich sława nie przegania, chociaż biorąc pod uwagę różnego rodzaju tam prywatne zawirowania i nawet nie tyle prywatne, bo to tam, dobra, nieważne. W każdym razie, kto wie o historii Crystal Castles, ten wie. Nie moją rolą jest tutaj wyjaśnianie całego lore, bo nie mamy na to czasu, a jednak jeszcze sporo nowej, ciekawej muzyki. No to zrobimy sobie przerwę od tej elektroniki i zanurzymy się w świat współczesnego postpunku, ponieważ zespół Mold, który pochodzi z Bristolu, z oczywiście United Kingdom, wydał swój pierwszy debiutancki album i mimo, że nie obszedł się on z jakimś bardzo dużym echem, to moim zdaniem jest to naprawdę jedno z ciekawszych wydań właśnie postpunkowych, czy artpunkowych, czy indie rockowych. No tutaj też mamy kilka tych na pewno gatunków i różnych inspiracji. Natomiast jest to jedno z takich, jeżeli chodzi o muzykę gitarową, najciekawszych wydań tegorocznych, a na pewno jeżeli chodzi o poprzedni, nie, jeszcze nie poprzedni, jutro będzie poprzedni miesiąc, w każdym razie chodzi mi oczywiście o miesiąc lipiec. Utwór nosi tytuł Hatching.

Pada w ucho, prawda? Mold i ich utwór Hatching to z ich najnowszego albumu, najnowszego właściwie, jakby nie było, pierwszego. No dobra, no to pora wrócić w takim razie do elektroniki, ponieważ dzisiaj, dokładnie dzisiaj, jeżeli się nie mylę, miało miejsce dosyć ważne wydarzenie, bo został wydany nowy album Arki. Kim jest Arka, możecie się zastanawiać. No jest to bardzo, myślę, że znana jak na, powiedzmy, klimaty w jakichś się obraca artystka pochodząca z Wenezueli, swoją drogą, jest to też jest całkiem ciekawa sprawa. Przede wszystkim producentka muzyczna, no ale także piosenkarka, DJ-ka i modelka, jak można o niej przeczytać. Jest to też dosyć mocno queerowa osoba, to znaczy tak mocno, jeżeli chodzi o tematy queerowe, się porusza w swoich czy to tekstach, czy ogólnie, nie wiem, w social mediach i tak dalej, swoim imidżem również, ale nie ma to teraz dla nas większego znaczenia, ma większe znaczenie w tym, w tej pigułce, jaką chcę wam przedstawić o niej, osobom, które nie znają jej twórczości. No to jest osoba, która tak naprawdę współpracowała z Björk, z Kanye Westem, z Lady Gagą, z FK Twigs, jeżeli się nie mylę, z Rosalią, Sophie także, nawet Arianą Grande, no mnóstwo jest tych znanych nazwisk, które ona wspierała swoją twórczością, czy to jako producent, czy właśnie w kolaboracji, czy robiąc jakieś remiksy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast najbardziej doceniana jest przez właśnie no, krytyków, czy także swoich najwierniejszych słuchaczy za karierę solową, ponieważ na takim poletku muzyki elektronicznej, ale muzyki eksperymentalnej, elektronicznej, tak naprawdę niewiele jest współcześnie artystów, którzy byliby tak oryginalni i tak kochani przez zarówno krytyków, jak i słuchaczy. Nie obiecuję, że będzie to łatwe doświadczenie muzyczne przed nami, ale na pewno ciekawe, zresztą trwa tylko 3 minuty, także myślę, że wytrzymamy, a może niektórych to zafascynuje. Arka, jej nowy utwór pod tytułem Grip.

Arka i jej Grip z najnowszego albumu, który nosi tytuł XXXXX. Tak, 5 razy X. To kurczę, było to bardzo ciekawe, muszę przyznać, i mam nadzieję, że wy także macie takie podejście, nawet jeżeli wam się to nie do końca podobało, bo zdaję sobie z tego sprawę, że jest to muzyka średnio przystępna. Natomiast tak, elektronika także eksperymentalna na piątkowym aferytmie, bo czemu nie? Natomiast mam teraz coś nieco bardziej właśnie takiego przystępnego, nie wiem, przyjemnego wręcz, bo wracamy do klimatów artpunkowych, postpunkowych, indie rockowych i tym razem do grupy Proto Martyr. Grupy, która wydaje mi się, że jest już dosyć mocno jakby rozpoznawalna w świadomości ludzi, którzy interesują się właśnie tego typu muzyką gitarową. Grupa założona w 2008 roku, także pewnego rodzaju staż już także mają. 4 osoby, wokale, gitara, perkusja, bas. Czego chcieć więcej? No w końcu jest to muzyka indie, muzyka postpunkowa. Tyle wystarczy. No i wydali nowy album. Nie, przepraszam, jeszcze nie wydali. Wydali nowy singiel, ale nowy album już jak najbardziej jest zapowiadany na wrzesień, ale jeżeli chodzi o nowy singiel, no to jest dla mnie on jednym też znowu z przyjemniejszych, bardziej wpadających ucho gitarowych brzmień ostatnich miesięcy. Nosi on tytuł Sounds We Cannot Hear. Przypominam, grupa Proto Martyr. Posłuchajmy, jak brzmi ich singiel.

Sounds We Cannot Hear to od zespołu Protomatter. Zespołu, tak jak mówiłem już z pewnym stażem, zespołu postpunkowego przede wszystkim, no ale tutaj słyszeliśmy bardzo dużo różnych zaczerpnięć, także wydaje mi się, że wręcz z jakiegoś rocka eksperymentalnego, bardzo to było ekspresyjne, bardzo takie out of the box momentami. Myślę, że tak można to najlepiej określić. No tak, no a my powoli sobie wracamy do elektroniki. Myślę, że zdążymy jeszcze dzisiaj na spokojnie dwie propozycje, zwłaszcza, że teraz już zostały takie raczej krótkie w większości. Człowiek, który... Ja nie wiem, czy on się tak nazywa, czy nosi pseudonim. W każdym razie Dylan Tom. Jest to kolejna postać, którą odkryłem tak naprawdę przez media społecznościowe, bo tam on się promuje. I od początku zaciekawił mnie bardzo swoją muzyką, ponieważ było to połączenie właśnie jakiegoś takiego indie, nawet wręcz slacker rocka, razem z Indytroniką, z glitch popem wręcz. No i pojawił się nowy singiel. Jest to singiel, wydaje mi się, że bardziej elektroniczny, właśnie mocno glitch popowy moim zdaniem. Dużo jest tutaj tego dźwięku, jest... No, można powiedzieć, że taka elektroniczna ściana dźwięku w pewnym momencie. Zresztą sami się przekonacie zaraz. No i chciałem też powiedzieć, że jest to moim zdaniem jeden z jego najlepszych singli. No i czekam w takim razie, myślę, że nie tylko ja, na wydanie już takie długo grające na jakąś płytę albo chociaż epkę. Posłuchajmy Dylan Tom i jego singiel o tytule SAS.

Małe zaskoczenie, to już pierwsze nuty piosenki, którą zakończymy tą audycję. Dylan Tom i Sass, najnowszy singiel tego wykonawcy. No nawet tak rejwowo się na końcu zrobiło. Mam dla was jeszcze jedną propozycję, tak jak powiedziałem, ale niestety goni nas czas, także oczywiście jak zawsze. Będzie to nowy singiel wykonawcy Oxys, to jest artystka, którą już wielokrotnie prezentowałem tutaj na antenie i myślę, że też jedna z takich znowu ciekawszych indie-tronicznych, trochę gitarowych, ale właśnie jej elektronicznych artystek, które współcześnie tworzą. Oxys, także polecam obserwować ją w mediach społecznościowych. Dużo tam się pojawia ciekawych rzeczy. Mówił do was Nikodem Prokopowicz. Dziękuję bardzo za słuchanie. Do zwycięzców konkursu odezwę się drogą SMS-ową już za chwilę. No i co mogę więcej powiedzieć? Do usłyszenia i miłego wieczoru i całego tygodnia. Tilapia. Oxys. Tym kończymy.

0: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
1: Autopromocja.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Notowanie w piątek o 20:00.
4: No, witam serdecznie. 31 dzień lipca, piątek i ostatnie lipcowe wydanie Aferzastej. Co za tym idzie, idzie ostatnie w sezonie jagodziankowym.
5: To prawda.
4: Wszystkich pracowników gastronomii pozdrawiamy i życzymy więcej wolnego i mniej przebierania jagód.
5: Ostatnie jagodziankowe, ostatnie lipcowe, a moje pierwsze.
4: No, co za piękna historia pisze się na naszych oczach. Nie przedłużając już jakoś szczególnie, 1752 notowanie. Realizacją zajmuje się Jan Waściński, a obok mnie siedzi
5: Karolina Ziębińska.
4: Ja natomiast to Maksymilian Wawrzyniak. No i zaczynamy sobie oczywiście od propozycji. Na początku Kamil Piwot i utwór Latoś.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latoś albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Bob.

0: Boga.
1: To był Kamil Piwot z utworem Latoś z naszych aferzastych propozycji.
2: No właśnie, i tutaj taki podtytuł ma także ten utwór, Lipiec. Wszystko jakieś takie powiązane z tym latem, tu jagodzianki, tu lipiec. No i kolejny utwór także z tym związany. Miejsce 25 to bowiem propozycja sprzed 2 tygodni. Spóźnione lato, pierwsze ciepłe dni. No my mam wrażenie, że takie bardziej ostatnie ciepłe dni. Chociaż zależy jak
1: no,
2: leży.
1: Zaczęły się znowu.
2: Kto wie, co będzie dalej z pogodą, nigdy nie wiadomo. Wiadomo zawsze natomiast, że aferzasta jest taka, jak wy chcecie, więc zapraszamy do głosowania.

0: Niekoniecznie o tym gorącym ogniu, ale właśnie o tych kleszczach.
1: No, mam nadzieję, że żadnemu z was żaden kleszcz się nie przytrafił. Ja byłem 3 dni nad jeziorem i żaden kleszcz mnie nie dopadł, więc cieszmy się!

0: Maja Kleszcz i utwór Zaprości mnie do ognia na miejscu 24 i aż 13 pozycji w dół. Co ciekawe, tutaj na ficie Wojciech Waglewski, czyli jeden z członków m.in. WW. Wiesz, czym jest WW?
1: No, absolutnie wiem. Zespół tak, już z taką historią, że jakbyśmy mogli nie wiedzieć.
0: No to ja właśnie się teraz pochwalę moją ignorancją muzyczną.
1: Że właśnie się dowiedziałeś.
0: Nie, nieprawda, bez przesady. Dowiedziałem się o tym jakieś 3 tygodnie temu, czym jest zespół WW i kto na przykład wykonuje właśnie utwór Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polecam serdecznie, tak to właśnie.
1: Lepiej późno niż wcale, Max.
0: Właśnie, bo mnie afera edukuje. My was trochę
1: lubimy. Radio uczy i bawi.
0: W naszym przypadku myślę, że głównie bawi, ale dobrze. Teraz w ogóle przechodzimy wreszcie do jakichś takich piosenek z dłuższym stażem, bo tak naprawdę, no jak mnie tutaj nie było 3 tygodnie, to te wszystkie piosenki dla mnie były trochę taka nowość. No dla ciebie to w sumie wszystkie są nowością, więc o to nie będę pytał, ale Dariusz i Mateusz już teraz 46 tygodni, więc tutaj faktycznie staż jest lekko dłuższy i utwór taki też powiedziałbym, że nostalgiczny, bo będę grał. Niestety 10 pozycji w dół, więc no aż tak dobrze nie jest, ale utrzymałem

Chciałem się teraz zapytać Karoliny, w jakie gry grała, tak nawiązując do miejsca 23, czyli będę grał, ale zabolało moje ego, została obrażona moja audycja, plan zagospodarowania tyrów, wszyscy słuchajcie jutro o godzinie 11, super audycja, taka szybka autopromocja, więc Karolino, nie zapytam cię o to, w ogóle ci teraz nie dam głosu, posłuchajmy sobie kolejnego utworu, Oyster Boy i filmowy kadr.

0: No.
1: Na miejscu 22 Oyster Boy i filmowy kadr.
2: I tutaj mamy do czynienia z spadkiem o dwa miejsca, niestety. Dwa tygodnie na liście już ten utwór jest z nami. No i dobra, może wróćmy jednak do tego, w jakie gry grałaś. Dam ci tym razem ten głos, no, bo oczywiście powiem tylko o tym, że poza anteniu powiedziałaś, że Plan Zagospodarowania Eteru to najlepsza audycja na Radiu Afera, więc teraz masz prawo głosu.
1: Dokładnie tak powiedziałam, nie będę słuchać, bo będę w pracy, ale chciałam opowiedzieć historię, w jakie gry grałam. To był to Minecraft, tylko że grałam na tym trybie kreatywnym i moja siostra, jak chciała mnie wystraszyć, to mi włączała ten z potworami.
2: Biedna. Ale pozdrawiamy Gosię serdecznie. Super jesteś. My natomiast przechodzimy do miejsca 21, a tam nowość, czyli utwór, który jest z nami dopiero tydzień. Michał Kisielewski, Już nie będzie takiego lata.
1: Znowu wracamy do tych letnich motywów.
2: Cały czas to samo.

możesz wspominać tak bez końca. Wszystkie tandetne wschody słońca. Flirtować z kimś, kto tak wygląda. Lepiej to przeżyć, niż jakby cię miało, to nigdy nie spotkać.

0: Numer 21, Michał Kisielewski z utworem Już nie będzie takiego lata i jest to nowość, pierwszy tydzień na liście.
1: A teraz oddamy głos człowiekowi, który wie więcej o muzyce niż ja. Zwykle jak jest jakaś nowość, to coś tam próbuję o tym powiedzieć i kończy się to różnie, bo jak już ustaliliśmy przy WW, jestem lekkim ignorantem, więc następną piosenkę, czyli propozycję Dziwna wiosna i utwór Strzęp przedstawi nam Karolina.
0: No, jakaś reprezentacja redakcji muzycznej musi być tutaj chyba. A następny utwór, czyli propozycja, to będzie Strzęp od Dziwnej wiosny. I jest to już kolejny, bo czwarty singiel zapowiadający zbliżający się mini album Plot Twist tegoż to zespołu. Album będzie liczył sobie 6 piosenek, także no, będzie czego posłuchać, a premiera tego singla zbliża się z trwającym aktualnie Poland Rockiem.
1: No i jeśli ten utwór się spodoba, to zachęcamy do głosowania Aferzasta na stronie internetowej afera.com.pl.

0: Utwór Strzęp od Dziwnej Wiosny jest aktualnie naszą propozycją. Jeżeli wam się spodobał, możecie na niego głosować na stronie internetowej afera.com.pl, ale możecie też wyczekiwać albumu nadchodzącego Plot Twist, który ukaże się już tego lata, także niedługo.
1: No a przed nami żaden plot twist, jest z nami utwór, który najdłużej na antenie, przedstawiać go nie będę, bo każdy go zna, no może poza Karoliną, ale dla niej przynajmniej to będzie jakieś zaskoczenie. Hey, I had tough days or tough was night.

0: I co to było, Karolina?
1: No, S-Jumper z utworem I Need More.
0: Brawo, umiesz czytać.
1: Piękna sprawa.
0: A teraz miejsce 19. Chłopcy z miasta i utwór Lecę tu, który już 8 tygodni na antenie.

0: Nie wiem, gdzie polecieli chłopcy z miasta. Ja to bym sobie do jakichś chłodniejszych krajów wyleciał.
1: Ale na pewno polecieli o 6 miejsc w przód na naszej liście. Pierwsza pozycja, która jest tutaj ze wzrostem, a nie ze spadkiem dzisiaj.
0: No więc ogromne gratulacje, ale to tylko świadczy o tym, że kolejne pozycje na pewno też z jakimś wzrostem będą musiały się pokazać, bo chyba tak statystycznie to jest, że jak ktoś spada, to ktoś wzrasta, nie? Tak?
1: No, chyba tak to działa.
0: Wow, matematyka i te sprawy, jak my jesteśmy inteligentni dzisiaj. Coś pięknego. A już teraz Madame Affair i utwór, no właśnie, jaki utwór? Macie do wyboru dwa, więc zastanówcie się, czy wiecie już. I jeżeli już macie to w głowie, to wam zdradzę, że to Powaryzm.

0: numer 18 i 18 tygodni na liście, czyli Madame Affaire i Bowaryzm. To właśnie przed chwilą z tego właśnie słuchaliśmy. No i trochę przy Madame Affaire zostaniemy, bo miejsce 17 również zajmuje ten zespół.
1: I tutaj 8 pozycji w dół, ale za to 26 tydzień, więc naprawdę wielkie gratulacje.

0: Ale się dobrali, bo dwa utwory Madame Affaire obok siebie na aferzastej liście, a miejsce 17 przed chwilą to był utwór Tylko Twój.
1: Ale piękny zbieg okoliczności, a na miejscu 16 Michał Kisielewski i Ciało Elektryczne. Już 7 tygodni na liście i 8 pozycji w górę.

0: To było ciało elektryczne Michała Kisielewskiego, który na miejscu 16.
1: A teraz wchodzimy z nową propozycją od Renaty Ślesickiej na ficie z Jakubem Magierem, a będzie to slow food, czyli o intymności, ale ze smakiem. On robi dla niej śniadanie, ona jeszcze leży w łóżku, tego typu sytuacja. Max, zrobił ci ktoś kiedyś śniadanie do łóżka?
0: Niestety nie. Wszystkie randki były zakończone w takich godzinach, że nikt mi śniadanie do łóżka nie podawał. No przykre to strasznie, mam nadzieję, że się to zmieni, ale nie zmieni się na pewno to, jak wygląda aferzasta. To wy głosujecie i na Renatę również głosować możecie. aferzasta.com.pl/aferzasta. To właśnie tam już po 22 zapraszamy do głosowania.

ten nektar. Jesteś taka piękna. Zrobię wszystko, żeby włos ci choćby z głowy nie spadł. Dla ciebie bym zabił i poszedłbym do piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie.

0: Na śniadanie do łóżka może nie każdy zasługuje, ale jeżeli uważacie, że Renata Ślesicka z utworem Slow Food zasługuje na pozostanie na aferzastej, to głosujcie na afera.com.pl/aferzasto.
1: To ty sugerujesz, że ja nie zasługuję na to śniadanie, tak?
0: Tego nie powiedziałam.
1: Świetnie się dzisiaj bawimy, naprawdę. Już wiem, kto ze mną za tydzień nie poprowadzi aferzastej. Fajnie się bawisz. Teraz właśnie mam taki smutny uśmiech na twarzy. I
0: sorki,
1: smutny
0: Maksiu.
1: Uśmiech właśnie teraz jako kolejna nowość. Ty się już do mnie nie odzywaj.

To było miejsce 15, Sad Smiles z utworem Plastic World na ficie z Johnem Porterem. I tutaj kolejna, już druga dzisiaj nowość, pierwszy tydzień na liście.

0: Marta przygotowuje się do przeprowadzki. Roman przyznaje, że miał poważne wątpliwości, ale pogodził się już z jej decyzją. Obiecuje pomóc córce. Jakiś czas później Roman przychodzi do Kamila i Zuzy i zaprasza ich na uroczysty obiad. Wyjaśnia, że Marta podjęła bardzo ważną życiową decyzję i chciałby to jakoś uczcić. Kamil nadal nie może pogodzić się z tym, że siostra związała się z Pawłem. Zapowiada, że nie ma zamiaru pojawić się u ojca na uroczystej kolacji. Zuza nie chce o tym słyszeć. Jej zdaniem mąż niepotrzebnie tragizuje. Zamiast cieszyć się szczęściem Marty, zapewnia, że od niej szwagierka nigdy nie dowie się, czyje serce nosi Paweł. Po południu Konarska i Woliński zjawiają się na proszonej kolacji. Po chwili przychodzą Nicole i Mikołaj. Młodzi hoferowie spóźniają się nieco. Kamil chłodno wita się z Wolińskim w trakcie kolacji. Siedzi smutny i spięty. Nie bawią go rozmowy przy stole dotyczące Pawła i Marty. Mikołaj jest bardzo poruszony informacją, że Woliński przyszedł przeszczep i że to właśnie Kamil asystował przy operacji. Oboje z Nicole uważają, że to bardzo niezwykła sytuacja. Chirurg ratuje życie pacjenta, a ten zakochuje się w jego siostrze. Kamil pomija to milczeniem. To oczywiście był 1752 odcinek Na Wspólnej. Zrozumiałaś, co się tam działo, Karolina?
1: No, myślę, że niektórzy bohaterowie tegoż to odcinka i też my po tej audycji powinni się zastanowić, czy nie powiedzieć sobie do widzenia.
2: 3, 4.
3: Na Wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie miłość, wiara, nadzieja na przyszłość. Na Wspólnej znajdziemy to miejsce, gdzie znowu wszystko porządek swój ma.
0: I do widzenia już teraz na antenie.
4: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba?
5: O,
4: jak już będziesz robił swoją robotę.
6: Panowie, spokojnie, bez presji.

0: Miejsce 14, czyli Do widzenia od zespołu Jamani. Już trzeci tydzień na liście.
1: A na miejscu 13 Ciepłe breaki, jutro do roboty. List.

0: Chcesz mi coś powiedzieć, Karolina?
1: Absolutnie nie mam ci nic do powiedzenia.
0: Czyli cieszysz się, że cię jest piękna, tak?
1: Dokładnie tak.
0: Ja myślę, że Sweet Eight Zero też się cieszy, bo ich utwór Big, który już 10 tygodni na liście, zaliczył 6 pozycji w górę. Cieszymy się?
1: Zdecydowanie.

0: Sweet 80 i utwór Big. Co ostatnio Big zrobiłaś w życiu?
1: Big ostatnio, oj, dużo rzeczy takich big się wydarzyło, ale tak...
0: Jaki człowiek wielu talentów.
1: No oczywiście, jakby inaczej, ale tak big, że chyba się nie wypada chwalić na audycji.
0: Okej, no dobrze, zostawimy sobie to w takim razie na poza antenie. Poza anteniu, sobie to powiemy. Nie wiem, zawsze Mikołaj Piekarzewicz tak mówi, pozdrawiamy Mikołaja, tylko że on tego chyba zwykle nie odmienia i dlatego jestem teraz dezorientowany.
1: No poza anteniu się mówi.
0: No to właśnie tam o tym sobie porozmawiamy, a w tym czasie wy sobie wysłuchacie Psychozy. Psychozy Jana Majewskiego, która już 14 tygodni.

0: Psychoza od Jana Majewskiego na miejscu 11. No, ja mam nadzieję, że nie popadnę w psychozę po 2 godzinach w studiu z Maxem. Zostały jeszcze 52 minuty.
1: Ostro się zrobiło. A wiedziałaś o tym, że psy są w stanie się rozmnażać z żabami?
0: Nie jest to prawda, bo przed chwilą wpisałeś w komputer dziwny fake news.
1: Nieprawda, tak nie było. Amerykańscy naukowcy to dowodzą przecież.
2: Zbytnio to dowodzą.

0: Wodnić.
1: No i to oczywiście była propozycja AMBA, amerykańscy naukowcy. No i tak, psy nie mogą się rozmnażać z żabami, jakby co.
2: Jest to prawda, a paradoksalnie w tym utworze nie słyszeliśmy o nauce, a o emocjach związanych z za wysokimi oczekiwaniami wobec siebie, bo czasem wymagamy od siebie samych, żebyśmy byli jak amerykańscy naukowcy, no a nim nie jesteśmy i możemy czasem takie głupoty powiedzieć.
1: Ale czy myślisz, że emocje to też nie jest nauka? Emocjonologia czy coś?
2: Chyba to się nazywa psychologia i już istnieje.
1: Masz rację, coś jak psychologia. Pozdrawiamy wszystkich studentów psychologii, a w grupie naszych znajomych jest, powiedzmy, że dużo, w ogóle dużo jest studentów psychologii. Ciekawe, czy będą mieli pracę. A teraz 10. miejsce. Rad Crew i Hephaistos.

0: I tak właśnie na 15 minut po 21 otworzyliśmy pierwszą dziesiątkę aferzastej. Rad Crew i Hefajstos, który od 13 tygodni na liście, niestety upadek o 6 miejsc.
1: Znowu wrócimy do tematu gier, bo na miejscu 9 Tytus Gaming. Max, w jakie ty gry grałeś? I tym razem ja tobie nie zabiorę głosu.
0: Dziękuję ci w takim razie. To jest właśnie piękna sytuacja, co się nazywa przyjaźń. W jakie gry grałem? Oj, dużo tego było, ale na pewno był Minecraft, był też Valorant, był Fortnite. Fortnite chyba w sumie nam najlepiej, w sensie to były stare, złe czasy, w których bardzo dużo krzyczałem i bardzo dużo nie chciałem mieć kolacji.
1: Czyli nic się nie zmieniło.
0: Nieprawda. Teraz,
1: nadal dużo krzyczysz.
0: Teraz dużo krzyczę, ale jem kolację i przynajmniej nie muszę przerywać gry, żeby zjeść tą kolację, tak?
1: Ale wyglądasz na kogoś, kto gra w Fortnite.
0: To była obraza, rozumiem, tak?
1: Tak.
0: Nie obrażamy za to właśnie grających w Fortnite. Ja nie obrażam, bo Karolina, jak widać, ma co do tego inne zdanie. Wasze zdanie było takie, żeby na 9 miejscu umieścić właśnie Tytusa Gaming i utwór Crispy.

0: A to było miejsce 9 ze wzrostem o 13 pozycji, czyli Tytus Gaming i utwór Crispy.
1: Jakie jest twoje najgorsze wspomnienie z Wrocławiem?
0: Najgorsze wspomnienie z Wrocławiem? Ja mam same dobre wspomnienia z Wrocławiem. Jedyne... Dobra, byłam parę razy we Wrocławiu i większość to było na jakichś koncertach. Raz jak zanosiłam tam papiery na studia, bo miałam się tam wyprowadzić, ale jednak tego nie zrobiłam, więc myślę, że to możemy uznać na te najgorsze.
1: Bo się nie dostałaś.
0: Nie dostałam, do Wrocławia się dostałam na studia.
1: Aha, ale dostałaś też do Poznania i uznałaś, że Poznań jest lepszy.
0: Tak, dokładnie tak było.
1: Dokładnie tak było. A wiecie dlaczego? Bo we Wrocławiu się cierpi. I tak mówi właśnie Cafe Trauma. To jest Wrocław. Tu się cierpi. 11 tygodni na aferzastej, ale dwie pozycje w górę, więc no całkiem ładnie zbliżają się do podium wielkimi krokami. Kto wie, może kiedyś...

0: Tu jest Wrocław, tu się cierpi na miejscu 8. No i jak widać, to cierpienie przynosi dobrych muzyków, bo jest ich całkiem sporo w tym Wrocławiu.
1: Oj, może tak być, nie wiem, bo jestem ignorantem. W ogóle, Karolina, ja ci powiem tak, jest mi przykro. Ja liczyłem, że jak cię zapytam o to, jakie masz najgorsze wspomnienie z Wrocławiem, to właśnie powiesz, że nie wiesz. I ja wtedy powiem, że ale ja wiem, jakie jest moje. I ja opowiem o swoim.
0: No to tak opowiedz nie zrobiłaś. Nam o swoich.
1: Nie, naprawdę ciebie to interesuje?
0: Tak.
1: Dziękuję. No
0: myślę,
1: to
0: że słuchaczy też.
1: Słuchajcie, moi kochani, sytuacja była taka, że byłem we Wrocławiu zwiedzić Muzeum Architektury i fajnie mi się to wydawało, ale byłem tam ze znajomymi. No i końcowo wydaliśmy pieniądze na bilety, a w tym muzeum zbytnio nie zwiedzaliśmy, tylko gadaliśmy. I to nie brzmi jak najgorsze wspomnienie, ale zarazem ja bardzo tego żałuję, bo ja od tego czasu nie byłem w Wrocławiu, a ja naprawdę chciałbym to muzeum zwiedzić tak od deski do deski.
0: Miałam ostatnio sen, że byłam w jakimś muzeum we Wrocławiu.
1: I myślę, że to było to muzeum?
0: Mogło być.
1: Może to była przepowiednia, może to było déjà vu, a może to było, nie wiem, wszystko inne. Co o tym sądzisz?
0: Myślę, że to znak, żeby się do tego Wrocławia wybrać.
1: Może to jest znak. Bilety w sumie tanie całkiem.
0: Tak, za 30 zł można pojechać.
1: Takie właśnie PKP nam serwuje taniośki. Szymon Norkowski za to teraz, to wy nam zaserwowaliście na miejscu 7 z utworem Nic nie zmieniać się. I on już jest tutaj z nami 3 tygodnie, więc całkiem jak na aferzastom.

0: Szymon Nurkowski na miejscu siódmym z utworem Nic nie zmieniać. No i co by tu? No nic nie zmieniać. Miejsce siódme, dobra liczba, jak to przed chwilą nam powiedział nasz realizator. A jeszcze warto tutaj nadmienić, że na ficie w tym utworze pojawia się Seweryn, którego ja bardzo szanuję jako artystę i słuchajcie jego muzyki, bo jest spoko.
1: Ja zacząłem ostatnio szanować margarynę, powiem wam. Zawsze mówiłem, że margaryna jest takim średnim produktem, ale zauważyłem jeden duży jej atut, że ona zawsze jest dobra do smarowania. Jak ja masło trzymam w lodówce, to ono jest potem takie skostniałe, że ja nie jestem w stanie go używać. A jak margarynę trzymam w lodówce, to ona jest idealna. I o dziwo w smaku nie jest taka inna, przynajmniej z moją jakąś taką dziwną nietolerancją ostatnio co do mleka i produktów mlecznych, no to tak lepiej się to spisuje w moim przypadku.
0: No właśnie, kiedyś był taki mit, że margaryna jest gorsza i mniej zdrowa od masła, a wcale tak nie jest. To masło jest to gorsze. No i margaryna też jest tańsza. Tylko, żeby to była taka dobra, a nie taka z oleju palmowego.
1: No, czyli wniosek jest taki, że to masło wcale nie jest takie. Ale to jest ciekawa informacja, ja nawet nie wiedziałem. No. Bo zawsze też tym argumentem co do rogali świętomarcińskich było to, że te takie, które są z certyfikatem, tak, to są gorsze, bo one są na margarynie.
0: A to w sumie... A margaryna jest wegańska, to też jest duży atut.
1: Matko kochana, a co jeszcze jest wegańskie? Tofu. Ja bardzo lubię tofu. Lubisz tofu?
0: Tak, bardzo lubię tofu. I wiem, że to ja ciebie przekonałam do jedzenia tofu.
1: To prawda, tak było, ale ostatnio nawet inną rzecz spróbowałem, czego chyba ci nie mówiłem. No. Seitana. Wiesz, co to jest seitan?
0: Wiem, co to jest seitan.
1: No to dla słuchaczy tylko wyjaśnimy, że to jest taki właśnie pseudomięso, właśnie no nie mięso, jest wegańskie i to jest zrobione z glutenu, więc w takich domowych warunkach można to przygotować z mąki, że tą mąkę się jakoś tak włączy z wodą, odsącza, moczy, odsącza i tam się jakoś wypłukuje tą skrobię, przez co zostaje sam gluten i to potem można smażyć. I ja ostatnio to jadłem w jednej z restauracji, w zasadzie to na dowóz wziąłem, no ale nieważne. W każdym razie spróbowałem to i ja autentycznie byłem pewien, że to jest prawdziwe mięso, bo jadłem to w formie grosu i jakie to było świetne, naprawdę.
0: No i zachęcamy was wszystkich do diety wegańskiej czy wegetariańskiej. Ja tutaj Maxa influencuję do niejedzenia mięsa. Więc, no, widzicie, przynosi skutki. Przynosi skutki.
1: Nie,
0: wpływ.
1: No, prawda jest taka, że to mięso, nie mięso, często jest bardzo dobre po prostu. No, to kwestia gdzieś tam gustu, ale zachęcam spróbować i nie być takim negatywnym. Na przykład, jak w piekarni sprzedajemy wegańskie jagodzianki, to ludzie tak na nie patrzą, że a to wegańskie to gorsze. A nieprawda, bo one są trochę z innych składników i też mają swoją niszę i ktoś może je lubić po prostu za ich smak taki, jaki jest, a ktoś już tak negatywnie od razu, bo wegańskie ma w nazwie. Nie myślcie o tym w taki sposób. Nawet jak coś jest wegańskie, to może być dobre. Kwestia wszystko gustu. A no, nasza dyskusja to była o maśle, chciałem zauważyć.
0: No właśnie, wracając do tego masła, bo utwór, którego zaraz posłuchamy, to masło od Dildo Bagginsa, a co do tego masła i muzyki, i raperów, no to był kiedyś taki raper, Quebo Nafide, który miał swoją trasę jako Kuba Grabowski i podróżował po tam różnych małych mieścinach i dziwnych festynach. No i był kiedyś na festiwalu ubijania masła i śpiewał taką piosenkę specjalnie stworzoną. To jest festiwal mordo ubijania masła. Bez niego by nie było żadnego ciasta. Coś takiego.
1: Wow, jakie cytaty
0: no,
1: piękne.
0: Pięknie, co nie?
1: No to była bardzo ciekawa ciekawostka o maśle, a masło to jest kolejny utwór na naszej liście, dokładniej na miejscu szóstym, zero tak naprawdę ani w górę, ani w dół, miejsce to samo co tydzień temu i jest to Dildo Bagginsa.

0: Dildo Baggins z utworem Masło, 16 tygodni na liście, na miejscu 6. A teraz wchodzimy z propozycją, a jest to utwór Miodowe lata od Zuty. Aż mi szkoda, że Max, nie przygotowałeś na ten specjalny utwór opisu jakiegoś odcinka Miodowych lat.
1: Nie przygotowałem, ale sprzedam ci to ciekawostkę taką, gdzie no nagrywali Miodowe lata, bo to chodzi o taki serial oczywiście, komediowy. Nagrywali go w Teatrze Żydowskim w Warszawie, na obrotowej scenie, w czasie rzeczywistym jakby, rozumiesz?
0: A to było tak z widownią, która się śmiała?
1: No właśnie, podobno początkowo odcinki tak, później w sumie nie jestem pewien, bo takiej informacji nie ma. I chodzi oczywiście o serial, w którym grał Cezary Żak i Artur Barciś. I kto, w jakim jeszcze serialu oni grali?
0: Karolko. Nie mam pojęcia, jestem słaba w filmy i seriale.
1: W Ranchu i teraz Rancho będzie miało nowy sezon.
0: No tak.
1: Gdyby tu był ktoś inny, to na pewno ze mną by wturował mi tutaj w tym szczęściu. Nie, bo ja się bardzo cieszę, że nowy sezon Rancho powstaje. W sensie cieszę się i się boję, bo się boję, że nie będzie tak dobry, jakbym chciał, żeby był. Ale no, trzeba trzymać kciuki, tak?
0: A teraz Miodowe lata od Zuty.

0: I jeśli ten nowy utwór Zuty się wam spodobał, no to zachęcamy do głosowania afera.com.pl/aferzasta. Tam już po 22 możemy głosować. A ty co o tym myślisz, Karolina?
1: No taki całkiem przyjemny letniaczek, ale powiem szczerze, że się zaskoczyłam dosyć, bo gdyby nie ten wokal, to nawet bym nie powiedziała, że to jest Zuta, bo zdecydowanie zmienili charakter, porównując do poprzednich wydawnictw, do pierwszej płyty. Nie było wcale tak rock'n'rollowo, jak z czym mi się Zuta głównie kojarzy, ale myślę, że bardzo dobrze, że próbują różnych estetyk.
0: Już cię chciałem zapytać w takim razie, czym się Zuta wyróżniała wcześniej, no ale już sama odpowiedziałaś mi na to, że taka bardziej rock'n'rollowa była, tak?
1: No w takich klimatach trochę lat 70., 80. myślę, że by ci się spodobało.
0: No właśnie,
1: więc
0: teraz mnie zaskoczyłaś.
1: Muszę ci to kiedyś w samochodzie zapodać.
0: Czekam w takim razie. Na pewno muszę. No, naprawdę zaskoczyłaś mnie, zanim mówiłem, aż, bo nie myślałem, że jeszcze w Polsce jakieś takie nowe utwory powstają, które mogą mnie zaciekawić, bo szczerze mówiąc, nie mam jakiejś dobrej opinii o nowych polskich utworach. Oczywiście poza tym jest Aferzasta, one są świetne, kochajmy je i głosujmy, prawda?
1: A jaki jest następny?
0: The Bullseyes, If Heaven Exists.

0: Devil Says If Heaven Exists na miejscu piątym. Tak nam się tutaj nostalgicznie, depresyjnie zrobiło, prawie jak w księdze takiej jednej.
1: No, wiesz, o jakiej mówię? Hioba.
0: Dokładnie.
1: To jest rozszerzone polskie, nie, tak sobie o tym nie rozszerzałem polskiego, ale bardzo lubiłem akurat tą część polskiego. Pierwsza klasa to była, liceum. Piękne to były czasy i właśnie pamiętam, tam był też, nie, kurczę, to był Kohelet,
0: tak,
1: marność
0: nad
1: marnościami i wszystko marność.
0: Vanitas, vanitatum et omnia vanitas.
1: Ja nie mogę, my jesteśmy świetni.
0: Humaniści.
1: Karolina, matko kochana, i w tym wszystkim powinien nas słuchać Edgar i powiedzieć: dobre dzieci, dobre dzieci. No bo on taki humanista, co historia, tak?
0: Edgara.
1: Pozdrawiamy, on teraz chyba na Woodstocku prowadzi jakąś scenę, tak mi się wydaje.
0: Też tak coś kojarzę.
1: No dobra, a dlaczego my tak o tym gadamy? O tym Hiobie i jakichś innych Koheletach?
0: A no bo na miejscu czwartym hańba Hioba Dylana z utworem Pan Bogaty.
1: No, Pan Bogaty to raczej Hiob nie był, on to tak raczej do tych biedniejszych, zależy jak leży. Ale hańba Hioba Dylana bogato, bo 17 pozycji w górę. No to jest chyba największy wzrost dzisiaj. A ja

0: No, pozdrawiamy naszych polonistów, historyków i wszystkich innych. W sensie, no dobra, ty może pozdrawiasz swojego historyka?
1: Tak.
0: Ja swojego, nie wiem, czy pozdrawiam, bo jeden z moich historyków opowiadał nam, że piramidy stworzyli kosmici.
1: To może nie szerzmy takich fake newsów.
0: Nie szerzymy. Tylko ten pan tak mówił, to nie jest prawda. Chyba, w sumie nie wiem, wszystko jest możliwe, ale może lepiej jednak skupić się na tym, co jest jakoś udowodnione. Udowodnione jest na przykład miejsce... Które?
1: Trzecie, czyli
0: no
1: już
0: pięknie.
1: Podium.
0: Piękne podium i tutaj utwór, który już jest z nami bardzo długo, 29 tygodni. Utwór bardzo znany i z pięknym teledyskiem. Zachęcamy do otworzenia go sobie. Chociaż chyba już to mówiłem 10 razy, ale jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał teledysku,
1: ja
0: to zapraszam. No to w międzyczasie ci go puścimy razem z Jankiem, a wy sobie posłuchajcie tego pięknego utworu.

umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera. Czy jest na sali ktoś, kto zagra?

0: zarzuć synkopę. Po co klów grób kopiesz? Chcę usłyszeć serca bicze.
1: Bom, bo bom.
0: 2, 5, 1 dźwięki anulują męki. Jeśli naprawdę kochasz muzę,

0: A na miejscu trzecim był oczywiście Grande Piccolo i Hubert Rosiński z utworem Doktor Jazz.
1: Ja muszę tutaj potwierdzić, bo Max mnie przed chwilą zapoznał z teledyskiem i naprawdę musicie to zobaczyć. To nie są żarty. A czy ty, Max, w ogóle lubisz jazz?
0: Uwielbiam, naprawdę. Czasem jak mnie ktoś pyta o to, czego słucham, to mówię, że wszystkiego, ale jakbym miał wybrać jeden gatunek, który jest mi taki najbliższy, to jest jazz. Paradoksalnie, bo zarazem też nie znam zbyt dużo utworów tak z tytułu albo jakichś wykonawców, ale po prostu buja mnie to.
1: No to myślę, że powinieneś się zapoznać z polską sceną jazzową, bo uważam, że to jest nasza duma narodowa.
0: A wiesz co, ja uważam, że następny utwór jest taki zakorzeniony w naszym dzieciństwie. Mam nadzieję, że w naszym, bo zadaję to pytanie każdemu współprowadzącemu Aferzastej i jeszcze nikt mi nie odpowiedział pozytywnie, więc mam nadzieję, że ty chociaż moje serce delikatnie tak pomajtasz. Pytanie moje brzmi tak. Czy wiesz, czym jest Big Time Rush?
1: Wiem.
0: I czy według ciebie, to jest pytanie, jak to odpowiesz dopiero po tej piosence, czy według ciebie następny utwór, czyli September, Friends Forever, który na miejscu drugim, jest podobny do utworów Big Time Rush? Zostawiam cię z tą myślą. Proszę odpowiedzieć za 3 minuty i 5 sekund.

0: No i co, Karolina, było to Big Time Rush, czy nie?
1: Zdecydowanie było. Słyszę ten vibe seriali, które oglądałam w jakimś 2013 roku i jest mi przykro, że nikt z innych prowadzących nie podzielił tego entuzjazmu.
0: No i wreszcie jeszcze nasz cudowny realizator Janek, którego serdecznie pozdrawiam, także przyznał mi rację, a poprzedni realizatorzy także jej nie przyznawali, więc w tego miejsca nie pozdrawiam wszystkich innych prowadzących i realizatorów, ale pozdrawiam serdecznie Karolinę i Janka. Super jesteście, wreszcie ktoś mnie zrozumiał. No dobra, koniec już tego naszego gadania. Przejdźmy do clue. Jakie jest pierwsze miejsce aferzastej w tym tygodniu? Powiem, że jest to utwór, który 8 tygodni jest z nami i cały czas kręcił się wokół pierwszego i drugiego miejsca. Gratuluję w sumie tego, bo chyba nigdy mi się jeszcze to nie zdarzyło, żeby, no żeby tak było. Szczególnie, że ten utwór zaczynał na pierwszym miejscu. No to jest naprawdę fascynujące. A co to za utwór, Karolina?
1: No, piękna sprawa i piękny utwór to musi być, bo jest to Small Town Boy w wykonaniu zespołu Fusy.
0: Realizacją zajmował się Jan Waściński, a przed mikrofonami
1: Karolina Ziębińska
0: i Maksymilian Wawrzyniak. Żegnamy was, siemano i cześć!

0: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.

0: Sobota, godzina 16. Usłysz głosy w Radiu Afera.
1: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9.30.
4: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
5: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough said.
6: Hej, z tej strony Aleksander Znaniecki, a to audycja Calcified, jak co tydzień o 22:00, dzisiaj nawet punktualnie w każdy piątek. Calcified, czyli audycja, w której kilofami naszych uszu zaczniemy sobie grzebać w w każdym razie zaczniemy sobie od, być może trochę nietypowo, bo od coveru posłuchajmy.

To, czego przed chwilą sobie posłuchaliśmy, to był oczywiście Wicked Game, wersja, to był cover w wykonaniu zespołu Why Do Speak. No wiadomo, oryginał wykonany i napisany przez Chrisa Isaaca. Natomiast tutaj posłuchaliśmy sobie coveru. Ciekaw jestem w sumie, co wy o nim myślicie. Mi się tutaj podoba zdecydowanie to, w jaki inny sposób zostało to zaprezentowane. Tak, powiedzmy, bardziej właśnie zimno, mniej... Ciężko mi to trochę ubrać w słowa, natomiast jest to takie, powiedzmy, mniej, mam wrażenie, mniej jakieś takie emocjonalne, takie właśnie bardziej chłodne. Też właśnie słowa, które wybrzmiewają tutaj, what a wicked game to play, w tej interpretacji nabierają też trochę takiego innego wydźwięku. No nie wiem, to już sami musicie ocenić, jak wam się podoba. Mi osobiście, tak jak często bym powiedział, że covery podobają mi się mniej od oryginalnych piosenek, przepraszam, tak tutaj pozytywnie się zaskoczyłem tym coverem i pamiętam, że jak go odkryłem, to parę razy, znaczy ogólnie leciała ta piosenka na repeacie, że tak powiem, u mnie. No, a teraz przejdziemy sobie do kolejnego utworu. To już nie będzie cover. To będzie akurat Neil Young, który myślę, że jeśli słuchaliście poprzednich audycji, to mogliście się spodziewać, że się dzisiaj również pojawi. Jeśli nie słuchaliście, no to jest ten moment, w którym się tego dowiadujecie. Posłuchamy sobie utworu.

Sekunda, sprawdzę to, bo nie jestem pewny, a nie chciałbym was okłamać. To jest płyta Freedom. Natomiast on występuje też w trzeciej właśnie, na trzeciej płycie, powiedzmy, że w trzeciej wersji. Ta płyta to jest z kolei Blue Note Café. Wydaje mi się, choć przyznam szczerze, że nie sprawdzałem tego, ale wydaje mi się, że to też są utwory live. To zaraz się jeszcze upewnię. Natomiast wybrałem tą wersję dlatego, że jest trochę inna od tych pozostałych i wydaje mi się, że też trochę ciekawsza muzycznie, ale to znowu sami ocenicie, więc posłuchajmy.

Wracam już do Was z informacją o tym, co miałem sprawdzić, mianowicie tak, album Blue Note Cafe, z którego pochodzi utwór, który przed chwilą sobie zagraliśmy, czyli Crime in the City. To jest faktycznie album live. Tutaj, co ciekawe, został on wydany w 2015 roku, dokładnie 13 listopada. Natomiast nagrania, które na nim się znajdują, pochodzą z roku 1987 i 1988. Tutaj generalnie Neil Young występował z zespołem sekundka. No właśnie, z zespołem The Blue Notes, stąd wydaje mi się, że wzięła się ta nazwa, oraz też od właśnie tego Blue Note Cafe, czyli takiej kawiarni. Zespół The Blue Notes, który w sumie jest tak naprawdę zespołem Crazy Horse, tam z małymi zmianami i z dodatkowymi osobami jeszcze, więc nie jest to taka duża różnica względem innych nagrań Neila Younga właśnie z zespołem Crazy Horse. Natomiast no, brzmi to inaczej. Tutaj znowu do waszej jakby to znowu sami sobie musicie odpowiedzieć, czy wam się to podoba bardziej, czy mniej od powiedzmy takiego zwykłego Neila Younga z Crazy Horse'em. No na pewno jest to coś innego. Tutaj też utwór Crime in the City mi się osobiście bardzo podoba ze względu na to, no właśnie, ze względu na tekst, który w sumie do końca nie wiem, o czym jest. Tam się pojawia wiele różnych wątków, wiele różnych scen. Na początku mamy jakiegoś sędziego, potem tam wydaje mi się, że też w tej wersji chyba jest... Chociaż to sobie głowy uciąć nie dam, że to akurat w tej wersji jest, bo tak jak mówiłem, jest kilka tych wersji i każda ma trochę inny tekst, ale jest tam właśnie jakiś wątek policjanta. No to już możecie też się sami w to zagłębić, jeśli chcecie. No właśnie, do Neila Younga myślę, że za chwilę jeszcze wrócimy, ale żeby tak nie grać go raz za razem, to skojarzyło mi się z Neilem Youngiem, skojarzył mi się zespół Chromatics, który ma bardzo fajny cover właśnie piosenki Neila Younga Out of the Blue, zdaje się, bo to znowu jest... jedna z dwóch piosenek właśnie dość podobnych, które jeśli znowu dobrze pamiętam, to zaczynały i kończyły płytę. W każdym razie znowu jest to cover, który uważam, że w porównaniu do oryginału jest na bardzo podobnym poziomie, może nawet wyższym. Tutaj ciężko mi powiedzieć, no ale na pewno jest to coś, co moim zdaniem warto się z tym zaznajomić, nawet jeśli znamy oryginał i sobie myślimy, że nie, nic nas już nie przekona do tego, że ktoś może to wykonać lepiej. No to mimo wszystko może się okazać, że jednak bardziej nam się spodoba, albo
trochę jak z Wicked Game, że spojrzymy na to i stwierdzimy, że o, to jest jakieś inne spojrzenie, jakieś inne zaprezentowanie tego samego utworu, który niby już znaliśmy, ale przez to, czy dzięki temu, że zostało to zaprezentowane w inny sposób, może z innymi instrumentami, może coś tam z wokalem innego, to nagle patrzymy na tą piosenkę w zupełnie inny sposób, na ten tekst. No, ale tutaj, przepraszam, tak się rozgadałem. Natomiast, no właśnie, żeby nie grać trzy razy pod rząd piosenek Neila Younga, nawet w wersji skowerowanej, to zagramy sobie właśnie Chromatics, tylko że zagramy sobie utwór Cherry. No, więc posłuchajmy.

To właśnie było Cherry od zespołu Chromatics. Tutaj też właśnie wracając do tego, co powiedziałem przed piosenką, oni skowerowali faktycznie utwór Neila Younga, natomiast to był utwór nie Out of the Blue, tylko Into the Black, ponieważ tak jak mówiłem, tutaj na płycie Neila Younga oraz Crazy Horse'a oczywiście, pod tytułem Rust Never Sleeps, są właśnie dwa utwory. Pierwszy z nich, który zaczyna całą płytę, My My Hey Hey, w nawiasie Out of the Blue. No i z kolei tak jakby odpowiednik jego, który kończy całą płytę, Hey Hey My My, czyli jakby poprzednio było My My Hey Hey, czyli odwrócone, Into the Black. No i właśnie, żeby było śmiesznie, to Chromatics na albumie Kill for Love, widzę, że z kolei zaczyna płytę od utworu Into the Black, czyli odwrotnie niż w przypadku płyty Neila Younga. Też widzę w ogóle teraz, bo w sumie nie pamiętam dokładnie przy okazji czego ten utwór, właśnie ten cover zespołu Chromatics poznałem. Natomiast poznałem go, że tak powiem, w odosobnieniu. Też patrząc tutaj właśnie teraz na album Kill for Love, widzę, że on ma na przykład tutaj na Spotify'u patrząc, ma prawie 44 tysiące odtworzeń, podczas gdy reszta utworów z tej płyty trochę odstaje, bo to jest na przykład, przepraszam, 43 nie tysiące, tylko miliony odtworzeń, podczas gdy reszta to jest na przykład 8, 7, 3, 2, 1, poniżej 1 miliona. Więc no właśnie, trochę widać, że on odstaje, natomiast w sumie też widzę, że tu jest na przykład... myślałem, że jest inny cover, ale źle spojrzałem. No dobrze, nieważne, w takim razie utnijmy ten wątek. Natomiast tak jak zapowiadałem, wrócimy sobie jeszcze do Neila Younga teraz. To z kolei będzie utwór z płyty On the Beach. To jest płyta, która została wydana w 1974 roku. Dobra, nieważne, bo też tutaj chciałem wejść w jeden wątek, ale coś tutaj się zamieszałem. W każdym razie ta płyta z kolei jest taka, powiedzmy, bardziej spokojna, choć to trochę ciężko powiedzieć o całej płycie, bo zasadniczo każdy utwór jest trochę inny. Tutaj na przykład Vampire Blues mamy, czy Revolution Blues, i one są takie trochę bardziej energiczne. Natomiast chciałbym zagrać tutaj utwór Ambulance Blues. To jest ostatni utwór z tej płyty. No i on tutaj już jest zdecydowanie spokojniejszy. Tutaj też skojarzyło mi się to właśnie z Crime in the City ze względu na tekst, którego w obu utworach jest dość dużo i jest taki, powiedzmy, dość tajemniczy, przynajmniej dla mnie. Tutaj akurat w Ambulance Blues właśnie też się pojawia kilka różnych wątków, które nie wiem, czy można jakoś połączyć.
można znaleźć jakieś bardzo konkretne połączenie między nimi. Tutaj też, ale to może powiem po tym, jak sobie odsłuchamy tego utworu. Natomiast jeszcze bym jedną rzecz chciał tutaj znaleźć. Dajcie mi sekundkę. Jeśli mi się uda to na szybko znaleźć, to będzie ostatni wers, ostatnia zwrotka tej piosenki, na którą możecie zwrócić uwagę, ponieważ tutaj właśnie ta ostatnia zwrotka jest taką krytyką Richarda Nixona. Nie wiem do końca teraz, nie sprawdziłem sobie tego, czy w momencie nagrywania płyty on jeszcze był obecnym prezydentem, czy był poprzednim prezydentem. W każdym razie też mi się skojarzyło to właśnie z tym Crime on the City, gdzie też mamy chociażby ten fragment o policjancie, że they paint my car like a target, czyli że pomalowali mój samochód jak cel. Tam też się pojawia właśnie wers czy fragment o tym, że on przyjmuje jakieś pieniądze od jakiegoś dzieciaka. Można to tak powiedzieć, właśnie nie wiem do końca, nie wiemy, czy to jest łapówka, prawdopodobnie tak. Jakby tutaj też możemy po prostu, myślę, że w miarę jakby dla każdego może ta interpretacja będzie trochę inna. Jakby tutaj też nie żyjąc w Stanach Zjednoczonych, to myślę, że może nam brakować trochę pewnych punktów odniesienia. No ale jakby to, co łączy właśnie te kawałki, to jest, nie wiem, czy to można powiedzieć, że zaangażowane społecznie są jakoś te utwory, czy ogólnie, że też... No właśnie, jedna rzecz, którą już powiedziałem, to, że pojawia się tam wiele wątków. No a druga rzecz, no to właśnie, jest takie odniesienie do rzeczywistości, może nie zawsze do końca tak jasno zarysowane i powiedziane wprost, tak jak tutaj w tym utworze, to odniesienie do Richarda Nixona też nie jest jakby powiedziane wprost, że to chodzi o niego, no ale można się gdzieś doszukać właśnie wielu takich rzeczy. No ale myślę, że to na tyle, jeśli chodzi o zapowiedź. Posłuchajmy.

No właśnie, i to był ów Ambulance Blues, który zapowiadałem. Dajmy sobie może chwilę na to, żeby wyjść z tego nastroju. Jednocześnie trochę, przynajmniej dla mnie, tak bym go określił, takiego sennego, ale też w jakiś sposób ciężkiego. No właśnie, tutaj też to, co mówiłem na temat treści tego utworu, że znowu tutaj pojawia się wiele różnych wątków. Ciężko tak naprawdę odnaleźć jakieś powiązanie między nimi. Wydaje się to trochę może taki niekontrolowany strumień świadomości, by można powiedzieć. No, więc jeśli lubicie coś takiego, też jest to, myślę, w jakiś sposób tajemnicze i tak jak na przykład nie wiem, czy kojarzycie takiego mema, powiedzmy, bo to myślę też mema w znaczeniu, że po prostu jakaś myśl, idea, która się pojawia w różnych formach. W każdym razie chodzi o to, że poznajemy jakąś piosenkę, to myślę, że tyczy się zazwyczaj albo tylko i wyłącznie piosenek, które są w języku, który jest dla nas obcy i powiedzmy, że na początku nie skupiamy się tak bardzo na tekście tej piosenki. Może wyłapujemy jakieś pojedyncze słowa, może jakieś pojedyncze zdania, ale nie skupiamy się na nim, a potem i ogólnie wydaje nam się, że ta piosenka jest taka, nie wiem, może jeszcze właśnie w pewien sposób tajemnicza ze względu na to, że nie znamy tego tekstu, a potem sprawdzamy sobie ten tekst w internecie na przykład, czy po prostu już się osłuchaliśmy z tą piosenką i nagle zdajemy sobie sprawę, że ona jest tak naprawdę o niczym albo o czymś bardzo błahym. Natomiast tutaj po zapoznaniu się z tekstem cały czas w sumie nie do końca wiemy, o czym jest ta piosenka. Właśnie tak jak mówiłem, pojawiają się tutaj różne myśli, ale niekoniecznie one są zawsze dopowiedziane do końca. Tutaj na przykład na początku się pojawia jakieś takie wspomnienie powiedzmy dawnych dni. Tutaj jest "The air was magic when we played". No właśnie, czyli w jakiś sposób tak wspomnienie tego grania i powiedzmy tego, jaki to tworzyło nastrój kiedyś. Potem z kolei przeskakujemy w zupełnie inny wątek, gdzie tak naprawdę ten dopiero lekko dotknęliśmy i już go zostawiamy. Tutaj też pojawia się pod koniec myśl, że w wolnym tłumaczeniu nie ma to jak przyjaciel, który potrafi nam powiedzieć, że sikamy pod wiatr, tak tłumacząc to powiedzmy dosłownie, czy no w sumie dosłownie mniej lub bardziej. No właśnie, no i też jest ten ostatni wiersz właśnie o Richardzie Nixonie. Tu jakby no też uważam, że to są takie dość mocne słowa, że no właśnie, że miał dla każdej osoby, miał "he had a different story for every set of eyes", że dla każdego był kimś innym, tak naprawdę inną osobą. No, więc może właśnie to jest takie
powiedzmy w cudzysłowie, magiczne w tym, że w sumie poznajemy tekst i dalej nie wiemy do końca, o co chodzi. Natomiast przejdziemy sobie teraz do kolejnego utworu. Tutaj znowu dalsze rozważania myślę, że zostawiam wam. Jest piątkowy wieczór. Jeśli akurat nie balujecie na mieście, to być może odpoczywacie sobie po pracy. Może to jest właśnie taki moment, w którym sobie możecie trochę puścić wodze fantazji i porozmyślać na różne tego typu tematy. Natomiast właśnie kolejny utwór, ponieważ skojarzyło mi się to właśnie z tym pierwszą zwrotką, a nawet pierwszą połową pierwszej zwrotki, konkretnie właśnie z tym wspomnieniem tego magicznej atmosfery właśnie, kiedy w dawnych czasach, powiedzmy, Neil Young, tutaj można się domyślać, że o niego chodzi, grał właśnie, tutaj jest wspomniana jakaś łódź, Riverboat, The Riverboat. Tutaj przyznam, że nie wiem do końca, czy to jest bardziej jakaś, że tak powiem, potocznie miejscówka, czy do czego się to dokładnie odnosi. W każdym razie to myślę, że nie jest mega istotne na ten moment. Natomiast istotne jest to, że przejdziemy sobie teraz do Toma Pettiego and the Heartbreakers, do albumu The Last DJ, ale tutaj nie zagramy sobie pierwszego utworu, czyli utworu tytułowego, natomiast zagramy sobie drugi utwór, który się nazywa Money Becomes King, czyli właśnie o tym, jak pieniądze gdzieś tam przejęły, czy stały się najważniejsze, czy ogólnie jak przemysł muzyczny gdzieś tam uciekł, powiedzmy, od tych swoich wartości w stronę właśnie zarabiania pieniędzy, robienia show. I myślę, tutaj wszyscy sobie możemy powiedzieć, co nam na przykład na chwilę obecną jeszcze przeszkadza w tym przemyśle muzycznym, ale póki co posłuchajmy piosenki i potem wrócimy sobie do tej myśli.

0: Tak więc, tak jak mówiłem, był to utwór Money Becomes King. Tutaj właśnie, również jeśli byśmy prześledzili tekst, to również mamy tutaj historię, tutaj już Tom Petty nie skacze tak bardzo po wątkach jak Neil Young w utworze Ambulance Blues. Tutaj jest tak naprawdę tylko jeden wątek. Właśnie tutaj mamy Johna, postać Johna, cat named Johnny. No właśnie, który tutaj zaczynał, w momencie jak zaczynał, to tutaj niekoniecznie będę cytował słowo w słowo, tylko bardziej jak ja to sobie wyobrażam. No właśnie, mamy historię właśnie tego Johniego, który właśnie jak zaczynał grać, czy no tak to chyba można rozumieć, to w jakiś sposób ta jego twórczość wynikała bardziej z jego wewnętrznej potrzeby, z jakiegoś może buntu, z jakiejś potrzeby wyrażenia siebie. Przepraszam. I też może była kierowana właśnie do osób, które też, powiedzmy, pochodzą z podobnej warstwy społecznej. Tutaj kojarzy mi się w sumie ta historia trochę z historią zespołu Guns N' Roses, gdzie oni też zaczynali trochę jako, powiedzmy, nawet bym to określił jako taki gang uliczny. Oczywiście nie aż, w sensie nie byli aż tak bardzo, nie wiem, przestępcami, że tak powiem. No ale też byli ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, że biedni jak zaczynali, a kierowały nimi jakaś potrzeba tworzenia tej muzyki, może też jakaś potrzeba wykrzyczenia tego wszystkiego, co mieli w sobie. I też myślę, że to przyciągało podobne osoby. Też właśnie te początkowe koncerty, póki jeszcze nie zdobyli takiej dużej popularności, no to bardziej się to rozchodziło, tak byśmy powiedzieli po polsku, że pocztą pantoflową, czyli mieli jakąś taką, powiedzmy, swoją ekipę, która ich w miarę gdzieś tam kojarzyła skądś, czy to może byli nawet ich przyjaciele, którzy przychodzili na te koncerty, też powiedzmy przyciągali nowych ludzi, no i tak to się nakręcało, natomiast kiedy już, powiedzmy, odnieśli ten sukces, jeśli to można tak powiedzieć, że przeskoczyli z jakby z tego początku, to nagle odnieśli sukces, tak powiedzmy trochę to upraszczając, no to też ceny biletów poszły w górę, co spowodowało, że ludzie, którzy powiedzmy, do których oni początkowo kierowali te piosenki, no to już nie mogli sobie pozwolić na te bilety, powiedzmy. Ludzie, którzy mogli sobie pozwolić, to byli ludzie, którzy jednak byli też w lepszej sytuacji majątkowej, finansowej. No i właśnie, trochę myślę, że można się zastanowić, no jakby jak to się zmienia, jak to gdzieś tam właśnie w momencie, kiedy zespół zdobywa popularność, jak gdzieś te wartości się zmieniają, jak zaczyna się publiczność zmieniać, bo na pewno przyciągają inną grupę ludzi. No i również się nad tym wszystkim zastanowić. Można sobie wrócić też do tekstu tej piosenki, bo tu znowu mamy też właśnie mniej więcej podobną historię, że że gdzieś początkowo ta muzyka tworzona gdzieś tam z potrzeby, wydobywająca się powiedzmy z głębi serca, stała się jakąś taką rutyną, czymś, co już nie daje radości i po prostu jest w kółko tylko, że tak powiem, wałkowane i no właśnie, i zatraca tą początkową wartość. No i niestety tym akcentem niezbyt pogodnym zakończymy audycję. Mówił dla was Aleksander Znaniecki, a ja zapraszam już za chwilę na Trashing Madness. Tutaj panowie dołożą do pieca, że tak powiem, i jeszcze ten piątek obudzą was trochę na końcówkę tego piątku, o ile jeszcze nie poszliście spać.
1: Calcified. Stare hity oraz mniej znane utwory. Do tego nowsza muzyka, która przypomina starą. Każdy piątek o 22:00. Enough
2: said. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
4: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
2: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
5: Trashing Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
6: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
7: 7 200 000 000 000 nanosekund.
8: Herezji, szyderstwa i braku układu.
9: Najcięższa audycja w eterze.

Zły wieczór. Minęła godzina 23. Zaczynamy audycję Trashing Menes w Radiu Afera. Mateusz Pietruniewicz, witam sprzed mikrofonu. Dzisiaj audycja w pojedynkę. Papa na urlopie cierpi strasznie. Jedzenie pyszne, piwo zimne.

więc ma naprawdę na co narzekać. A dzisiejszą audycję zaczęliśmy Cannibal Corpse, albumem, który jest bardzo ważny w dosyć długiej dyskografii tego zespołu, ponieważ jest to płyta, w której zadebiutował Eric Rutan i w ramach tego jubileuszowego 15 albumu, gdzie premiera miała miejsce w kwietniu w 2021 roku, Eric dograł swoje gitary, też dosyć sporo namieszał w samym komponowaniu muzyki na ten krążek. Album, który w ogóle powstał w czasie pandemii. Muzycy dogrywali swoje albumy na odległość, to też było dla nich totalną nowością. Między innymi basy były nagrywane w domowym studiu na drugim końcu kraju, co w ogóle robiło w tamtym czasie niemałe wrażenie. Kolejną propozycją na dzisiaj zespół Integrity, który jako pionier z początku lat 90. muzyki, która łączyła w sobie muzykę hardcore oraz elementy thrash metalu, wszystko to owiane pewnego rodzaju okultyzmem i motywami nie do końca pozytywnymi, dziś uważany jest bez wątpienia jako jeden z pionierów muzyki tego typu. W utworze, który zaraz posłuchamy, w utworach jako ciekawostkę możemy posłuchać sampli od Charlesa Mansona, co dodatkowo wywołuje odpowiedni ciężar całego materiału. No, bardzo sympatyczna płyta.

za nami wspaniały Integrity, a my teraz przenosimy się do Londynu z zespołu Vacuous, gdzie zespół prezentuje dosyć mocno, brudno, ale też na swój sposób lekko atmosferyczny, ale za to bardzo na pewno surowy death metal, który ma w sobie lekkie domieszki hardcore'u, czy nawet gdzieniegdzie postpunka. No jest to bez wątpienia jeden z ciekawszych zespołów, tudzież materiałów w ostatnich latach, jeśli chodzi o kwestię świeżości, czegoś delikatnie innego. Zespół sam przyznaje, że na inspirację do tej płyty, czy w momencie komponowania, bardzo mocno interesowali się muzyką gotycką, czy w ogóle postpunkiem, co jest dosyć ciekawą sprawą pod kątem szukania inspiracji w tego typu muzyce. Inspiracje być może lekko się gdzieś tam przebijają, ale kawał naprawdę solidnego grania. Posłuchamy teraz trzech utworów zespół Vacuous.

Za nami londyńska grupa Vacuous, a my teraz przenosimy się do Nowej Zelandii, gdzie posłuchamy albumu z 2016 roku grupy Ulcerate. No jest to album, który jest totalnym atomowym krążkiem pod praktycznie każdym kątem i wydaje mi się, że fanom tego typu grania nie trzeba ani tej formacji, ani tego krążka w żaden sposób przedstawiać. Jest to krążek, który jest bardzo mocno surowy, bardzo mocno połamany. Nie tak dobrze okiełznany jak ostatnie dwa materiały, ale jednym i drugim absolutnie nic nie brakuje. Posłuchamy teraz dwóch utworów z tamtej płyty zespół Ulcerate.

Grupa Alcerita. My teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych, chociaż muzycznie jeszcze za bardzo od takiej sporej metalowej pożogi nie będziemy odchodzić na moment. Teraz posłuchamy sobie krążkę z 2019 roku do debiutanckiego demo epki grupy Ossuary. Jest to amerykański zespół, który wykonuje bardzo mocno brutalny, czasami gdzieniegdzie powolny, przede wszystkim bardzo mocno duszny death metal, który jest bardzo mocno zakorzeniony w takim muziarstwie lat 90. I o ile takie zespoły, które gdzieś starają się na siłę odtwarzać minione już czasy, to wychodzi to często nie do końca dobrze, tak w przypadku tego zespołu i ostatniej ich płyta, czy w przypadku tego debiutu, który zaraz sobie wspólnie posłuchamy, panom udaje się to naprawdę wybitnie dobrze. Piwnica, smród i naprawdę zgnilizna zespół Ossuary z debiutanckim krążkiem.

Za nami debiut amerykańskiej grupy Ossuary, a my teraz przenosimy się do Szwecji, gdzie w roku 2000 powstał album Uprising, czyli jeden z lepszych krążków tejże grupy, grupy Entomb. Sam album był pewnego rodzaju powrotem do ich surowego i na swój sposób bezczelnego brzmienia oraz sposobu grania po albumie sprzed 2 lat. To faktycznie był niezły oddech do przodu. Lubię wracać do tego krążka, wy na pewno też lubicie i nieraz on wam się kręci w kółeczko w waszym odtwarzaczu. Entomb, posłuchamy 3 utworów.

za nami trzy utwory N2, a my teraz przenosimy się do zespołu Carpathian Forest i do ich albumu Fuck You All z 2006 roku, który pozostaje do dziś ich ostatnim pełnym albumem w ich dyskografii. No, album pod tytułem Powrót do surowizny, po troszkę nieco bardziej symfonicznych i dopracowanym albumie z 2003 roku. No, na Fuck You All możemy faktycznie posłuchać nieco bardziej surową odsłonę, bardziej to wszystko takie pierwotne, ale coś, co faktycznie trafia w tym black metalu, wydaje mi się, że najbardziej. Posłuchamy dwóch utworów tejże grupy Carpathian Forest.

Za nami zespół Carpathian Forest, a my teraz przenosimy się do nieco bardziej posępnych i smutniejszych melodii w dzisiejszej audycji. Ja tylko przypomnę, że audycja Trashing Menace jest również na Facebooku. Zapraszam Was po zakończeniu audycji na naszą stronę facebookową, gdzie trafi playlista z dzisiejszego spotkania. Tam też będziecie sobie obadać wszystkie inne pozostałe sytuacje, jakie były grane w ostatnich audycjach sprzed wielu, wielu, wielu tygodni oraz lat. Zespół Hemd, który zaraz wspólnie posłuchamy, zadebiutował swoim pierwszym długogrającym 29 lipca, czyli płyta naprawdę świeżutka. Album ten został wydany nakładem The Darkness Tapes. Płyta ta w ogóle ukazała się 2 lata po całkiem nieźle przyjętej epce tego zespołu, no i po tych 2 latach zespół wrócił z pełnowymiarowym materiałem. Sam album jest bardzo mroczny na swój sposób, hipnotyzujący, sporo w tym wszystkim jakichś chłodnych szwedzkich melodii połączonych, naprawdę wiele nie do końca oczywistych dźwięków. Cała płyta jest naprawdę doskonała. Posłuchamy teraz 2 utworów z tejże płyty.

Za nami szwedzka grupa Hemd, a ja będę się z wami już żegnać. To była audycja Trashik. Będę z Mateusz Pietruniewicz. Odmeldowuję się. Kończymy z zespołem Turbo Nigro. Kilku utworów na lepszy sen. Słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć.

0: Strasznik Madness, metalowa indoktrynacja w każdy piątek o 23:00.
1: Bezlitosny audioterror, muzyczny armagedon i ciężka nihilistyczna poezja.
2: 7 bilionów 200 miliardów nanosekund.
3: Herezji, szyderstwa i braku układu.
4: Najcięższa audycja w eterze.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

pożarze. Popiołem wyścielone, ale po porażce już kolejnej nic z niego nie powstanie. Niczego już nie upchnę w harmonogramie. Zaprzepaszczone perspektywy oraz szanse, ale o tym już opowiadałem. Na ulicy tak jak Kazik.